SK2 Kraków. SK2 Kraków.

0: klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Smakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie rozstrzygnie się między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską. Potwierdziły się sondaże i to oni zdobyli najwięcej głosów mieszkańców. O pierwszych reakcjach i o tym, jak będzie wyglądała kampania wyborcza przez dwa najbliższe tygodnie, opowie nasz reporter Kuba Solarz.
2: To, co usłyszeliśmy, to reakcja sztabu Łukasza Gibały na jego zwycięstwo w pierwszej turze. Kandydat zdobył ponad 36% głosów. Jak mówi Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, osiągnęliśmy ten wynik bez wielkiej machiny partyjnej.
3: Może do Krakowa przyjeżdżali różni warszawscy politycy, żeby namawiać do wspierania i do głosowania na swoje partyjne koleżanki i partyjnych kolegów. Wygraliśmy, pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień. Ale szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki. Zwyciężył Kraków dla mieszkańców, a nie dla partii politycznych. Musimy zrobić wszystko, żeby przywrócić nadzieję i normalność, żeby posprzątać bałagan, żeby zakończyć w Krakowie epidemię kolesiostwa, partyjniactwa i nepotyzmu, żeby nie było równych i równiejszych. I musimy zrobić wszystko, żeby jak najdalej od Krakowa odsunąć tę niszczącą polskie społeczeństwo i polskie rodziny polaryzację.
2: Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%.
4: Kochani, mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej. Walczymy o dobry, spokojny, transparentny, uczciwy Kraków. Dzięki wam możemy iść dalej, mogę iść dalej i obiecuję wam, że najbliższe dwa tygodnie to będą tygodnie ciężkiej pracy na ulicach, rozmów i słuchania tego, na czym wam najbardziej zależy. Bardzo dziękuję za dotychczasowe rozmowy, za dotychczasowe wsparcie. Wiecie, że kampania była i jest i pewnie będzie jeszcze trudna, pełna hejtu i brutalności w niektórych momentach. Wiemy, jak było. Bardzo dziękuję za to, że zaufał mi premier polskiego rządu.
2: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta. Natomiast trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył 17,5% głosów. To naprawdę dobry wynik, komentuje polityk.
5: Ogromny sukces, że przebiliśmy szklany sufit, pokazaliśmy, że da się uzyskiwać dobre wyniki i ja z tego wyniku naprawdę jestem bardzo zadowolony i dumny. Dumny z mieszkańców Krakowa i dziękuję mieszkańcom Krakowa za to, że zagłosowali na mnie, że na tym szlaku kampanijnym od północy do południa, od wschodu na zachód udało się tak naprawdę każdego dnia przez te 111 dni, bo tyle wynosiła moja cała kampania, licząc z prekampanią, spotkać w każdym zakątku Krakowa. Czy to były miejsca w centrum, czy gdzieś na obrzeżach miasta. Ja nikomu nie odmawiałem takiego spotkania. No stąd też ten wynik, sądzę, pokazuje, że gdy ktoś jest wiarygodny, gdy ktoś ma chęć działania, to tak naprawdę może uzyskiwać dobre wyniki. Ja się z tego wyniku naprawdę bardzo cieszę, bo on jest tak naprawdę bardzo zbliżony do wyniku Prawa i Sprawiedliwości w Polsce.
2: Wynik Darii Gosek-Popiołek to bardzo duża porażka Nowej Lewicy, mówi Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego.
6: Bo ile partia Razem kilka razy już wyprzedzała Nową Lewicę, to wydawało się, że Daria Gosek-Popiołek jest bardzo mocną kandydatką, a Aleksandra Owca jest dopiero kandydatką aspirującą i pierwsze sondaże wyraźnie dawały przewagę tej pierwszej. Natomiast kampania wyborcza okazała się na mieście, duża aktywność przełożyła się na sukces wyborczy kandydatki partii Razem. No i mają co świętować. Chociaż trzeba też zauważyć, że ten wynik nie jest lepszy od tego, co miał tu Adrian Zandberg w wyborach prezydenckich.
2: Jak dodaje politolog, Monika Piątkowska może liczyć na poparcie od elektoratu Darii Gosek-Popiołek.
6: No i Łukasz Gibała raczej może liczyć na większość głosów z Prawa i Sprawiedliwości. Partia Razem, pani Owca, akurat tu jest elektorat taki specyficzny, że on się będzie dzielił pół na pół, więc tutaj też Aleksandrze Owce opłaca się nikogo nie wskazywać, bo gdyby wskazała któregoś z kandydatów, to mogłoby to prowadzić do tego, że część jej elektoratu będzie niezadowolona. No, Sławomir Pieczek to jest poparcie dość marginalne, on pewnie poprze Monikę Piątkowską, natomiast no, to jest mniej niż 1000 głosów. Jeżeli chodzi o Michała Klimka, wydaje mi się, że on tak bezpośrednio nikogo nie poprze, natomiast jego elektorat raczej będzie się skłaniał w kierunku Łukasza Gibały, ponieważ elektorat Michała Klimka jest bardziej antysystemowy, a w Krakowie ten systemowy kandydat powoduje, że Łukasz Gibała jest bardziej po stronie tego antysystemu, który chce przejąć władzę, a Monika Piątkowska jest wśród tych, którzy bronią dotychczasowej struktury władzy.
2: Druga tura odbędzie się za dwa tygodnie, 11 października. To wtedy krakowianie ostatecznie zdecydują, kto zasiądzie w fotelu prezydenta miasta.
1: To będą intensywne i gorące dni dla kandydatów na prezydenta miasta Krakowa. Tuż po wyborczej niedzieli pierwszy dzień walki o głosy rozpoczęli od rozmów z mieszkańcami i rozdawania obwarzanków krakowskich na Rondzie Mogilskim. Łukasz Gibała pojawił się tam wczesnym rankiem. Obywatelem.
7: Dzień dobry, dla pana Obwarneczek. Dla państwa, tak, proszę uprzejmie.
8: Obwarzanki rozdaję. Bardzo proszę, smacznego.
9: Chciałam zapytać o nastroje po wczorajszych wyborach.
10: No, takie średnie są. Mała frekwencja była.
11: No, jestem bardzo zadowolona, bo głosowałam na pana Gibałę. Mam nadzieję, że w drugiej się uda.
12: Bardzo się cieszę, że kobieta kandyduje.
13: Kandydatka na prezydenta miasta Krakowa, pani senator Monika Piątkowska.
14: Obwarzanki są na podziękowanie za głosowanie. Prawie 30%, to jest więcej niż dawały mi jakiekolwiek sondaże.
15: To jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy. Część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
16: Dzień dobry, proszę obwarzaneczka.
17: Dziękuję.
16: Proszę pamiętać o zagłosowaniu.
17: Tak, 11. Pana.
16: Super, bardzo dziękuję.
17: Proszę bardzo.
18: Bardzo dziękuję.
17: Proszę.
15: Apeluję o to, żeby podobnie jak ja prowadzili kampanię merytoryczną. Z mojej strony na pewno nie będzie żadnych ataków poniżej pasa. Wymieniajmy się na argumenty, spierajmy się, niech wygra lepszy.
19: Wykorzystajmy, kochani, ten czas do tego, aby pracować i współpracować ponad podziałami dla dobra naszego miasta i do takiej współpracy zapraszam.
15: Jak najwięcej spotkań z mieszkańcami, jak najwięcej rozmów bezpośrednich. Moim zdaniem to jest najlepszy sposób na przekonywanie ludzi do zagłosowania. Tak wynika z długoletniego doświadczenia działalności publicznej, już 20-letniego, że nie ma lepszego sposobu niż rozmowa w twarzą w twarz.
19: Najbliższe 2 tygodnie to będzie czas przede wszystkim rozmów z mieszkańcami. To będzie najważniejszy, najcenniejszy element tego kampanijnego szlaku. Będę chciała też rozmawiać oczywiście z liderami, kontrkandydatami, którzy już nie startują, ale jednak są związani z naszym miastem i z panią posłanką Darią Gosek-Popiołek i z panią radną Aleksandrą Owcą, ale i z pozostałymi kontrkandydatami, ale od razu chcę zaznaczyć, że nie będą to rozmowy o tak zwanym przekazywaniu głosów. Trzeci element tych 2 tygodni, debaty z kontrkandydatem.
20: Troszeczkę liczyłem na wyższy wynik pani Moniki. Ja wiem, na kogo zagłosuję i to będzie pani Monika za 2 tygodnie.
21: Wolałbym, żeby mimo wszystko wygrał kandydat Gibała. Wydaje mi się, że czas mu dać może szansę.
15: Nie widziałem dokładnie tych krosów tak zwanych, czyli nie wiem, ilu wyborców Prawa i Sprawiedliwości już w pierwszej turze na mnie zagłosowało, ale zakładam, że była to dość spora liczba, bo skądś te 36% głosów się musiało wziąć. Pewnie część wyborców Platformy już na mnie zagłosowała w pierwszej turze, część wyborców Prawa i Sprawiedliwości. No i uważam, że tutaj, skoro nie będą mieli swojego kandydata w drugiej turze, to jest duża szansa, że uda mi się ich bezpośrednio przekonać. Z tego, co mieliśmy tam z wcześniejszych badań, to wynikało, że duża część z tych, którzy w pierwszej turze zagłosują albo na panią Owcę, albo na panią Gosek-Popiołek, to w dużej turze zagłosuje na mnie. Tam to się mniej więcej dzieliło pół na pół według tych naszych badań jeszcze sprzed pierwszej tury. No więc tu będzie moim zdaniem bardzo wyrównana walka o tych wyborców.
19: Apeluję do wszystkich mieszkanek i do wszystkich mieszkańców naszego miasta. Kochani, naprawdę od was będzie zależało, jak będzie wyglądał Kraków w kolejnych latach. 11 października to wy decydujecie, wy wybieracie.
1: Łukasz Gibała najlepsze wyniki uzyskał w stałych obwodach głosowania. Z kolei Monika Piątkowska zdobyła największe poparcie od mieszkańców Śródmieścia i północno-zachodnich dzielnic. Ten materiał przygotowała Karolina Suter. Po 3 latach od rozpoczęcia budowy, przedłużających się pracach i opóźnieniach na ostatniej prostej w końcu ruszył tramwaj do Mistrzejowic. Nowa linia powstała w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. To oznacza, że operatorem tramwaju przez 20 lat będzie wykonawca. Mieszkańcy cieszą się z krótszego dojazdu do centrum, ale po pierwszych dniach jazdy już są głosy, że tu i tam przydałoby się pewne rzeczy poprawić.

0: wszystko, co w Krakowie jest robione, wszystkie z opóźnieniem. Nigdy nie ma nic tak na bieżąco.
1: Bez względu na wszystko niech zakończą i niech ludzie w końcu mają święty spokój.
2: Myślę, że tak długo jak wystartuje, to będzie dobrze. Nikt się chyba nie spodziewał, że to będzie o czasie.
3: Myślę, że się wyrobili nawet dość dobrze. Nie narzekam.
2: Czyli
3: efekty, jakie będą połączenia. Ale jestem zadowolona.
4: Stanisław Kraci, pełniący funkcję prezydenta miasta.
5: Znaczy końcówka na pewno była trudna i najtrudniejsze były te, ja tak powiem, zwane ścianki szczelne, które są, no jakby stabilizują tunel i cały ogromny zbiornik też na wodę opadową, to jest kolosalny pod jeszcze tym najniższym poziomem. Stąd mowa o tym, że tutaj wykopaliśmy naprawdę ogromnie dużą dziurę na tym rondzie, ale cała trasa, no to pamiętajmy jednak, że nawet jeżeli chodzi o Bohomolca czy Dobrego Pasterza, no to budowanie tam linii tramwajowej, wtedy, kiedy kursuje komunikacja, kiedy ludzie dojeżdżają do pracy, to nie ma mowy, żeby się to wszystkim podobało. W związku z tym było tych narzekań trochę. Była też prawie 50 poleceń zmian po to, żeby ochronić jakieś drzewa, żeby usprawnić, poprawić, jako wyjść naprzeciw postulatom mieszkańców. Wszystkim tym, którzy jakby mieli przez ostatnie tak naprawdę 3 lata tutaj za swoje, chcę podziękować za cierpliwość i chcę wyrazić nadzieję i zarazem jakąś wiarę w to, że za tydzień nie będą pamiętali o uciążliwościach, będą się cieszyli tym, że mają po prostu ułatwiony, dobry dojazd do domu, bo tak bywa z każdą inwestycją. Tak w ogóle na marginesie to te kłopoty, uciążliwości, które były teraz przy tej budowie linii, przenieście sobie wyobraźnią do budowy metra i wtedy jakby uwierzcie, że akapit, który jest strategii rozwoju miasta poświęcony okresowym, a inaczej wieloletnim uciążliwościom dla mieszkańców przy budowie metra, to jest, to tu jest właśnie taka, powiedziałbym, pierwsza lekcja, ale inaczej się nie da, tak trzeba po prostu było zrobić i fajnie, że już jest koniec.
6: Jarosław Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Ulga, ale to tak naprawdę po części ulga w związku z zakończeniem jakby robót budowlanych i realizacji inwestycji, natomiast jeszcze tak naprawdę trochę drogi przed nami w zakresie choćby dokonania pewnych korekt, które wynikły już przy samym końcu, czy to rozliczenia inwestycji. No i tak naprawdę przed nami ogólnie cały okres 20-letni, gdzie będziemy związani z generalnym wykonawcą jako partnerem utrzymującym tak naprawdę całą tą sieć.
7: Pierwsza pani podróż tym tramwajem i jak wrażenia?
8: Czas jest dobry, myślę, że spełni oczekiwania.
9: Dużo jest tych świateł po drodze, także nie jest taka płynna jazda.
10: Jest troszeczkę zamieszania, jeżeli chodzi o puszczenie tramwajów, ale trasa tu na Miszczejowice, Zbieńczyc się skróciła, nie ma tych objazdów, ale niestety z numerami tramwajów jest kłopot.
7: Został oddany tramwaj do Miszczejowic. Większość ludzi cieszy się, że on w końcu ruszył, ale troszkę tych niedociągnięć tam się znajduje. Jakie to są niedociągnięcia?
11: Mowa tutaj o dość dużych niedociągnięciach.

0: da się zobaczyć, że to, co zostało zaprojektowane, zaproponowane na wizualizacjach, niestety zostało zrealizowane w rzeczywistości, na czym ubolewamy, dlatego że tego typu rozwiązania są niestety niebezpieczne dla pieszych, ale również niebezpieczne dla motorniczych. Warto tutaj nadmienić, że oczywiście piesi otrzymali sygnalizację świetlną, w związku z tym, no, widząc światło czerwone, powinni stanąć, natomiast no, niech pierwszy podniesie rękę, kto nigdy nie zagapił się na światłach.
1: Rozmawiał Olek Kamiński. Była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak winna zniesławienia. Krakowski Sąd Rejonowy ukarał ją za pomówienie Urszuli Mroczek-Guli, byłej dyrektorki Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie. O szczegółach Kuba Solarz.
2: Sąd wymierzył Barbarze Nowak grzywnę w wysokości 6 000 zł i nakazał zapłacić 10 000 zł zadośćuczynienia emerytowanej dyrektorce. Wyrok sądu jest nieprawomocny, mówi Maciej Czajka, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie.
3: W sprawie chodziło o to, że pani oskarżona, wypowiadając się dla mediów ogólnopolskich, telewizyjnych, ale także na Platformie X, użyła sformułowania dotyczącego toczących się postępowań przeciwko pani oskarżycielce w ten sposób, iż wprost stwierdziła, że nie została uniewinniona od żadnych zarzutów związanych z jej nadzorem nad wychowankami, co miało spowodować śmierć jednego z tychże wychowanków. To sformułowanie stało się przedmiotem aktu oskarżenia prywatnego, który został złożony w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia.
2: Sama Barbara Nowak dotąd nie przyznawała się do winy i odpierała zarzuty, przekonując, że wykonywała swoje obowiązki związane z troską o bezpieczeństwo w szkołach. Jak mówi Urszula Mroczek-Gula, była dyrektorka Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie, walczyłam o swoją godność.
4: To jest cała moja sprawa. Mam nadzieję, że ten wyrok będzie takim sposobem zatrzymania byłą małopolską kurator oświaty przed jakąkolwiek kłamliwą wypowiedzią dotyczącą mojej osoby. Ja broniłam swojego dobrego imienia. Mam taką jeszcze właśnie refleksję, że warto było się trudzić, aby pokazać, że nie ma prawa urzędnik czy polityk, czy jakikolwiek człowiek niszczyć drugiego człowieka kłamliwie wypowiedzianą opinią, negatywnie wypowiedzianą opinią, gdyż ona właściwie w sekundy niszczy cały dorobek życia danego człowieka. Zniszczyć jest bardzo łatwo.
2: Mecenas Wojciech Sawiński, reprezentujący byłą dyrektorkę, mówi, że wyrok przyjmuje z satysfakcją.
5: Chciałbym podkreślić wobec wszystkich Państwa, że to nie zwróci lat mojej klientce i zdrowia, które poświęciła na to, żeby walczyć o swoje dobre imię. Tak jak mówię, to rozstrzygnięcie i uznanie Barbary Nowak za winną zarzucanego jej przez nas czynu pomówienia budzi nasze zadowolenie, ale nie ma powodów do triumfu. To jest jeden wyrok w jednej jednostkowej sprawie, która nie załatwia wielu innych, z którymi nauczyciele z Małopolski musieli mieć do czynienia. Jest to sprawa dla mojej klientki życiowa, dlatego cieszy nas to, że chociaż w tym aspekcie, w tym niewielkim aspekcie działalności byłej kurator oświaty mamy sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Natomiast nadal żyjemy w państwie, w którym to nauczyciel były musi poświęcać swoje zdrowie, swoje nakłady, swój czas na to, żeby chodzić po sądach i walczyć o swoje dobre imię.
2: Ogłoszenie wyroku w tej sprawie było bardzo burzliwe. Barbarze Nowak towarzyszyła w sądzie grupa osób w żółtych kamizelkach podpisanych Ruch Obrony Granic. Po ogłoszonej decyzji na sali rozpraw wykrzyczeli oni m.in. hańba i precz z komuną.
1: Bobry blokują budowę zbiornika i do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie trafił wniosek o odstrzał zwierząt i rozbiórkę ich tam, w rejonie ulic Zdunów i Obozowej. Inwestor zapewnia, że testowano już nieinwazyjne metody usunięcia zwierząt z tego terenu, które okazały się bezskuteczne. O szczegółach w materiale Kuby Solarza.
6: Wybijać to nie, no może je gdzieś wysiedlić, może je gdzieś przenieść w inne miejsce, bo tu rzeczywiście bloków przybywa i dużo jest mieszkańców. Raczej nie wybijać, broń Boże.
7: Takie działania nie powinny być prowadzone, ponieważ są to ostatnie enklawy zieleni w Krakowie, które powinniśmy dbać o nie.
8: Bobry mają swoje miejsce, one wybierają, gdzie im żyć, a ludzie wybierają swoje miejsce.
9: Trzeba sobie ułożyć to współżycie z dzikimi zwierzętami, tym bardziej, że bobry w przeciwieństwie do dzików nie są chyba aż tak groźne.
10: Aleksandra Piotrowska, Akcja dla Krakowa. Jest to zły pomysł, ponieważ są to tereny po prostu wilgotne i podmokłe, tak zwanych łąk zmienno-wilgotnych wokół potoku i te tereny po prostu będą wilgotne. Te problemy, które deweloper zgłasza, są związane z tym, że osiedle zostało wybudowane na podmokłych terenach i izolacja po prostu jest niewystarczająca w przypadku ilości tej po prostu wody, która tam jest w tej glebie.
11: A może dobrym pomysłem jest to, żeby te bobry jednak stamtąd zniknęły?
10: Te podtopienia wtedy będą jeszcze większe, dlatego że zaleje się ten teren jeszcze większą ilością betonu, ta woda opadowa nie będzie miała gdzie wsiąkać, w związku z tym

0: będzie po prostu stała na tym terenie, no bo tak właśnie działają błyskawiczne powodzie, czy właśnie podtopienia. Są związane z tym, że mamy ogromne ilości wody opadowych, przychodzi burza i ta woda po prostu nie ma gdzie po prostu się wchłaniać, ponieważ wszystko zalane jest betonem. Przede wszystkim bóbr jest gatunkiem chronionym i objętym ochroną, w Polsce tylko częściową. Natomiast jest to gatunek tak zwany naturowy, czyli też jego siedliska są chronione w ramach Natury 2000. No i wiemy już dzisiaj, że działalność bobrów, jeżeli chodzi o retencję wody, jest po prostu no, nieoceniona. I mamy wiele miejsc w Krakowie, gdzie za tysiące złotych, czasami miliony, budowane są różne zbiorniki retencji, które się później rozpadają, tak jak na przykład w Nowej Hucie, a tutaj bobry robią naturalną retencję po prostu za darmo, tak? I tą wodę tam gromadzą.
1: Marek Tchórz, PR manager Atal. Bardzo zależy nam na wyjaśnieniu szerszego kontekstu tej sytuacji. Tam, gdzie teraz bytują bobry, miasto w porozumieniu z Atal zaplanowało budowę zbiornika retencyjnego. Atal pełni w tym przedsięwzięciu rolę inwestora zastępczego, a działkę pod budowę przekaże miasto nieodpłatnie. Zbiornik ten poprawi zaniedbaną przez lata gospodarkę wodną całej okolicy i uchroni ją przed dalszym zalewaniem, do czego teraz przyczyniają się bobry. Przed złożeniem wniosku podjęliśmy szereg nieinwazyjnych prób rozwiązania problemu, które mimo współpracy ze specjalistami niestety nie przyniosły efektu. Działamy zgodnie z prawem w trybie przewidzianym dla sytuacji, gdy bytowanie dzikich zwierząt w terenie odbywa się ze szkodą dla otoczenia. Jesteśmy otwarci na dialog, jeśli aktywiści, eksperci do spraw ochrony środowiska wskażą inną, jakąś skuteczną i realną technicznie alternatywę, to oczywiście ją rozważymy.
2: Doktor habilitowany inżynier Marek Wajdzik, profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Katedra Bioróżnorodności Leśnej. Sytuacja jest trudna i wymaga rozpatrzenia zawsze indywidualnego. Pierwsze pytanie, jakie bym w ogóle zadał, no kto zezwolił na to, żeby deweloper w takim miejscu, gdzie są bobry, gdzie jest teren podmokły, wybudował powiedzmy jakiś tam dom, gdzie słyszę, że problemy są, że w wyniku podnoszenia się poziomu wody, w wyniku spiętrzenia tej wody przez bobry, pojawia się woda w piwnicy, więc już tutaj na etapie planowania trzeba było wreszcie zrobić porządny plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie na terenie miasta Krakowa zostawiamy zielone enklawy, które są istotne dla bytowania zwierząt, bo te zwierzęta już na terenie miasta będą, czy to będą bobry, czy to będą dziki, czy to będą sarny, czy to będą jelenie, ale enklawy musimy zostawić niezabudowane, połączone z następnymi enklawami, a nie wszystko wypełniać do samego końca. Ja bym wolał, żeby one tam w ogóle zostały. Tak byłoby najlepiej. Jeżeli oczywiście teraz no, podjęta byłaby decyzja, żeby je stamtąd wyeliminować, to niekoniecznie musi to być odstrzał. Możemy je na początek zniechęcić do ich osiedlania się tam, prawda? Czyli choćby zredukować ich bazę żerową i wtedy one stamtąd pójdą, bo każdy gatunek działa na takiej zasadzie, że potrzebuje do egzystencji no, miejsca do bezpiecznego bytowania, czyli choćby do drążenia nor, następnie potrzebuje bazy żerowej, no i miejsca do odbywania godów i wychowania młodych. Pozbawimy go bazy żerowej, wyniesie się. Utrudnimy mu kopanie nor, prawda? Poprzez, nie wiem, wybetonowanie brzegu czy założenie siatki osłaniającej, wyniesie się.
3: Oczekiwanie jest absurdalnie długie. Pacjenci Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego imienia Świętego Jana Pawła II zgłaszają problemy z telefoniczną rejestracją na badania. Linia jest przeciążona, a umówienie się na wizytę graniczy z cudem.
4: Witamy w centralnej rejestracji telefonicznej do wszystkich poradni działających w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym imienia Świętego Jana Pawła II.
5: Jestem pacjentem spoza Krakowa. Raz na jakiś czas potrzebuję dostać się do poradni kardiologicznej. Do tej pory rejestrowałem się na wizyty telefonicznie i nie jestem w stanie dodzwonić się do rejestracji. Wiem, że istnieje rejestracja okienku oraz rejestracja elektroniczna, ale na moją wizytę nie mogę się zarejestrować, ponieważ ta usługa nie jest dostępna. Poza tym potrzebuję również konsultację z lekarzem, która jest tam niemożliwa do wybrania w formularzu. Nie winię o to szpitala, bo jakby pewnie ta usługa jest cały czas rozwijana, że jeszcze nie wszystkie usługi można się zarejestrować przez internet, to by była najwygodniejsza opcja. Natomiast niektórych z konsultacji nie można po prostu w tym momencie jeszcze wybrać, bo nie są dostępne w formularzu e-rejestracji. Dzwoniąc na numer telefonu, czyli na numer rejestracji. Przez około 90 sekund jesteśmy bombardowani informacjami o RODO oraz o przetwarzaniu danych, a także o wyłączeniach z tego RODO, kompletnie niezwiązanych z samą rejestracją. Gdy już dochodzi do momentu, w którym potencjalnie mógłbym zostać połączony z rejestracją, okazuje się, że nie ma miejsca w kolejce. Próbowaliśmy tak przez ostatnie kilka dni z żoną na zmianę przez cały dzień w godzinach funkcjonowania rejestracji i ani razu nie udało nam się pogadać z żywym człowiekiem. W momencie wybrania numeru telefonu rozpoczyna się sekwencja słów wypowiadane przez automat telefoniczny skonfigurowany w szpitalu JP2, który trwa około 90 sekund. Jest to wiadomość automatyczna, zawsze taka sama, niezmienna od obciążenia i zawsze ją słychać. Trzeba ją po prostu wyczekać.
6: Czyli nawet jeżeli jest przepełniona kolejka, i tak trzeba wysłuchać 1,5 minuty automatu. Tak.
5: Po tej sekwencji zazwyczaj było albo połączenie z rejestracją, albo człowiek był zapisywany po prostu w oczekiwaniu na rozmowę z rejestracją, bo oczekiwanie w kolejce zawsze jakieś było. Obecnie nie jest się w stanie nawet dostać do tej kolejki, bo po 90 sekundach automat od razu mówi, że nie ma miejsca.
4: Przepraszamy. Czas oczekiwania na połączenie jest zbyt długi. Prosimy zadzwonić później.
3: Poprosiliśmy szpital o skomentowanie sprawy. W odpowiedzi otrzymaliśmy oświadczenie. Czytamy w nim, że władze placówki mają świadomość, że szczególnie w godzinach największego natężenia ruchu przed rejestracją mogą tworzyć się kolejki. Szpital cały czas szuka rozwiązań, które pozwolą lepiej uporządkować ruch pacjentów i usprawnić ich obsługę. Całe oświadczenie znajdziecie na krakow.sk.pl. 5 kondygnacji, nowoczesne systemy zabezpieczeń i monitoring, który uniemożliwi pacjentom samodzielne opuszczenie oddziału. Tak ma wyglądać nowy budynek psychiatrii sądowej. Powstanie na terenie Szpitala Klinicznego imienia Józefa Babińskiego w Krakowie. Obecny wymaga remontu, a jego zabytkowy charakter nie pozwala też na unowocześnienie. Podpisano już umowę na zaprojektowanie nowej placówki. Nowy obiekt zapewni pacjentom nowoczesne warunki leczenia.
7: Michał Dochowicz, dyrektor Szpitala Klinicznego imienia dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Nowy budynek będzie odbiciem lustrzanym już istniejącego budynku, w którym znajduje się oddział terapii uzależnień od alkoholu i oddział detoksykacyjny. Będzie domykał też układ urbanistyczny tego obiektu, symetryczny układ. Wszystko po to, żeby poprawić komfort, bezpieczeństwo pacjentów i personelu w nim pracującego, bo mamy do czynienia z pacjentem detencyjnym, czyli pacjentem, który znajduje się w tym oddziale z powodu dokonania czynu zabronionego i uznanego za chorego bądź będącego podczas obserwacji zleconej przez sąd.
8: A co zmieni nowy budynek? Właśnie dlaczego jest potrzeba budowania tego nowego budynku?
7: Pewne rzeczy nie są możliwe do zrealizowania i zabezpieczenia, które mamy w tym budynku, nie są możliwe do poprawienia ze względu na jego charakter zabytkowy. Drewniane drzwi, w którym nie możemy zamontować odpowiednich zamków, odpowiednich zabezpieczeń, odpowiedniej też infrastruktury alarmowej.
9: Marta Rzucidło Oko, lekarz psychiatra, kierownik oddziału psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu Szpital Babińskiego w Krakowie. W tym momencie jesteśmy w budynku, który został oddany do użytku w 2004 roku, więc już ponad 20 lat temu. Jest wymóg na naszym stopniu wzmocnienia, jest wymóg, żeby to były takie zabezpieczenia elektroniczne, jest system po prostu monitorowania. No i to wszystko jest w tym momencie przestarzałe, też ulega awariom, plus nie da się tego za bardzo wymieniać, jak pacjenci są w oddziale, a też nie ma jak ich wypisać, więc rzeczywiście najprostszym rozwiązaniem jest wybudowanie nowego budynku. Poza tym to też jednak przez te 20 lat zmieniły się też wymogi, jeśli chodzi o takie kwestie sanitarne i w ogóle jakieś udogodnienia dla pacjentów, typu ilość pacjentów na sali, czy węzły sanitarne w każdej sali. No i też to wymaga jakby tutaj unowocześnienia.
8: W jaki sposób poprawicie komfort i bezpieczeństwo właśnie tych pacjentów, co się tam znajdzie?
7: Oprócz sal łóżkowych będą wyposażone sale terapeutyczne, będzie przeznaczona też sala do terapii zajęciowej, nowoczesne sale komputerowe, będzie zagospodarowana przestrzeń wokół. To też jest ważne, ponieważ pacjent, który przebywa 10 lat, on nie może być zamknięty w czterech murach jak w więzieniu, bo pamiętajmy, że on znajdując się w tym miejscu został uznany za chorego, więc trzeba mu pomóc w tej chorobie, wyjść z tej choroby w jak najlepszych warunkach. Stąd zaplanowaliśmy również i boisko, i do piłki nożnej, do siatkówki, koszykówki, siłownie plenerowej, altanny, miejsce do odpoczynku, relaksu.
8: Jaka jest potrzeba powstania takiego budynku w Krakowie, w Małopolsce?
10: Łukasz Smoka, marszałek województwa małopolskiego. Jeżeli chodzi o wsparcie w zakresie psychiatrii i pomoc pacjentów sądowych, to potrzeba na południowej części Polski jest bardzo duża i to szpital, jeden z nielicznych szpitali, realizuje tego typu opiekę. Tym bardziej, że mówimy o tym, że powstaje nowy obiekt, który będzie służył pacjentom, ale również komfort pracy lekarzy, całego zespołu pracowników Szpitala Babińskiego będzie miał lepszy komfort. Natomiast dla nas istotne jest to, aby w sposób taki, jak potrzeba, zabezpieczyć pacjentów i pomagać tym pacjentom, którzy tej pomocy potrzebują, a niebywale są to najtrudniejsze przypadki, jeżeli chodzi o pobyt pacjentów w tymże szpitalu.
9: Jest ograniczona ilość oddziałów w Polsce o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia, to jest kilkanaście oddziałów, natomiast pacjentów jest coraz więcej. Też to są po prostu takie pobyty, które się przedłużają, bo to są jednak pobyty nawet kilkuletnie czy dłuższe, więc zdecydowanie jest potrzeba, żeby było więcej tych miejsc.
10: Nastawiamy się na pacjentów z Małopolski, ale jeżeli zajdzie potrzeba kierowania pacjentów z innej części Polski, to szpital również takich pacjentów przyjmuje. Jeżeli z całego kraju będą kierowani tutaj pacjenci, to szpital jest gotowy takiej pomocy udzielać.
3: Projekt placówki ma być gotowy do końca maja 2027 roku, a pierwsi pacjenci mają zostać przyjęci pod koniec 2029. Rozmawiała Karolina Suder. Robotyczna apteka w Krakowie już działa. To pierwsza w Polsce i trzecia w Europie w pełni zautomatyzowana apteka. Znajduje się w szpitalu imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie. Specjalne roboty przygotowują tam leki onkologiczne i kroplówki z apteczną precyzją, eliminując błąd ludzki.
11: Mamy tutaj kilkanaście nowoczesnych urządzeń sprowadzonych z różnych krajów europejskich. Monika Augustyn, kierownik apteki szpitalnej Szpitala im. Rydygiera w Krakowie. Automatyczny magazyn, który sam rozpoznaje leki, sam je układa, sam skanuje i sam potrafi skompletować też całe zlecenie, ponieważ robi to sam, uwalnia czas farmaceuty tak naprawdę. I farmaceuta może się zająć opieką farmaceutyczną, czyli tym, co powinien, do czego jest stworzony, co robi najlepiej. Czyli pacjentem na oddziale, tak, jego lekami. To jest jedno z urządzeń. Kolejne urządzenia to są urządzenia, które mają możliwość przepakowania, takiego oryginalnego opakowania właśnie do takich unit dozów, czyli do pojedynczych dawek. Mamy też urządzenia, które pozwalają nam na przyspieszenie produkcji leków, bo apteka szpitalna to też produkcja, sporządzanie leków onkologicznych, leków jałowych, antybiotyków, receptury jałowej, czy mieszanin do żywienia pozajelitowego. Można to oczywiście zrobić ręcznie, ale to wiadomo jest obarczone błędem i bardzo długo trwa. I potrzebuje wiele osób do wykonania. Tutaj te wszystkie urządzenia wspomagają nas w tych wszystkich czynnościach. Mamy więc cytorobota, który raz, że usprawnia naszą pracę przy sporządzaniu leków onkologicznych, a dwa, możemy mu zlecić wykonanie tych najbardziej toksycznych leków, czyli dbamy też o nasze bezpieczeństwo. Mamy robota, który usprawnia rozpuszczanie i przygotowanie leków, na przykład antybiotyków, gdzie robi to seriami, nie po jednej ampułce, tylko po kilkadziesiąt naraz potrafi przygotować i to jest też taka nowość w skali kraju, bo niewiele aptek szpitalnych ma taką pracownię leków jałowych.
12: Większość szpitali nie inwestuje w aptekę, może wiąże się to z tym, że są zawsze pilniejsze wydatki. Artur Sztawski, prezes zarządu Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. My postanowiliśmy zainwestować w aptekę. Uważam, że apteka jest sercem szpitala i ważne, aby leki, które tam są przechowywane, które są produkowane, były w odpowiednich warunkach, bezpieczne dla pacjenta i jednocześnie w ilościach, które nie utrudniają dostępu do terapii. Ta apteka ma odpowiedni metraż, kubatury, ale przede wszystkim ma również system wentylacji, system nawiewny, system oczyszczania powietrza, co jest bardzo istotne dla przechowywania leków i dla produkcji tych leków.
13: Jakie jeszcze inne inwestycje tutaj w szpitalu Rydygiera są realizowane lub były teraz zrealizowane?
12: W ramach KPO onkologicznego realizowaliśmy również zakupy do wszystkich oddziałów, które leczą pacjentów onkologicznych. Jesteśmy szpitalem, który obrał kierunek onkologia, leczenia kompleksowego. Dziś 75% rozpoznań to są rozpoznania onkologiczne. I wiemy, jak ważny jest ten czas od rozpoznania do leczenia. W związku z tym te oddziały, te pracownie dostały odpowiedni sprzęt, to są endoskopy, rezonans, też poprawa warunków pracy, hospitalizacji pacjentów w oddziałach dziennych onkologicznych. Przede wszystkim ta kompleksowość, która zapewni, tak jak powiedziałem, lepszy komfort dla pacjentów onkologicznych, bezpieczeństwo i skuteczność leczenia.
7: Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego. Małopolska bardzo intensywnie inwestuje środki, które są w dyspozycji województwa małopolskiego, budżet województwa małopolskiego, środki europejskie, ale również środki z KPO. I na przykładzie tego szpitala imienia Ludwika Rydygiera widać, jak w ostatnich latach szpital zmienia się, jak inwestuje w nowoczesny sprzęt, jak remontuje poszczególne oddziały piętra. W najbliższym czasie, w kolejnych latach łącznie będzie to inwestycja na poziomie prawie 250 milionów złotych w tymże jedynym szpitalu. Kolejne inwestycje w szpitalach w Małopolsce są realizowane. Tutaj wspominamy szpital rehabilitacyjny chociażby na ulicy Modrzewiowej. Tam nowoczesna poradnia, zespół poradni już jest w trakcie budowy. Szpital Dietla również realizuje swoją modernizację, zakupuje nowoczesny sprzęt. Szpital Świętego Jana Pawła II w zakresie kardiologii, poradni kardiologicznych, ale też mówimy o tym, że wsparcie kardiologii, chociażby różnego rodzaju specjalistycznych zabiegów, to ten szpital, czyli Szpital Jana Pawła II również inwestuje, przekazując konkretne środki na inwestycje.
3: Dodajmy, że urządzenia do robotycznej apteki zostały sprowadzone m.in. z Finlandii, Belgii i Włoch. Na koszt całej inwestycji to ponad 90 milionów złotych. Na miejscu był Kuba Solarz. Eksperymenty w laboratoriach, nocne zwiedzanie wystaw i spektakl kołysanki Kopernika przyciągnęły tłumy na 20. Małopolską Polską Noc Naukowców w krakowskim Kogiteonie. Hasłem tegorocznej edycji było From Wow to Why, co oznacza drogę od zachwytu niezwykłym zjawiskiem do zrozumienia nauki, która za nim stoi. Wydarzenie objęło swoim zasięgiem 13 miast i miejscowości w regionie, w tym m.in. Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim czy Niepołomice.
14: Czy można rozpuścić metal w wodzie?
15: Nie!
14: No pewnie, że tak! A czy można później ten metal z wody odzyskać?
15: Nie!
14: No jak nie, a tak?
16: Generalnie my powtarzamy z zeszłego roku, tutaj byliśmy pierwszy raz, no tu jest super wydarzenie, także można zobaczyć ciekawe rzeczy. Można się zapoznać też z ofertą Kogiteonu, jak to wygląda.
13: A co panu tutaj najbardziej do tej pory się podobało?
16: Znaczy się, tutaj na razie na jednej wystawie byliśmy, natomiast planujemy zwiedzić ich więcej, teraz mamy laboratorium techniki, więc myślę, że tam będzie coś ciekawego, a teraz historia fotografii też była dosyć dobra.
13: Czyli spodobało się w zeszłym roku państwu, że państwo tutaj powrócili?
16: Tak, spodobało się. W zeszłym roku była bardzo fajna prezentacja profesora tutaj z panu odnośnie właśnie zdjęć satelitarnych, jak to jest obrabiane.
17: Mi się najbardziej podobało o aparatach. Ja bym jeszcze chciała iść na warsztaty z przyrodą.
13: A jakbyś opisała, co tutaj się znajduje w tym pomieszczeniu, w którym jesteśmy?
17: Tutaj na przykład można zobaczyć, jak się rozpalało kiedyś ognisko i można byłoby spróbować.
13: Można też spróbować, jak chodzi się o kulach.
17: Tak.
13: I co jeszcze takiego?
17: Na przykład jak się steruje rakietę.
18: Najbardziej mi się podobają tutaj te wszystkie eksperymenty, ale to na tej bardziej stałej wystawie. No fajnie bardzo jest. Jest dużo różnych kolorów, dużo różnych rzeczy. Podoba mi się tutaj.
13: Czyli warto było przyjść?
18: Tak, warto, warto. Pamiętam, jak rok temu byłem i rok temu też mi się bardzo podobało.
19: Podoba mi się, bardzo mi się podoba. Fajnie są opisane zasady fizyki dla dzieci. Panie są bardzo pomocne. Świetnie można wypróbować, czy na przykład jesteśmy w stanie ciężar własnego ciała unieść. Dzieciom się to naprawdę podoba. Jest to naprawdę zrobione w taki sposób przystępny dla dzieci i atrakcyjny.
13: Ale nie tylko dla dzieci.
19: Nie tylko dla dzieci, tak, bo jest bardzo dużo do czytania, bo to jest tak jakby dla większych dzieci też, ale dorośli się też dużo mogą dowiedzieć teorii fizyki szczególnie.
13: Jakby pani opisała atmosferę tutaj panującą, jak jest?
19: Otwartość, ciekawość, entuzjazm.
13: Co ci się tutaj podoba dzisiaj najbardziej?
17: Nie wiem, wszystko.
13: A co konkretnie?
17: Bardziej mi się podobało, że ciągaliśmy fotelikiem, że tu na górę i lecie, potem na dół.
13: Fajnie tutaj jest?
17: Wesoło.
14: Próba to mięsa!
20: Srebro w postaci rozpuszczonej soli przechodzi w metal, który osadzając się na ściankach szklanego naczynia tworzy idealne lustro.
21: Grzegorz Płoszaj, wytwórca pamiątkowych monet okolicznościowych. Kiedyś ktoś mnie nazwał mennikiem, ale mennikiem wolę się nie nazywać. Mennicy pracują w mennicach i robią pieniądze, którymi normalnie płacimy. Ja robię pamiątkowe monety okazjonalne. Dzisiaj akurat z okazji 20. Małopolskiej Nocy Naukowców robimy monety miedziane na prasie balansowej o nacisku do 10 ton. Czyli podczas jednego uderzenia tej prasy występuje wybicie awersu i rewersu, który symbolizuje właśnie tą 20. Małopolską Noc Naukowców. Blacha miedziana, największa jaką mamy dostępną na rynku i stemple hartowane, grawerowane i podczas jednego uderzenia właśnie w matrycy na takiej prasie, takie pamiątkowe rozdajemy podczas 20. Małopolskiej Nocy Naukowców. W ogóle te monety zaczęliśmy robić ze 20 lat temu. Chwilę nam zeszło, żeby dojść do tego, jakiej średnicy powinna być tej moneta, jakiej grubości powinna być blacha, jakiej miękkości i doszliśmy do takiego momentu, że najbardziej efektywne to jest wybijanie monet o średnicy 23 mm na prasie z stemplami, które są tłoczone tam do 3-4 setek mm, jeśli chodzi o głębokość wbicia się w tą monetę. No i projekty w zależności od tego, jaka okazja, jaka okoliczność, takie symbole te monety przedstawiają.
20: Aby tak się stało, trzeba jednak wcześniej sprawę przygotować i najpierw stworzyć nowy związek chemiczny z połączenia azotanu srebra z amoniakiem.
22: Było ciekawie, naprawdę było ciekawie. Miłosz Chorodyski, koordynator Art & Science Małopolskie Centrum Nauki Kogiteon. I to, co bym podkreślił z perspektywy mojej działki, to, że udało się połączyć to, co jest postulatem Małopolskiego Centrum Nauki, sztukę i naukę. W sposób taki, że jedna nie ilustrowała nauki, mówię tutaj o sztuce, a nauka nie dopowiadała tego, co widzimy, tylko one działały komplementarnie. Czyli jeżeli mamy przykładowo imersję, którą oglądaliśmy, no to nie jest to tylko ładny widok, ale to też jest coś, co może nam odpowiedzieć na różne pytania dotyczące kosmosu. Jeśli oglądamy spektakl, to przeżywamy go jak historię, ale z drugiej strony też zadaje ten spektakl, czy autor tego spektaklu, konkretne pytania o kwestie związane z naszą codziennością, to znaczy, gdzie kończy się władza algorytmu, gdzie zaczyna się nasza władza. Więc myślę, że ten mariaż tych dwóch dziedzin sprawdził się.
13: Powiedz mi jeszcze o tym, jakie tutaj były wydarzenia, co czekało na uczestników tej Małopolskiej Nocy Naukowców w Kogiteonie.
22: Chcieliśmy, aby ta 20. edycja Małopolskiej Nocy Naukowców była rzeczywiście taka imponująca, tak, z naszego punktu widzenia, żeby zaznaczyć ślad w historii tego wydarzenia, że te 20 edycji nie tyle udowodniło, że Noc Naukowców jest potrzebna, co wskazało, że Noc Naukowców jest konieczna. Jest konieczna do tego, żeby w tym świecie, w którym dysponujemy pełnym dostępem do wiedzy, no bo przecież pan i ja mamy telefony komórkowe, możemy w jednej chwili wpisać jakąkolwiek frazę, jakiekolwiek pytanie i otrzymamy tą odpowiedź, ale żeby nie tyle dostęp do wiedzy, co rozumienie było powszechnione. I właśnie wokół tego rozumienia, które zamknięte jest w tym pojęciu, które zresztą pan widział na naszych plakatach From Wow to Why, czyli od tego zachwytu do pytania, zawarła się ilość tych naszych wydarzeń, bo rzeczywiście i był teatr, i była wystawa, i była imersja, i były stanowiska, gdzie można było w sposób interaktywny zetknąć się z nauką, dotknąć jakichś kolb chemicznych, zaobserwować zjawiska fizyczne, spróbować zobaczyć, jak ta nauka od kuchni wygląda i że to nie jest tylko i wyłącznie coś, co jest zamknięte w podręczniku czy w budynku uczelni, ale to jest rzecz, która nas dotyczy codziennie, bo nauka jest praktycznie wszędzie. Można powiedzieć, że jest to pole wymiany nie tyle wiedzy, co myśli, czyli wzajemnej inspiracji. W zasadzie przychodzą tutaj ludzie z ciekawości, bo Małopolska Noc Naukowców oczywiście odnosi się do nauki, ale tak naprawdę mamy obecną tutaj i technologię, i rzemiosło, i wiele innych dziedzin szeroko pojętej kultury, która no, jest w naszym życiu codziennym, ale często nie wiemy, jak ona wygląda od zaplecza. I myślę, że jeśli mielibyśmy zapytać, o czym jest ta noc, to właśnie jest o tym zapleczu niewidocznym.
20: Dopiero jego reakcja z glukozą w odpowiednich warunkach pozwala na redukcję do czystego, lśniącego metalu.
22: Najczęściej przychodzą całe rodziny, dlatego że i dla dzieci, i dla dorosłych można coś znaleźć. Zresztą tak pomyślone jest Małopolskie Centrum Nauki, żeby to spotkanie było spotkaniem ponadpokoleniowym. Nasza wystawa stała Człowiek i jego marzenia. To jest właśnie taka podróż po kulturze, po nauce, której młody człowiek może zapytać coś rodzica. Rodzic też czegoś może się dowiedzieć z wystawy i wspólnie jakoś tak się inspirują do tej wiedzy. No dzisiaj, jeżeli chodzi o funkcję takiego centrum jak nasze centrum, to głównie funkcja nie przekazywania wiedzy, a inspirowania do wiedzy, czyli pobudzania takiego zainteresowania i oswajania z czymś, co w nauce jest powszechne, a w myśleniu takim przeciętnym jest troszkę uznawane za coś wstydliwego, czyli pytanie o błędy. Bo tutaj można przyjść i pytać, bo ta wystawa jest po to, żeby zadawać pytania i szukać na nie odpowiedzi, tak? No nieczęsto w naszym życiu jest tak, że możemy kogoś zapytać, częściej wolimy zapytać czata, niż zapytać człowieka, no bo czasem wstyd się przyznać do czegoś, czego nie wiemy. A właśnie o to chodzi, żeby się nie wstydzić, bo pytania pobudzają do dalszego myślenia i często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nawet pytanie nie przychodzi nam na myśl, a dopiero jeżeli ono się pojawia, to możemy szukać rozwiązania.
7: Noc Naukowców to jest czas i miejsce, gdzie młodzi ludzie, szczególnie dzieci i młodzież, budują swoją pasję, odkrywają swoje talenty, bo każde dziecko ma talent, każde dziecko jest wyjątkowe. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego. A takie miejsce jak Małopolskie Centrum Nauki Kogiteon jest przestrzenią, gdzie ta pasja jest budowana. To tutaj dzieci, które lubią przedmioty ścisłe, ale też chociażby chcą uczestniczyć w przedmiotach związanych z chemią, czy uczestniczyć w różnego rodzaju laboratoriach, ale też widzimy, że kilkadziesiąt wydarzeń odbywa się w całej Małopolsce i to nie tylko Kraków, ale też Tarnów, Oświęcim, Nowy Sącz, praktycznie w każdym dużym mieście i też w mniejszych miejscowościach warto inwestować w dzieci i młodzież, bo podkreślamy, że największą inwestycją Małopolski to jest inwestycja w dzieci i młodzież i też nam zależy na tym, aby wspomniane pasje wśród dzieci i młodzieży były rozbudzane, aby też to, co się tutaj zobaczy w Małopolskim Centrum Nauki, było również przenoszone na ławy szkolne czy mury szkolne, żeby również różnego rodzaju przedsięwzięcia, które są realizowane przez nauczycieli, były kontynuowane.
13: Powiedzmy jeszcze o tym, że ta Małopolska Noc Naukowców cieszy się dużą popularnością wśród dzieci, ale również wśród dorosłych.
7: Tak, widzimy zainteresowanie z roku na rok coraz to większe. To nie tylko wspomniane dzieci czy też młodzież, ale bardzo często jest tak, że osoby dorosłe przychodzą ze swoimi dziećmi, ale też przychodzą chociażby dziadkowie ze swoimi wnukami, przychodzą też studenci, którzy chcą zobaczyć nowoczesne laboratoria, ale również przedstawić to
10: swoim rówieśnikom. Małopolska jest bardzo otwarta na to, aby łączyć pokolenia i taki projekt jak chociażby Noc Naukowców jest takim projektem międzypokoleniowym.
3: Dodajmy, że w 19 dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad 700 tysięcy osób. Ma materiał przygotował nasz reporter Kuba Solarz. Patronem medialnym Małopolskiej Nocy Naukowców było Radio SK. Wyróżnia najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, szlaki oraz atrakcje regionu. Konkurs Turystyczne Skarby Małopolski. Można już głosować na swojego faworyta w 6 kategoriach. Jest z czego wybierać, bo do tegorocznej edycji zgłoszono ponad 100 propozycji. Wszystkie możecie zobaczyć na stronie internetowej konkurs.wizitmalopolska.pl.
0: Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Turystyczne Skarby Małopolski to jest sposób na trochę taką aktywizację samorządu, ale też gestorów turystyki na pokazanie atrakcyjności i zmobilizowanie też mieszkańców i naszych gości, którzy odwiedzili Małopolskę do głosowania, no i też oczywiście poprawy oferty, dlatego że nam bardzo zależy na turyście polskim.
8: A jaki jest jeszcze cel? Czy może właśnie poznanie też tych miejsc, które znajdują się w konkursie?
0: Zdecydowanie chodzi o to, żebyśmy tą ofertę turystyczną przy okazji poszerzyli, dlatego że wszyscy znają Kraków, wszyscy znają Zakopane, wszyscy wiedzą o Tatrach. Natomiast Małopolska to jest o wiele więcej atrakcyjnych miejsc, począwszy od Beskidu Niskiego, poprzez właśnie świątynię na szlaku architektury drewnianej, w tym obiekty, które są na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to zachęta do pokazywania różnych ciekawych zakątków, ciekawych miejsc, ciekawych wydarzeń, szlaków. I to, co cieszy, to właśnie bardzo wiele głosów padających na miejsca, na atrakcje, które nie są takie oczywiste. Także ta paleta atrakcji w Małopolsce jest bardzo interesująca i szeroka. I ta turystyka krajowa, czyli polski turysta, jest dla nas szczególnie cenny, bo my w ostatnich latach staliśmy się zdecydowanie liderem, jeżeli chodzi o turystów zagranicznych. Małopolska ma ponad 1/4 udziału w całkowitej liczbie turystów zagranicznych.
8: A jeśli chodzi o turystyczną mapę właśnie tych skarbów, to jakie miejsca już na niej są? Jakie możemy zobaczyć i poznać?
0: Przede wszystkim są te miejscowości, które są najbardziej atrakcyjne, czyli chociażby Muszyna, Zator, Krynica, Bochnia, ale też oczywiście atrakcje związane też ze szlakami, jak szlak architektury drewnianej, również atrakcje związane ze szlakami tatrzańskimi czy gorczańskimi. Wiele tych atrakcji, które są charakterystyczne dla Małopolski, jak chociażby obiekty UNESCO, w tym kopalnie w Wieliczce czy Bochni.
8: Teraz pojawiły się właśnie nowe miejsca, nowe atrakcje przed krakowianami, małopolanami. Trudne zadanie wyboru, bo to oni też będą głosować, które z turystycznych skarbów wygra. Na jakie atrakcje można głosować? Co znalazło się na liście w tym roku?
0: Najważniejsza kategoria to oczywiście są miejsca z klimatem i tutaj zapowiada się bardzo mocna konkurencja. Są takie atrakcyjne miejscowości jak uzdrowisko Szczawnica czy Ojców z Parkiem Narodowym, wiele atrakcji w Olkuszu, ale też w pobliżu Krakowa, chociażby gmina Zabierz, a nieco dalej to Tarnów, Czorsztyn, Nowy Wiśnicz. Unikatowa atrakcja, tutaj jest ponad 30 zgłoszeń. Kościół w Dobrej, Wzgórze Zamkowe w Dobczycach, ale też mamy park w Szaflarach, mamy też atrakcje przyrodnicze, jak chociażby Dolina Koblańska, przejęte przez Województwo Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Ciekawe nowe atrakcje związane ze Starym Sączem, jak Orbisfera. Wiele atrakcji związanych z Rapsztynem, jak chociażby zamek. Są 103 powody, żeby zagłosować, dlatego że właśnie tyle zgłoszeń wpłynęło w różnych kategoriach. To są kategorie nie tylko miejscowość, ale najciekawszy szlak turystyczny, wyjątkowe wydarzenie turystyczne, dzieje się, unikatowa atrakcja turystyczna, ciepłe klimaty, czy w gościnie oferta kulinarna. Także wybór jest niezwykle duży. Jest ten konkurs dostępny dla każdego, kto jest zainteresowany rozwojem turystyki i w ogóle też zainspirowany, czy zaciekawiony tym, co Małopolska ma do pokazania światu.
8: W jaki sposób można zagłosować?
0: Trzeba oczywiście zalogować się na stronie, należy potwierdzić swoje dane. Każda osoba może oddać swój głos w 6 kategoriach, do czego zachęcam.
8: Jakie nagrody czekają na laureatów i na co mogą zostać przeznaczone? przeznaczone.
0: Najistotniejsza nagroda, chyba najbardziej atrakcyjna, to jest 100 tysięcy złotych dla miejscowości z klimatem, no i to jest na przygotowanie oferty atrakcji turystycznej, ale pozostali laureaci w pozostałych kategoriach mogą liczyć na dofinansowanie ze strony Małopolskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 5 tysięcy złotych w każdej kategorii.
3: Głosowanie na turystyczne skarby Małopolski potrwa do 7 października. Zagłosować można tylko raz na jednego kandydata w ramach każdej z kategorii konkursowych. Rozmawiała Karolina Suder. Na zachodzie Krakowa gra klub piłkarski, który od samego swojego początku działa na zasadzie wzajemnego wsparcia. Pychowianka Kraków występuje w krakowskiej A-klasie. To zespół, który już kilkakrotnie rozpadł się, a potem odradzał dzięki pasjonatom. Pomimo długiej i bogatej historii, Pychowianka wciąż nie ma swojego boiska i pozostaje jednym z niewielu bezdomnych klubów w Krakowie. Na zakończenie tego programu kolejny odcinek w naszym cyklu o małych krakowskich drużynach piłkarskich.
1: Czym właściwie jest Pychowianka Kraków?
2: Eugeniusz Grodecki, w tym momencie jestem kierownikiem drużyny Pychowianka Kraków. Zależy dla kogo. Dla mnie to jest, można powiedzieć, wszystkim, bo od maleńkości, że tak powiem, od małego dziecka chodziłem z ojcem na mecze. No różnie te mecze się kończyły. Czasami w Przegorzała, z Przegorzał, przez Wisły uciekaliśmy do domu. Ze Skotnik, przez górę do Pychowic. No takie to były też czasy, ale było wesoło. Pychowianka grali głównie chłopaki z Pychowic. Też takie były czasy. No i to tak jeszcze, to zaraz po wojnie, później lata 50., może do 60., później była przerwa czy lata w 66 czy 7 roku została Pychowianka po raz kolejny reaktywowana i graliśmy na boisku w Pychowicach też, bo przychodzili koledzy z innych klubów, z Dębnickiego, bo tam nie był Trawy, tylko Dębnicki. Przychodzili z Krakowic i tam gdzieś tam trenowali. No i graliśmy. Graliśmy w A-klasie, i w B-klasie, w C-klasie, jak tam nas rozrzucił. Cały problem Pychowianki i do dziś zresztą to jest brak boiska. To jest brak własnego boiska. Graliśmy wtedy, niby to było nasze boisko, nazwy, bo ale teren był częściowo gminny, częściowo prywatny, częściowo wojskowy. No ale graliśmy. Nikt nam nie bronił. I w 73-74 roku, no niestety znowu się zdarzyło, że prezes ówczesny zmarł i znowu Pychowianka się rozleciała. I dopiero w 2003 roku po raz kolejny została reaktywowana Pychowianka. I tu między innymi Andrzej Siarkowski tam brał wtedy udział w tych działaniach. No i ja nie powiem, że nie, bo też w tym, ale to głównie młodzi ludzie wtedy się zaangażowali i powołali tą Pychowiankę do życia. Ja pamiętam jeszcze w tych latach 60., kiedy jeszcze do szkoły chodziłem, to wtedy już fundowałem nagrody dla zawodników, a to dla najlepszego strzelca, a to dla najlepszego bramkarza. Jakieś tam fundusze miałem, więc im się kupowało takie różne. Teraz by się ktoś śmiał z tego, ale wtedy to się cieszyli, że dostali i zostali wyróżnieni. I tak to trwało, było dość duże zainteresowanie kibiców, bo mecz w Pychowicach to było takim świętem, całe rodziny przychodziły. Tam nie było boisko, a wokół boiska były takie górki i to były takie naturalne trybuny. Było wesoło, różnie było wesoło, było smutno, jak przegraliśmy. Często się przegrywało, bo to taka też prawda. Trenował mało kto, bo nie było czasu, każdy pracował, jeszcze wtedy trochę na roli. Ale ten duch, że tak powiem, Pychowianki od tych czasów, na przedwojennych, a później powojennych, cały czas się był żywy i stąd się wzięło to, że w 2003 roku kolejny raz Pychowianka została reaktywowana.
1: Wspomniał pan, że pan grał w tych latach 60., 70. Jak to wyglądało z pana perspektywy? Czy ten futbol, który był kiedyś, on mocno się różni od tego, który mamy teraz?
2: Oj, zdecydowanie. Wtedy był bardziej żywerowy w tym. Taktykę, tak szczerze mówiąc, to mało kto to stosował. Napastnik miał gonić i strzelać, obrońca miał bronić za wszelką cenę. Pomoc czasami była, czasami nie. Różnie to z tym bywało. Tak jak mówiłem, no niestety było tak, że mało się trenowało, bo to wtedy akurat to pamiętam raz, dwa razy w tygodniu. To już pod koniec, kiedy trener Pychowianki przez dwa lata był Staszek Chemicz, bo pracował z jednym kolegą, który też grał w Pychowiance, no i go ściągnął. Że to było wszystko, że tak powiem, amatorsko. Nikt za nic pieniędzy nie brał, więc mówię o trenerze, bo na zawodnicy do dzisiaj nie biorą. Żeby grać, to muszą płacić.
1: Jest tutaj system taki składkowy, tak?
2: O, zdecydowanie. A teraz tej nowej, to jest podstawa. Gdyby nie było składek, to nie było gry, bo nie było za co. No, teraz trochę się udało prezesowi zdobyć sponsorów, więc trochę jest lepiej, ale składki to podstawa.
1: Pan grał na jakiej pozycji?
2: No, ja grałem na obronie.
1: Czyli to było, no, fizyczne, starcie z tymi napastnikami. książkami.
2: Grałem, no grałem, bo wszyscy grali, ale tam już do wirtuozu nie należałem, więc za jakiś czas mnie tam wykosili. Ale wśród działaczy, że tak powiem, byłem. No wtedy były zupełnie inne czasy. Dla funkcjonowania klubu, dla pokrycia kosztów wyjazdów i strojów, to były takie organizowane po meczach festyny w Pyrkowicach. No i też całe Pyrkowice przybyły na te festyny. Różnie się to w tym skończyło, ale jakieś tam fuzuty się zdobywało.
1: Jakby tak pan miał porównać tą organizację wtedy do teraz, to jest duża różnica, jak rozumiem, tak? Bo co wtedy nie grało najbardziej? Czy to po prostu było jakby kwestia podejścia działaczy, czy...
2: To nie, że coś się nie grało, to wtedy był taki bardzo duży spontan. Wszyscy się angażowali w tą działalność. Na ile ktoś miał czas, bo to głównie o czasu, gdzie ludzie pracowali. No organizacja czegoś, tak jak teraz, no w klubu, no nie, no, nie było. To mówię, to było spontaniczne zdobywanie środków, wydawanie, no i granie. Klub istniał, no bo musiał być zarejestrowany, bo musiał być w tym w Związku Piłki Nożnej, opłacić opłaty przed te rejestracyjne i te, które są teraz, ale jako tako klub formalnie no, istniał, ale to nie była taka forma klubu, że tak powiem, klub KS Pychowianka.
1: Wszystko z miłości do futbolu.
2: Wszystko z miłości do futbolu i dla Pychowianki.
5: Witam serdecznie, Andrzej Siarkowski, współzałożyciel, pierwszy prezes, później wiceprezes Pychowianki.
1: Dużo ról, proszę powiedzieć, jak to wygląda, bo Pychowianka ma burzliwą historię, można ją tak to chyba nazwać. Dużo rozpadów, dużo reaktywacji.
5: Moje, że tak powiem, wejście w życie to były czasy, kiedy Pychowianki już nie było. Zawsze się zazdrościło takiemu Kostrzu, gdzie był Płomień, Tyńcowi, gdzie była drużyna, Tramwajowi. Te Pychowice nigdy nie miały. Gdzieś tam w głowie kołatała się myśl, żeby po prostu u nas też była drużyna. Natomiast to było w sferze, że tak powiem, pobocznych życzeń. Aż pamiętam, jak dziś, Boże Ciało, 2003 rok, wracając z kościoła i wisiało na słupie ogłoszenie: grupa młodych ludzi zakłada Pychowiankę. No troszkę mnie to zaciekawiło. Nazwiska osób, które to robiły, niewiele mi mówiły. Przyszedłem na zebranie założycielskie, no i troszeczkę tak zostałem samozwańczym prezesem, bo tak naprawdę byłem jedyną pełnoletnią osobą w gronie, a jak wiadomo, no, osoba prezesa musi być pełnoletnia. No i tak tym po prostu prezesem zostałem, natomiast nie moja rola, ale ogromna rola i to było serce całej Pychowianki, Łukasz Górecki, który 6 lat był wiceprezesem, później się zamieniliśmy rolami, no po 12 latach, że tak powiem, życie, obowiązki rodzinne, praca zmusiły nas do zaniechania tego. Taka grupa założycielska to właśnie był wspomniany Łukasz Górecki, Marcin Wojas, taka jakby druga linia osób, które pomagały, syn naszego kierownika Wojtek Grodecki, Łukasz Balon, Mariusz Górecki, no żeby nikogo nie pominąć, może poprzestanę na tych nazwiskach. Zaczynaliśmy od zera, zaczynaliśmy nie mając dalej własnego boiska, boisko przy ulicy Tynieckiej obok jednostki wojskowej, no to po prostu wyglądało tak, że trawy było po pas, nie spełniało żadnych warunków, nie było żadnych, ale też żadnych pieniędzy, więc przygotowanie boiska do sezonu własnymi rękami. To było koszenie, grabienie, przestawianie bramki. No, pamiętam, że mieliśmy odbiór boiska któregoś tam dnia rano. Dzień wcześniej jeszcze musieliśmy przesunąć bramkę, prawda, żeby boisko spełniało wymogi ligowe i robiliśmy to w świetle postawionych samochodów, bo po prostu no, zastała nas ciemna noc, także na początku nie było niczego. Nie było niczego, nie było sponsorów jako takich, natomiast byli ludzie dobrej woli. To właśnie pan Jenek, pan kierownik, człowiek od wszystkiego, osoba skromna, ale tak patrząc relatywnie, to chyba największy sponsor w dziejach Pychowianki. Mało kto wie, że od pierwszego meczu pan Gienek zapewniał chłopakom wodę mineralną na każdy mecz. Być może to się wydają śmieszne kwoty, ale pomnożyć to przez, no, więcej niż 20 lat, to się robi ogromna suma. Staraliśmy się czymś wyróżnić, staraliśmy się po prostu wyróżnić coś. No, od pierwszego meczu wydawaliśmy gazetkę klubową, która stanowiła cegiełkę. Pozyskaliśmy właśnie grono takich osób, które nas wspierało. Szatnie. Klub nie miał szatni, a trzeba było coś załatwić, żeby te mecze mogły się odzywać. No już takie ogromne podziękowania takie dla osób, które nam to umożliwiły. Zajmowała się tym kierowniczka klubu osiedlowego, który mieścił się obok boiska, świętej pamięci pani Ela Zmaczyńska wraz z mężem Florianem oraz ich córka Renia. No po prostu dzięki tym osobom szatnia była otwierana, mogliśmy grać. Pan Gienek wspominał o trybunach, prawda, które stanowiły tam górki otaczające. My na wielu meczach szliśmy krok w przód. Również świętej pamięci pan Władek Kaputa, szeryf tak zwany, przywoził z własnego lokalu ławki, żeby co starsi kibice mogli na nich spocząć, a i po meczu nas nieraz ugościł, zwłaszcza wygranym. Wielka pomoc pralnia państwa Ochojnu w Pychowicach, którzy po prostu po każdym meczu przez wiele, wiele lat prali nam koszulki. Zresztą co do koszulek jest też taka fajna historia. Pierwszy mecz graliśmy u siebie Puchar Polski z Trzebolem Wielkie Drogi, przegraliśmy 10-1. Okazało się, że zamówiliśmy dwa komplety stroi, na czas dotarł tylko jeden. Goście, którzy mieli prawo wyboru strojów, przyjechali w niebieskich, my mieliśmy taki sam komplet i na godzinę przed meczem ten się miał nie odbyć. No na szczęście dzięki uprzejmości tramwaju Kraków i pana wspólnika pożyczyliśmy te stroje i w barwach, w jakich wtedy grała Chorwacja, czyli biało-czerwona Kratownica, wyszliśmy na boisko. No mecz kończył się wynikiem 1-10, przegraliśmy, natomiast euforia po strzelonej bramce przez Mirka Poniedziałka, no była taka, jakbyśmy zdobyli co najmniej mistrzostwo Polski.
1: Z tego wynika, że Pychowianka to jest dzieło bardzo dużej liczby osób.
5: Tak, tak, to po prostu nie sposób tych osób wymienić tutaj. No jesteśmy małym klubem, jesteśmy klubem lokalnym. Póki graliśmy u siebie, te mecze przyciągały no naprawdę grono osób. Grono osób nam przychylnych, które po prostu nie skąpiły grosza, żebyśmy po prostu mieli cokolwiek na swoją działalność, na piłki też. Właśnie pan Władek Kaputa przez bardzo długi czas zaoferował nam busy, bo oprócz tego, że prowadził tam lokalną knajpkę, prowadził firmę transportową, udostępniał nam busy. No Łukasz Górecki, o którym wspomniałem, wiceprezes, wtedy później prezes, osoba wielu talentów, super organizator, bardzo skrupulatny, on był wiceprezesem, był piłkarzem, był również księgowym. Jedno, co wytknę, to po prostu Łukasz był bardzo, bardzo spóźniarski, jak zresztą obecny prezes, który też zabierze głos, te ich po prostu łączy. Jako że klub nie miał siedziby, zebranie odbywały się w domu Łukasza i potrafił on się spóźnić na zebranie, które było u niego w domu.
1: Minęło chyba prawie 90 lat od powstania klubu i wychodzi na to, że klub nie miał siedziby i dalej nie ma siedziby. Z czego to wynika?
5: Z czego to wynika? No po prostu obecnie wynika to właśnie z braku gruntów, które można byłoby na boisko przeznaczyć. No nie stać nas na, jako klub amatorski, na wykup działki. Miasto nie ma terenów, które mogłoby nam w pobliżu udostępnić, ale to też przedstawi troszeczkę obecny prezes. No co jeszcze chciałbym powiedzieć? Takie rzeczy związane z Pychowianką, przenikanie się tego wielkiego futbolu i naszej małej piłki. Pychowianka zawsze, choć sama była biedna, starała się pomóc. Organizowaliśmy mecze charytatywne dla osób, które tego potrzebowały i tutaj takie serdeczne podziękowania dla właśnie człowieka od wielkiej piłki, Grzesia Sandomierskiego, bramkarz znany głównie występów białostockiej Jagiellonii, ale też w reprezentacji Polski, który niejednokrotnie przekazywał nam właśnie z piłki z autografami rękawice na rzecz potrzebujących. Kolejna taka osoba z świata dużej piłki to jest obecny sędzia ekstraklasowy Sebastian Mucha, który nie dość, że pomógł nam opracować pierwszy statut, to przez moment był zawodnikiem, a nawet chwil trenerem. No nie tak o odległe czasy. Nie ma co ukrywać, ta Pychowianka jest dość mocno związana kibicowsko z krakowską Wisłą. Gdy Wiśle groził upadek, zebraliśmy się we własnym gronie, prawda, zrobiliśmy składkę, kto ile ma, by tą naszą kochaną Wisłę ratować. Płaciliśmy to pod szyldem Pychowianki. Nie czekaliśmy długo na odzew Jarka Królewskiego, który gdy my nie mieliśmy pieniędzy na wynajem boiska, na działalność, podarował nam kwotę 1906 zł. To samo uczynił właściciel Wieczystej, sponsor Wieczystej, Wojtek Kwiecień. Jako że z Wieczystą rywalizowaliśmy w lidze, niestety no Wieczysta awansowała mnie, ale i tak chcemy tym osobom bardzo, bardzo podziękować.
4: Nazywam się Łukasz Góral, jestem aktualnie prezesem klubu od ponad 9 lat.
1: Może zadam panu to samo pytanie na początku. Czym jest Pychowianka?
4: Pychowianka, ciężko tak jednoznacznie określić, ale to jest dla niektórych, tak jak dla naszego kierownika, to jest praktycznie całe życie. Dla tutaj kolegi Andrzeja myślę, że to jest po prostu klub osiedlowy i również duża część życia jego. Dla mnie od tych lat, od kiedy zostałem prezesem, również jest częścią, dużą częścią mojego życia. Na początku po prostu była klubem, w którym zacząłem grać w seniorach, w dorosłej piłce amatorskiej.
1: Piłka amatorska. Pychowianka była najwyżej na jakim szczeblu rozgrywkowym?
4: A klasa, tak jak obecnie.
1: Jak wygląda prowadzenie takiego klubu, który jest między B a A klasą? Czy wiąże się to z... Jak wygląda to po prostu tej strony organizacyjnej? Zwłaszcza, że kiedy no, mamy tutaj tak ciężką sytuację jak u państwa, że nie ma tak naprawdę sprawy siedziby.
4: W tym momencie najważniejsi są nasi zawodnicy, którzy dopłacają tak naprawdę. Każdy członek naszego stowarzyszenia płaci składkę członkowską, także każdy zawodnik, który ma możliwość grać u nas, również płaci.
3: Z przedstawicielami Pychowianki rozmawiał nasz reporter Olek Ruszkowski. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.
6: SK2. Magazyn lokalny.
3: Kasia Snakowska to jest magazyn reporterów z Krakowa. Był wielkim malarzem, poetą i dramaturgiem, a całe życie związał z Krakowem. Dzieła Stanisława Wyspiańskiego możecie podziwiać w wielu częściach miasta. To m.in. w Kościele Franciszkanów, w oddziałach Muzeum Narodowego lub w Rydlówce, oddziale Muzeum Krakowa. W naszym materiale zabierzemy Was w podróż śladami tego młodopolskiego artysty.
15: Jesteśmy przy placu Sikorskiego 6. Jest to piękny, dawny budynek z
9: z początku wieku XVIII, stary spichlerz, Magdalena Laskowska, kurator Muzeum Stanisława Wyspiańskiego. Szczęśliwie jest jednym z oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie i poświęcony jest całości biografii i twórczości Stanisława Wyspiańskiego.
11: Stanisław Wyspiański, no postać, którą chyba każdy Polak zna, bo już nie mówię, że krakowianin, ale myślę, że każdy z naszych obywateli zna to nazwisko.
9: Tak, to wielki zaszczyt dla Muzeum Narodowego w Krakowie, że opiekuje się spuścizną po tym genialnym artyście, w moim mniemaniu i też w mniemaniu większości Polaków, jednym z najgenialniejszych i najlepszych artystów polskich w ogóle, a na pewno najwybitniejszym był malarzem, grafikiem, projektantem i twórcą przeróżnych innych rzeczy, jak właśnie czy plakaty, czy druki, czy meble, czy właśnie jak reformator teatru, genialny dramatopisarz również. I cieszymy się bardzo, że Muzeum Narodowe w Krakowie od zawsze było predestynowane do tego, żeby zbierać pamiątki i twórczość jego. A mam przyjemność tej ogromnej kolekcji pokazywać Państwu właśnie w tej przestrzeni.
11: A ta przestrzeń troszkę jest jednak mimo wszystko ukryta, wydaje się, bo przestrzeń nieduża, ale charakterystyczna, no chociażby kolorystyka tej przestrzeni jest tutaj nieprzypadkowa.
9: Tak, budynek jest niezwykle kameralny, świetnie w nim można pokazać portrety, pejzaże Stanisława Wyspiańskiego, które nie są wielkoformatowe, ale mamy tu również dzieła duże, kartony do witraży, czy meble, czy mamy też przedstawiony księgozbiór, to ułożony jest w takich charakterystycznych ścieżkach, bo cały budynek składa się z trzech przestrzeni, z trzech poziomów. Na poziomie pierwszym, do którego wchodzą grupy i państwo zwiedzający, to jest sala biograficzna, która wita opowieścią o samym artyście i tam mamy spektakularny zestaw pastelowych prac właśnie dotyczących rodziny Stanisława Wyspiańskiego, czyli to, co jakby dla Wyspiańskiego jest tak niezwykle charakterystyczne. Portrety dzieci, Helenka z wazonem, śpiący Mietek, czy Stanisław Wyspiański z żoną. Tam też w tej przestrzeni mamy pejzaże Krakowa, bo wiemy, że Wyspiański był z Krakowem związany niesamowicie, dlatego miasta tworzył, w tym mieście żył i tam mamy widoki na przykład z okien jego pracowni, słynny cykl Kroniki kilku dni, czyli widoki na kopiec Kościuszki, ale mamy też kilka prac olejnych, kiedy Wyspiański jeszcze mogąc tworzyć obrazy olejne, bo wiemy, że miał alergię na składniki farb i musiał po prostu zrezygnować z tej techniki na rzecz suchego pastelu, to tam mamy wczesne jego prace olejne, widoki z Akademii Sztuk Pięknych na Barbakan czy na Teatr Miejski. I w tej przestrzeni również, czyli w sali biograficznej, mamy też taką przestrzeń wyodrębnioną na pokazy, gdzie staramy się co roku pokazywać nieznane dzieła kompletnie jeszcze szerokiej publiczności i to jest jakby sala na parterze. Natomiast następnie wchodzimy na pierwsze piętro i to pierwsze piętro jest zdecydowanie poświęcone już nie tyle biografii, co wątkom charakterystycznym dla artysty.
11: No i tutaj właśnie jesteśmy, wchodzimy sobie taką niebieską klatką schodową, a ten kolor ścian, no też dla Wyspiańskiego charakterystyczny.
9: Tak, chcieliśmy nawiązać do ukochanego koloru Wyspiańskiego, czyli do tej słynnej ultramaryny. Wyspiański uwielbiał ultramarynę, jak wszyscy malarze impresjoniści tego czasu. Zaraził się pewnie tą fascynacją, tym kolorem w Paryżu i co ciekawe, przeniósł jakby na grunt Polski, na grunt Krakowa malowanie ultramaryną przestrzeni pracownianych, bo Wyspiański pomalował swój własny pokój, w którym pracował przy ulicy Krowoderskiej, sufit, ściany na tą mocną ultramarynę i mało tego, nawet jak miał półki z książkami, to żona przygotowała mu zasłony, żeby przesłaniały te książki również w kolorze ultramaryny. I chcieliśmy w ten sposób jakby też nawiązać do tego koloru.
11: No dobrze, no to w takim razie mamy pierwsze piętro, i wydaje się, że tutaj no, widać całe spektrum twórczości Stanisława Wyspiańskiego, bo tych dziedzin jest tutaj sporo.
9: Tak, tak. W zespole kuratorskim, w którym był jeszcze pan dyrektor, profesor Andrzej Szczerski i pani konserwator Lucja Skoczeń-Rąpała, staraliśmy się pokazać te wątki najbardziej charakterystyczne, czyli mit, fascynacja Grecją, sztuką starożytnej Grecji i Rzymu, sakrum, czyli to, co Wyspiański notorycznie, do czego powracał, bo wiadomo, że fascynował się i tworzył dla czy katedry na Wawelu, czy kościołów, czy katedry lwowskiej, czy innych kościołów krakowskich, jak kościół na przykład Świętego Krzyża, ale też jest wątek związany z ludowością, wątek związany z fascynacją naturą i wątek związany z umiłowaniem historii, a przede wszystkim właśnie katedry na Wawelu.
12: Zerkam tutaj w prawo, bo na ścianie wisi no chyba topowy obraz Stanisława Wyspiańskiego. Ten widok krakowskich plant jest nam krakowianom bliski.
9: Tak, absolutnie. Jest jednym z ważniejszych obiektów w tej przestrzeni, też często podróżującym obrazem, ponieważ jest to obraz olejny, ostatni obraz olejny, który Wyspiański namalował w roku 1894, zaraz po powrocie do Krakowa z czteroletnich studiów w Paryżu. I nazwał ten obraz Poranek nad Wawelem i rzeczywiście w sposób taki niezwykle z jednej strony impresjonistyczny, a z drugiej japonizujący, bo widzimy konary drzew, przez które musi nasz wzrok się przedrzeć, by zobaczyć dopiero sylwetę zamku i katedry wawelskiej. Wspaniale ten obraz oddaje umiejętności malarskie Wyspiańskiego, bo ta słynna mgła krakowska jest tu w sposób taki haptyczny, wręcz dotykalny ukazana. Wokół tego obrazu skupiliśmy dzieła związane właśnie z Wawelem, ponieważ Wyspiański, kłócąc się z Jackiem Malczewskim na plantach, co jest kwintesencją polskości, gdy Jacek Malczewski mówił, że to wieżby, że pejzaż, to Wyspiański mówił, nie, Polska to Wawel. I właśnie tutaj ta część jakby historyczna, to w większości jakby jest skoncentrowana na katedrze wawelskiej, to co Wyspiański dla niej robił, czyli głównie projektował i planował ten wielki poczet ważnych postaci historycznych do okien w katedrze, ale też mamy tutaj i szkice i mamy też już wielkoformatowy karton przedstawiający Wandę. Natomiast mamy też makietę związaną z Akropolis, czyli z wizją Stanisława Wyspiańskiego z roku 1904, jak chciałby przebudować wzgórze wawelskie po zejściu wojsk austriackich ze wzgórza, czyli to ten słynny pomysł na zbudowanie na wzgórzu parlamentu, Muzeum Narodowego, Akademii Umiejętności, teatru zainspirowanego teatrem greckim, ale też nagrobkiem Bolesława Śmiałego. Oczywiście ten wizjonerski projekt został zbombardowany przez naszych radnych i społeczeństwo Krakowa, ale jak wspaniale pisze w książce Matecznik Polski profesor Jacek Purchla, gdyby nie ten pomysł, nie byłoby potem Wielkiego Krakowa kilka lat później.
12: Przejdźmy sobie kawałeczek dalej, bo tutaj mówiłyśmy też o tej sferze sakrum. No i jak myślimy sakrum, no to od razu kojarzy nam się kościół franciszkanów w Krakowie, no i ten słynny witraż Wyspiańskiego.
9: Tak, z pewnością stoimy przed rulonem, bo ten karton, a właściwie jakby projekt do wykonania 1:1 okna, mierzy 8,5 metra długości, więc nie dałoby się go zaprezentować w żadnym krakowskim muzeum, bo nie ma tak wysokich sal, więc on musi być w części nawinięty na taki wałek. Jest to jeden z chyba najpiękniejszych witraży przełomu wieków XIX i XX w Europie. Nie ma podobnej skalą i kunsztem artystycznym podobnego witrażu i mamy to szczęście, że w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie mamy dwa kartony wykonawcze, czy karton pastelowy, którego tutaj nie eksponujemy w częściach, natomiast eksponujemy projekt na płótnie. To są zszyte bryty tkaniny płóciennej, na której takimi specyficznymi farbami rafaelowskimi, bardzo ciekawą techniką, bo to są takie rodzaj pałeczek kredek, ale mających strukturę farby olejnej, tylko bez wypełniacza mokrego, Wyspiański namalował 1:1 postać Boga Ojca, który stwarza świat z chaosu i sposób ekspresji tego przedstawienia jest absolutnie awangardowy. Wyspiański absolutnie wychodzi poza ówczesne kanony projektowania witraży. To jest dynamiczne, to jest niezwykle symboliczne i nie było w tym momencie w Krakowie warsztatu witrażowniczego, który by umiał wyciąć szkła tak w skomplikowanych kształtach, jak wymyślił to Stanisław Wyspiański, wobec czego klasztor franciszkanów, państwo, którzy zarządzali tym przedsięwzięciem, czyli gwardian franciszkanów, sprowadził specjalnie z Innsbrucka, bo wtedy wiadomo, my byliśmy częścią zaboru austriackiego, więc Innsbruck był jakby najbardziej bliski, miał dobrej klasy fachowców i to oni wycięli w szkle i wprawili do klasztoru, do kościoła ojców franciszkanów w 1904 roku to okno i szczęśliwie też bardzo franciszkanie dbali bardzo o witraże i w czasie I i II wojny światowej chowali do skrzyń witraże Wyspiańskiego, bo Wyspiański nie tylko zrobił Boga Ojca do okna zachodniego, ale też tutaj karton obok mamy zaprezentowany na ścianach, robił kartony witrażowe z tak zwanymi żywiołami do prezbiterium i też zrobił tam witraż ze świętym Franciszkiem i świętą Klarą i też mamy to wyeksponowane w tej przestrzeni. I tu są też te słynne kwiaty Wyspiańskiego, czyli jakby taki znak charakterystyczny tego artysty, czyli przeskalowany kwiat, ale kwiat polny, kwiat polski. Wyspiański wpisywał się w nurt tego, co się działo w tym czasie w sztuce, tak jak Alfons Mucha malował, prawda, kobiety z wielkimi orchideami w rękach, czy wielkimi kwiatami egzotycznymi. Wyspiański jakby również przeskalowywał kwiaty, ale kwiaty właśnie polne albo kwiaty ogrodowe. I tutaj mamy kwiaty, które widział czy w ogrodzie przy Franciszkanach, czy na Bielanach, czy w Tyńcu, czyli słonecznik, lilia, maki, rumianki, no i te słynne róże oraz nasturcje, które wypełniają transept i prezbiterium kościoła franciszkanów. Wyjątkowej urody, przepiękne, secesyjne i polichromia, i witraże, które jakby no, tworzą kościół franciszkanów, który jest jednym z najpiękniejszych chyba kościołów młodopolskich w ogóle.
12: Trochę nam się pojawiał już ten wątek ludowości, bo myślę, że kwiaty, polskie kwiaty, polne kwiaty, no to jest właśnie ten element ludowy, który Wyspiański no też bardzo lubił i też ukazywał w swoich sztukach, dziełach malarskich. No i tą ludowość widać właśnie chociażby teraz w tej sali.
9: Oprócz kwiatów Wyspiański wprowadza na ściany fragmenty jakby z serdaków, elementy z serdaków ludowych. Matkę Boską, która jest adorowana przez anioły, również przedstawił jako wiejską kobietę w gorseciku i w chuście ludowej, ale Wyspiański ogromnie związany z kulturą ludową i z fascynacją był z wielu względów. Raz, że był taki trend, prawda? Około 1900 wszyscy szukali korzeni. Węgrzy, Czesi, Polacy, Słowacy szukali korzeni w sztuce ludowej swojej własnej narodowości, natomiast Wyspiański do tego jeszcze miał żonę z ludu. Teofila była z Konar, czyli z wsi pod Tarnowem i ona pięknie śpiewała pieśni ludowe, mówiła gwarą. On też prosił, żeby ubierała się na ludowo i żeby dzieci były ubierane też w różne serdaczki. I to też było ten słynna chłopomania. Jakby to samo działo się przecież u Rydlów i to samo działo się u Tettmajerów, więc Wyspiański jakby w tym nurcie też w jakiś sposób ładnie się wpisuje.
12: No to skoro jesteśmy przy Rydlach i przy Tettmajerach, to przechodzę do wesela, czyli do teatru, dramaturgii, sztuki. Wy o tym teatrze także mówicie w osobnej sali i to za pomocą nowoczesnych technologii.
9: Tak, jest specjalna sala

0: Krakowie, czyli tam, gdzie Wyspiański de facto rozkładał sztalugi, czyli na przykład na ganku sukiennic, by malować Kościół Mariacki, to tam postawiliśmy kamerę VR-ową, albo na Błoniach z widokiem na kopiec Kościuszki, albo na jednym z bastionów na Wawelu z widokiem na Zakole Wisły. Także polecamy serdecznie również skorzystanie z takiego obejrzenia, takiego krótkiego filmu.
1: I kostiumy też tam można podziwiać.
0: Tak, tam w sali związanej z teatrem widzimy kostium do Pallas Ateny, kostium z XX wieku, natomiast w przestrzeni pierwszego piętra mamy kostium, który Wyspiański zaprojektował osobiście sam do sztuki Protesilla z Laodamia dla Heleny Modrzejewskiej. I to jest przeciekawy kostium, bo Helena Modrzejewska, by te kostiumy zostały zrealizowane i rekwizyty, sama oddała część swojego honorarium teatrowi, bo Wyspiański, jak wiemy, był niesamowicie skrupulatny i niesamowicie dążył do celu wręcz bezkompromisowo na każdym polu. I jest ta słynna anegdota o tym, że uparł się, by tarczę Protesillasa, wzorowaną na jednej z tarcz w Muzeum Berlińskim, wykonać również w Berlinie. I ta tarcza pochłonęła właściwie tak ogromną sumę pieniędzy, że właściwie kosztowała tyle, co całość tej scenografii. I nasz w trakcie sztuki osoby z teatru, które oglądały tą sztukę, zobaczyły tą tarczę tylko przez chwilę, gdzieś w tyle mignęła i jeden z tych panów powiedział, że są to wyrzucone pieniądze w błoto, bo wystarczyłoby nawet mieć wycieraczkę w ręce i zrobiłby to ten sam efekt, ponieważ z widowni nie było widać kunsztu tej tarczy. No ale Wyspiański był perfekcjonistą i zawsze dopinał swego. I ta suknia właśnie też jest jego projektu.
1: Dlaczego warto Was odwiedzić i poznawać tę sztukę Stanisława Wyspiańskiego?
0: Po pierwsze i chyba najważniejsze jest to, no, genialny artysta. Piękne dzieła sztuki. Właściwie nie ma tutaj jednej słabej pracy. To są ikoniczne jakby wyobrażenia, które jakby w naszym jakby języku Polaków są tak znane jak na przykład czy Chochoł, czy Róża właśnie okryta słomą, czy w ogóle kopiec Kościuszki, widoki na kopiec Kościuszki. To są rzeczy jakby ikoniczne dla nas, no i słynne Wesele oczywiście, które każdy w szkole, w liceum czyta i to Wesele w jakiś sposób tu też jest przedstawione i czytelne.
1: Dziś odwiedzamy stałe wystawy w krakowskich muzeach i tak postanowiliśmy podążać niejako śladami Stanisława Wyspiańskiego. Stanisław Wyspiański, postać jak najbardziej kojarząca się z Krakowem. Odwiedziliśmy już Muzeum Wyspiańskiego, czyli oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, a w tym momencie jesteśmy w oddziale Muzeum Krakowa, właśnie w Rydlówce, która też z Wyspiańskim ma trochę do czynienia.
2: No bo właśnie Wyspiański to postać nie tylko z Krakowem związana, ale i z Brunowicami. Mam na imię Kamil Kopek, pracuję na co dzień w Rydlówce, oddziale Muzeum Krakowa, czyli tym domu słynnego Wesela. Może nie tak ściśle jak Włodzimierz Tetmajer czy Lucjan Rydel, niemniej Wyspiański tutaj bywał, był gościem, a przede wszystkim był gościem na najsłynniejszym weselu, weselu Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny jesienią, w listopadzie 1900 roku. I to tutaj, w tym domu Wyspiański zobaczył, usłyszał wesele, usłyszał swój narodowy dramat, ale też zainspirował się tym, co się tutaj wówczas działo. To spotkanie miasta i wsi, panów i chłopów bawiących się razem, siedzących, jedzących, pijących przy wspólnym stole. To było tą aurą, tą niesamowitą historią, która go zainspirowała i którą do dzisiaj czuć w tym domu. Dlatego zapraszamy do zobaczenia tego domu i poznania kolejnych pomieszczeń tych oryginalnych przestrzeni, w których goście weselni bawili się i które widział Wyspiański przed laty.
1: To zaraz sobie taki spacer po Rydlówce odbędziemy, ale przypomnijmy właśnie ten fakt, że te ponad 100 lat temu Kraków i Bronowice to były dwa osobne byty. Kraków to miasto, Bronowice wieś i niejako dziś łączymy to jako jedna z dzielnic Krakowa, niemniej kiedyś tak nie było.
2: Tak, jeszcze w czasach, gdy młodopolscy malarze zaczęli tu przyjeżdżać, to ten odległy 6 km od rynku głównego to była przestrzeń bardzo daleka, można powiedzieć. Tutaj wieś, charakter pagórkowaty, ludzie uprawiali rolę, hodowali zwierzęta. Zupełnie inaczej żyło się tu, a inaczej żyło się w Krakowie. Szczególnie jeszcze wtedy ten Krakowie z przełomu wieków, Krakowie zamkniętym w murach miejskich, w przeległych ulicach, no miasto hermetyczne, pamiętające swoją dawną stołeczność, ale jednak oddalone od wsi. Natomiast tutaj ludzie wówczas żyli trochę inaczej, co do dzisiaj można jeszcze poznać po zabudowie, po charakterze tej wsi, tej dzielnicy dziś, ale cały czas ta wiejskość wychodzi.
1: To czasy młodej Polski, która charakteryzowała się pewnymi nurtami i taką w ogóle miłością do otaczającej nas fajna z przyrody i do tej tak zwanej chłopomanii. Czym to było?
2: No właśnie to jest ten nurt, który się rozwinął końcem XIX wieku. Przyjechał do nas tak trochę z Paryża, bo tak jak malarze paryscy odnaleźli to podparyskie Barbizon, czyli tą

0: miejscowość będącą dla nich inspiracją, skąd czerpali przestrzeń, energię i obrazy, tak tutaj nasi malarze młodopolscy, czyli z tego polskiej wersji modernizmu, przyjechali do podkrakowskich Bronowic. Niejako ją odkryli, ją, tą wieś, a niejako dopiero stworzyli na nowo. Dlatego Bronowice, jakie znamy dzisiaj, ta zieleń, przestrzeń, tych pięknych ludzi, ta ich szlachetność na twarzach i folklor na strojach, to jest coś, co ci malarze wydobyli, a po części dopiero stworzyli. Właśnie młodej Polsce.
1: I to była też taka kolebka młodopolska, no bo tych artystów tworzyło tutaj dość dużo. No, wymienialiśmy już przed chwilą takie nazwiska jak Tettmajer, Lucjan Rydel, właśnie Wyspiański. No, spore to zagłębie artystyczne tutaj w Bronowicach.
0: Tak, to zagłębie się jakby trochę dopiero później stworzyło, bo początkowo jednym z pierwszych, który tu w ogóle przyjechał, to był Ludwik de Lavaux. Jego obraz można zobaczyć właśnie tu w Rydlówce. Jest to Lato w Bronowicach. Jest to piękny, sielski obraz w takich pastelowych kolorach, przedstawiający tą wieś z przełomu wieków. Taką spokojną, delikatną, to Lato po prostu czuć na tym obrazie. Natomiast wraz z nim i później przybywał tutaj też Stanisławski, Sichulski, przyjaciele Włodzimierza Tettmajera, jego też brat Kazimierzewa Tettmajer, także zarówno malarze, jak i literaci, poeci z czasem.
1: Wesele, chyba najbardziej znane dzieło Stanisława Wyspiańskiego, jeśli chodzi o dramat, właśnie tutaj w Bronowicach miało miejsce. Co to jest za opowieść? Jak to się stało, że to właśnie tu?
0: Zaczęło się od tego, że Włodzimierz Tettmajer i jego żona Anna prowadzili tutaj dom, taki dom trochę otwarty. Przyjmowali gości, malarzy, literatów, przyjaciół. Bywali tutaj ludzie różni z różnych środowisk. Ale bywał tu też Lucjan Rydel oczywiście. No i on zakochał się w młodszej córce Jancentego, czyli w siostrze Anny, czyli tak naprawdę szwagierce Tettmajera. No i postanowił wziąć z nią ślub. No i żeby znaleźć dom, przestrzeń, pomieszczenie, w którym to wesele mogłoby się odbyć, to nie było to takie łatwe. Dlatego, że, bo proszę sobie wyobrazić, goście z miasta, ci wszyscy zamknięci, skupieni wokół krakowskich salonów, i goście wiejscy, ci, którzy na co dzień mieszkali tutaj w Bronowicach, ciężko było ich połączyć wspólnie. Dlatego ten dom Tettmajerów, który był hybrydą, trochę dworem, trochę chałupą, trochę, znaczy wciąż był na wsi, ale jednak miał już swoją miejskość w sobie, był tą przestrzenią wspólną, którą idealnie można było połączyć tych gości, gdzie każdy czułby się u siebie i też każdy czułby się swobodnie na tym weselu.
1: Wróćmy do samej Rydlówki, bo pomieszczenie, tutaj mamy kilka, zróbmy sobie taki spacer po tej chałupie. No właśnie, bo jak już wchodzimy na teren tego muzeum, to faktycznie my widzimy oryginalną bronowicką chatę. To nie jest kamienica, to jest chata mieszkalna.
0: Tak, dosłownie. Jest ona drewniana w większości, przynajmniej w tej starej części, tej pamiętającej czasów jeszcze Tettmajera. Także podłogi, ściany, stropy, wszystko jest oryginalne, no 120-130-letnie po części. Także jest to rzecz naprawdę niesamowita. Wchodząc tutaj do tego domu, czujemy, że cofamy się w czasie. Wchodzimy w miejsce wesela, tak dosłownie, no i też miejsce młodej Polski. Także zapraszam na taki krótki spacer.
1: Jesteśmy w pierwszej sali, widać tutaj obrazy, no bo wiemy, że Tettmajerowie to też byli artyści, stąd myślę, też ta hybryda dworu i trochę, no, tej chłopskiej kultury.
0: Tak, Włodzimierz Tettmajer był artystą, malarzem. Jego brat, który tutaj co prawda nie mieszkał, ale bywał, Kazimierz, też był bardzo znany, rozpoznawany. Natomiast ich dom zawsze był takim połączeniem miasta i wsi, no bo Anna, jego żona, prowadziła dom po wiejsku, zgodnie z tradycją, wychowała dzieci zgodnie z wiejskim takim zwyczajem i stylem. Natomiast Włodzimierz zawsze był panem z miasta i dlatego ten ich dom był takim czymś łączącym te światy tamtych czasów, no i też te dwie skrajne grupy społeczne. Natomiast pomieszczenie, w którym jesteśmy, ono jest troszkę późniejsze, dobudowane po 1912 roku i to jest pomieszczenie, w którym Lucjan Rydel, już kolejny właściciel tego domu, gdy to odkupił od Tettmajerów, to założył tutaj coś na kształt biblioteki, pokoju do pracy, gabinetu, dlatego to jest już troszeczkę późniejsza część, niemniej cały czas utrzymana w realiach epoki młodej Polski.
1: No to przejdźmy sobie dalej, wchodzimy sobie teraz po drewnianych schodach i wydaje mi się, że już tutaj przejdziemy faktycznie do tego wnętrza Rydlów, do tego serca i do tych przestrzeni, w których odbywało się oryginalnie wesele.
0: Tak, jesteśmy w tym momencie właśnie w izbie tanecznej. To jest przestrzeń, w której goście weselni bawili się, tańczyli. To tutaj odbywały się też oczepiny, czy ten huczny obrząd, zmiany panny w mężatkę. I to tu na tej podłodze dosłownie goście się bawili. Pod tym stropem, na którym jest wypisana data 1894, rok wybudowania tego domu. Także przestrzeń jest w pełni oryginalna i dlatego trochę jakby inspiruje nas, żeby zobaczyć, usłyszeć to wesele, które tutaj było.
1: widzimy oczywiście krakowskie akcenty, no bo jak żeby inaczej. Czapka z pawich piór, tutaj taki element może dekoracyjny, oczywiście obrazy przedstawiające kobiety ubrane w te krakowskie stroje, no i same stroje również tutaj mamy.
0: Tak, u nas możemy zobaczyć oryginalne stroje, zarówno ten należący do Jadwigi Mikołajczykówny, czyli Panny Młodej z Wesela, jak i do jej brata. Poza tym na naszych obrazach można też zobaczyć barwę tych strojów krakowskich kobiecych, malowanych już przez artystów, troszkę przetworzonych, ale inspirowanych dokładnie tym, co dziewczyny wtedy nosiły na sobie. Mamy obrazy i przedstawiające Annę i Jadwigę, także można to śmiało zobaczyć, te Panny Mikołajczykówny sprzed 120 lat.
1: No piękne jest to nawiązanie do tej polskości, do tego właśnie folkloru, o którym wydaje mi się czasem zapominamy, bo folklor jest takim elementem niszowym, chociaż wydaje mi się, że teraz w dzisiejszym świecie jest trochę taki boom na odtwarzanie różnych folklorystycznych elementów, czy to w sztuce, czy w muzyce, bo tych zespołów chociażby folklorystycznych jest coraz więcej.
0: Zespoły to jest pierwsza rzecz, myślę, że to jest jak najbardziej dobre spostrzeżenie, dobra myśl, że w tą stronę trochę idzie zwrot, natomiast poza tym też i wzornictwo, i trochę kultura, i sztuka, i spędzanie czasu, czy tam odtwarzanie zwyczajów i obrzędów, które się już w pewnym czasie, w sensie zamarły, ale teraz przeżywają taki renesans, to powoli się dzieje. My też to obserwujemy, że często goście przychodzą do nas, pytają o te autentyczne bronowickie stroje, autentyczne elementy stroju krakowskiego, już tak szerzej patrząc, więc jest to rzecz, która bardzo ludzi ciekawi, bardzo chętnie do nas zaglądają i chcą to poznać, chcą zobaczyć to tu właśnie w Bronowicach Małych.
1: Z tej sali tanecznej przechodzimy do kolejnego pomieszczenia.
0: Teraz wchodzimy do izby sceny, jest to przestrzeń odtworzona, albo raczej stworzona tak, jak Wyspiański to widział. To nie są dokładnie te meble, które tu były podczas wesela, bo na czas zabawy weselnej meble były uprzątnięte, tutaj był wtedy tylko stół biesiadny, przy którym siadali biesiadnicy, natomiast dzisiaj jest to tak, jak Wyspiański to zobaczył, czyli te meble łączące dom pański i chałupę wiejską. Te proste stołki kuchenne, piec wielony do maści, skrzynia wianna, to, co tutaj być wtedy mogło, plus biurko inteligenckie, biurko Tettmayera, czy też obrazy, strzelby, broń, obrazy o tematyce takiej historycznej, jak na przykład Matejkowski Wernychora, to wszystko tworzy Polskę tamtych czasów. Te cztery stany społeczne, zatopione w jednej przestrzeni, niemal teatralnej, ale w tej, którą Wyspiański stworzył, a może też zobaczył, widząc bawiących się chłopów i panów razem i siedzących przy jednym stole.
1: Kolejne pomieszczenie to...
0: Ostatnie z naszych pomieszczeń już tutaj, to jest alkierz, czyli tak naprawdę sypialnia państwa domu, przestrzeń wyłączona z zabawy weselnej, ponieważ w tym czasie spały tutaj dzieci, natomiast dzisiaj jest to przestrzeń, która nam służy do opowieści o gościach weselnych, tych autentycznych postaciach, które tutaj były, które brały udział w tym wydarzeniu, a także mamy tutaj trochę pamiątek z rodziny Rydlów, z ich depozytów wypożyczonych, oryginalnych, absolutnie, jak chociażby skrzynia Jadwigi Mikołajczykówny, czyli Panny Młodej z Wesela, to jest ta, do której spakowała swój posag, czyli prezent od swoich rodziców, prezent ślubny.
1: No to wspominałam tutaj o tych postaciach dramatu, postaciach z Wesela, Wernychora, mówiłam o Ludwiku Delavaux, ale no to były postacie, które Wyspiański niejako właśnie wykreował, ale faktycznie no na weselu byli prawdziwi goście. Kto tutaj się pojawił?
0: Oczywiście zacząć należy od gości najważniejszych na weselu, czyli Pan Młody i Pani Młoda, Lucjan Rydel i Jadwiga Mikołajczykówna oraz ich rodziny, ale poza tym na ścianach tutaj mamy portrety też i rodzin Tettmayerów, i gości z Bronowic, i gości z miasta, tych miejskich jak chociażby Rudolf Straszewski, Antonina Domańska, Zosia, Haneczka, czyli ci, którzy przybyli tutaj, by bawić się razem z Lucjanem i Jadwigą, ale mamy też gości wiejskich, jak Hirsch Singer, jak jego córka Rachela, czyli Pepa Singer, czy też goście będący krewnymi Jadwigi, czyli jej rodzice, bracia i najbliżsi sąsiedzi.
1: Jak potoczyło się wesele, to dowiecie się Państwo z dramatu oczywiście, bo myślę, że w tym momencie warto sobie czasem do niego wrócić, bo dramat jest bardzo aktualny, mimo że od jego napisania no już minęło trochę czasu.
0: Dokładnie, czas leci, niemniej dramat wesele no, cały czas jest godny uwagi, opowiada cały czas o Polakach, o nas samych, nas jako narodzie, no i też ta postać tego chochoła, który przez to okienko stąd, dosłownie z ogrodu leżanego zagląda, który jakby stawia te niewygodne pytania, pyta o tą polskość, pyta o tą możliwość i szansę na połączenie się tych różnych stanów, różnych grup społecznych, to kiedyś było na czasie, kiedyś opowiadał o Polakach i dzisiaj jest to samo. Wciąż Polska potrzebuje tego połączenia i tutaj właśnie Muzeum Krakowa w Rydlówce trochę o tym opowiadamy, trochę prowadzimy zajęcia edukacyjne dla młodzieży, dla dzieci, żeby i ten dramat był wciąż żywy, ale żeby też te wartości, które Wyspiański zawarł w tym dramacie, cały czas żyły, trafiały do młodzieży, no i też wpływały na kolejne pokolenia.
1: I myślę, że były zrozumiane, bo wesele nie uchodzi za wcale łatwe. łatwe dzieło, z tego co mówią uczniowie. Tak, edukacja również, bo wy jako Muzeum Krakowa, jako oddział tutaj w Rydlówce prowadzicie też takie coroczne wydarzenie, tak zwane osadzenie chochoła. Tutaj też przypominacie o tych wydarzeniach z wesela, ale o tym też krzewieniu folkloru właśnie.
0: Tak, co roku robimy osadzenie chochoła, czyli takie duże święto oddziału, ale nie tylko święto Rydlówki, ale i całej dzielnicy Bronowice. Kiedy to na krzewie róży przed Rydlówką osadzamy tą wiechę słomy po prostu, ten chochół, ale w towarzystwie teatrów, szkół, lokalnych grup rekonstrukcyjnych, a również sympatyków tematów Młodej Polski. Czasami zdarza się, że przychodzą do nas jacyś honorowi goście, prezydent miasta lub postacie związane z muzealnictwem i światem historii i sztuki. No i tutaj wspólnie świętujemy, bawimy się przez dzień, a wieczorem mamy takie prowadzenie performatywne. Kiedy to na jedną noc to wesele odżywa w tych izbach, w tych pomieszczeniach, tutaj cały czas goście wtedy się bawią, kiedy można przyjść jako uczestnik wesela, wziąć w tym udział, zobaczyć, zostać obtańcowanym, wprowadzić zakąski przy stole biesiadnym i niejako doświadczyć tego performensu dzisiaj, ale tego, co się działo tutaj przed tymi 125 laty.
2: A w Muzeum Wyspiańskiego oraz w Brnowickiej Rydlówce z mikrofonem Radia SK była nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Teraz przenosimy się do Nowej Huty, która od początku była dzielnicą niepokorną. Stworzona na potrzeby komunistów, stała się symbolem ruchu oporu i walki o wolność. Te historie upamiętniają rozsiane po całej dzielnicy pomniki, takie jak Pomnik Solidarności czy Pomnik Prasy Podziemnej. Jakie tajemnice skrywają lokalne dzieła sztuki, o tym w materiale.
3: Nowa Huta oczywiście kojarzy nam się z Polską Rzeczpospolitą Ludową, a także z władzami komunistycznymi, ale też przede wszystkim z oporem i buntem wobec tych władz. Pamiętamy wszyscy oczywiście o Solidarności, ale też o osobach, które w imię wolności potrafiły oddać życie. No i te osoby też mają pomniki właśnie w Nowej Hucie, dlatego czego by zacząć? Może od najpierw takiego dosyć ogólnego, czyli pomnik Solidarności w Nowej Hucie. Co o nim wiemy?
4: Piotr Kapusta, kustosz w Muzeum Nowej Huty, oddziale Muzeum Krakowa. O nim wiemy dużo, bo ten pomnik jest, powiedzmy, stosunkowo młody. On pomnik, o który stoi dzisiaj na Placu Centralnym, bo tutaj jeszcze doprecyzujmy, że o nim mowa, czy przy Placu Centralnym, żeby być już takim super precyzyjnym. Został stworzony w 1999 roku, no i to wtedy była 10. rocznica przełomowego roku 89, a jednocześnie też mijało wtedy pół wieku od rozpoczęcia budowy Nowej Huty. Pomnik został odsłonięty w innym miejscu niż stoi dzisiaj, bo przed halą walcowni Zgniatacz 10 listopada właśnie 99 roku, a więc też w przededniu Święta Niepodległości. I to miejsce zostało wybrane dlatego, że właśnie z walcownia Zgniatacz to był taki wydział, który słynął z faktu, że tam organizacja, czy struktura Solidarności była bardzo silna. No i tam też dochodziło do strajków. Przede wszystkim pamiętamy ten z 88 roku, kiedy w ogóle strajk w hucie imienia Lenina zaczął się wówczas właśnie na walcowni Zgniatacz. Tam też była siedziba komitetu strajkowego w tamtym czasie. No ale wcześniej również w 81 roku, kiedy ogłoszono stan wojenny, no to walcownia Zgniatacz także strajkowała i przez pierwsze kilka lat ten pomnik znajdował się tam, dokładnie przez lat 6. Tak, tam dodatkowo jeszcze na tej hali znajdowała się potem tak przez krótki okres taka izba pamięci poświęcona hutniczej Solidarności. No ale te wydziały, które kiedyś były taką ważną częścią dawnej huty imienia Lenina, one były stopniowo likwidowane. I taki los spotkał też walcownię Zgniatacz. Właśnie w związku z tymi planami likwidacji tego dawnego wydziału pojawił się pomysł, żeby przenieść pomnik w inne miejsce. I właśnie w takich okolicznościach w 2005 roku też się zbiegło wtedy z 25. rocznicą powstania Solidarności. Zdecydowano się go przenieść w okolice Placu Centralnego. No i to miejsce też jest dobre, dlatego że ono wiąże się z tą historią Solidarności Nowochódzkiej, tak możemy powiedzieć, ponieważ te demonstracje, których w latach 80. było ponad 30 w Nowej Hucie, no znaczna część z nich przez Plac Centralny, tutaj przez jego okolice, przechodzi. Sam pomnik, jeśli ktoś by go nie kojarzył, on jest bardzo charakterystyczny, jest dosyć sporych rozmiarów, jest w kształcie literki V, to jest odwołanie do angielskiego słowa victory, czyli zwycięstwo, i jednocześnie do tego gestu znanego już z czasów II wojny światowej, tych palców uniesionych do góry właśnie w takim kształcie, to jest był gest premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, ale przede wszystkim to był też gest działaczy Solidarności w latach 80., te, jak to mówią niektórzy, zajączki pokazywane na tych ramionach tego pomnika znajduje się 11 tablic, tak, które odnoszą się do różnych wydarzeń z dziejów Nowej Huty i Polski ogólnie. No, wśród nich możemy wymienić na przykład rok 1960, tam mamy odwołanie do walk o krzyż w Nowej Hucie, mamy rok 78, to jest z kolei wybór papieża, polskiego papieża, Karol Wojtyła, który też przecież z Nową Hutą jako biskup krakowski był związany, chociażby wspierając budowę Arki Pana, został papieżem, no i to zostało tutaj upamiętnione. Do tej samej postaci odnoszą się także kolejne daty jego pielgrzymek do Polski. Rok 79, 83, tak, to te dwie pielgrzymki do ojczyzny, w trakcie których Jan Paweł II do Nowej Huty zawitał. Najpierw w 79 roku był w ogrodach klasztornych w Mogile, a potem w roku 83 dokonał konsekracji kościoła w Mistrzejowicach, kościoła świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Po drodze mamy jeszcze rok 80, czyli powstanie Solidarności, czy w ogóle sierpień 80 roku. Tutaj w Nowej Hucie też doszło wtedy do strajków. Rok 81, no to większość z Państwa od razu skojarzy z ogłoszeniem wprowadzenia stanu wojennego, no i jak pamiętamy też zakończenia tego karnawału Solidarności, czyli tego legalnego okresu, czy okresu legalnego jej funkcjonowania. No potem mamy na przykład rok 87, kolejna pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, trzecia już. 88 to te wielkie dwie fale strajków na wiosnę i w lecie. Z tych wiosennych strajków najdłuższy był właśnie ten w Hucie imienia Lenina, także też ta data nam się pojawia. 89 to wiadomo obrady Okrągłego Stołu, potem pierwsze częściowo wolne wybory, no i mamy również odwołania już do lat 90. Ostatnia data, która tam się znajduje, to jest rok 99, czyli też czas powstania tego pomnika. I dodatkowo jeszcze na tym pomniku mamy takie cztery mniejsze tablice, które znajdują się u jego podnóża, też historyczne, też odwołujące się znowu do walk o krzyż w Nowej Hucie w roku 60, znowu do wyboru Jana Pawła II na papieża. Dodatkowo mamy jeszcze odwołanie do 10. rocznicy wydarzeń grudnia 70, czyli tych wydarzeń na Wybrzeżu wtedy. I jest jeszcze ostatnia, która przedstawia nam takie odwołanie do nowochuckiej Solidarności. Także tam jest bardzo dużo tych treści historycznych. Ja już myślę kilka minut o nich mówię, a w zasadzie tylko je wymieniam, nie omawiam ich jakoś szczegółowo. No i to jest również takie miejsce, które często spacerując po Placu Centralnym i jego okolicach, oprowadzając tam turystów, się po prostu odwiedza. Ja to bardzo często robię, a czasami turyści, także ci zagraniczni, sami o ten pomnik pytają. Myślę, że to jest miejsce dosyć interesujące. Jednocześnie nie jedyne w Nowej Hucie związane z tematyką szeroko rozumianej opozycyjności.
5: Adam Grzanka oprowadzać po Nowej Hucie. Wielkim zaszczytem to dzisiaj robię i naprawdę jestem wzruszony, bo oglądam miejsca, które są mi znane, ale patrzę na nie przez zupełnie inny paradygmat. Uważam, że Nowa Huta była totalnie niepokorną dzielnicą. Ja większość tych czasów pamiętam jako dziecko, ale naprawdę no co miesiąc zadymy. Dzieciaki w szkołach czekały, aż osiągną taki pułap wiekowy, żeby móc iść bić ZOMO. To naprawdę było tu odczuwalne. Zresztą wydaje mi się, że próba stworzenia Nowej Huty jako miasto bez Boga, gdzie to jednak ludzie byli pozjeżdżali, tak się mówiło o Nowej Hucie, miasto bez Boga, gdzie jednak to byli ludzie przyjezdni, gdzie religia była zakorzeniona i tu nagle im się każe, żeby krzyża nie było, no to że tak powiem, materiał na gotowy łomot jest. I tak było. I batalii o krzyż, który jest też pomnikiem tam na osiedlu teatralnym. To wszystko naprawdę głęboko jest w Hucie i tym bardziej teraz już z perspektywy czasu sobie fajnie to pozwiedzać.
4: Wymieńmy jeszcze kilka, bo jest oczywiście sporo. Nawet możemy się jeszcze cofnąć w czasie troszkę do roku 60. Gdybyśmy poszli na osiedle teatralne, znaleźli się przy ulicy Ludźmierskiej, no to tam mamy no dzisiaj kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam w pobliżu jest też szkoła podstawowa imienia obecnie doktora Henryka Jordana, a w ich pobliżu znajduje się pomnik Krzyża Nowochódzkiego autorstwa Stefana Dołzy, rzeźbiarza Stefana Dołzy, który trafił, czy został tam zamontowany w 2007 roku. Także to jest opowieść o walkach o krzyż w Nowej Hucie, czyli takim pierwszym wielkim buncie, który mieszkańcy, społeczeństwo Nowej Huty przeciwko władzy podnieśli. Mamy również osiedle Szklane Domy, tam jest taka cała grupa różnych obiektów związanych z tematyką opozycyjną. Mamy tam na przykład przed kościołem na Szklanych Domach pomnik prasy podziemnej. Warty odnotowania choćby z tego względu, że to był pierwszy taki pomnik w Polsce. W 2007 roku go odsłonięto w związku z 25. rocznicą przypadającą wówczas 25. rocznicą wydania pierwszego numeru czasopisma Hutnik. To było największe w całym regionie Solidarności, w regionie Małopolska. Pismo podziemne, które przez 7 lat się ukazywało i ponad 200 numerów jego w sumie wyszło. I on upamiętnia nam tych wszystkich autorów tych tekstów, które były tam publikowane, tych wszystkich drukarzy, kolporterów i innych ludzi, którzy wspomagali całą tą ideę wydawania bibuły jak to też czasem mówimy. A sam pomnik wygląda w ten sposób, że mamy właśnie takie zwinięte rulony, to są te podziemne pisma, które jakby wychodzą z takiego pękającego już lekko muru. I tutaj przesłanie było takie Czesława Dźwigaja, bo to on jest autorem tego dzieła, że te podziemne wydawnictwa, których w Polsce było zdecydowanie więcej. Ja nawet na obronie swojej pierwszej pracy magisterskiej miałem takie pytanie, żeby opowiedzieć trochę i o formach oporu przeciwko systemowi w innych krajach demokracji ludowej niż Polska. I potem porównać to właśnie z naszą Polską. Tak? I tutaj nie wiemy w sumie, ile w Polsce wychodziło tych pism drugoobiegowych. To jest, no nie da się dokładnie takiej liczby podać, szacuje się, że tych tytułów było ponad 4000, a w pozostałych krajach, no to powiedzmy Czechosłowacja, tak, Niemiecka Republika Demokratyczna, ale to znacznie mniejsze było znaczenie tego zjawiska tam niż u nas. I na tym pomniku wymienione są różne pisma takie, które związane były z Nową Hutą, także też na pewno miejsce warte odwiedzenia. Tam bliziutko jest jeszcze pomnik księdza Popiełuszki, który, jak pamiętamy, w 1984 roku został zamordowany. I mamy też tam taki głaz z tablicą upamiętniającą Solidarność w ogóle. A dodatkowo jeszcze możemy przejść pod Arkę Pana i tam jest taki pomnik w formie takiego ażurowego krzyża. W 92 roku się pojawił, 10. rocznicę śmierci Bogdana Włosika, czyli młodego, cały czas jeszcze ucznia, ale też już robotnika, zatrudnionego w hucie imienia Lenina, który tam w tej okolicy 13 października 82 roku został postrzelony. Jak się okazało, ze skutkiem śmiertelnym, bo jeszcze tego samego dnia on zmarł. Pomnik poświęcony jest także innym osobom, które zginęły z przyczyn politycznych, ale no nie są tam wymienione ich nazwiska, to jest nazwisk wymienione jest tylko Bogdan Włosik. Opowiadając w tym miejscu, że przychodząc tam, wymieniamy też chociażby takie osoby jak, nie wiem, Andrzej Szewczyk, jak Ryszard Smagur, no też Jacek Żaba, to zupełnie inne okoliczności, no i jeszcze kilkunastu innych ludzi Solidarności, którzy zginęli w latach 80. i byli związani z Nową Hutą.
2: Z Piotrem Kapustą i Adamem Grzanką rozmawiał Olek Ruszkowski. Nowoczesne technologie, innowacyjne projekty i kierunki przyszłości. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród maturzystów z całej Polski. O tym, jak uczelnia kształci specjalistów cenionych zarówno w kraju, jak i za granicą, opowiedziała nam Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka AGH w Krakowie.
6: Ponad 100 lat temu, kiedy Akademia Górniczo-Hutnicza powstawała, te dyscypliny, czyli przemysł ciężki, to znaczy górnictwo i hutnictwo, rzeczywiście było dominujące i taki też wtedy był profil naszej uczelni. Zresztą takim obowiązującym naszym hasłem, które wiedzie nas przez te wszystkie lata, jest takie powiedzenie, że z pracy powstałem, pracy i nauce służę. Wskazuje, że jakby wszystko to, co w uczelni, w AGH powstaje, to co tutaj jest tworzone, to rzeczywiście ma służyć przemysłowi, ma służyć gospodarce. I takie też były początki właśnie Akademii Górniczej wówczas. Natomiast przez te wszystkie kolejne lata oczywiście te dyscypliny się rozszerzały na kolejne związane z geologią, z przeróżnymi obszarami inżynierii, czy z ceramiką, czy z materiałoznawstwem, z robotyką, potem z naukami związanymi z technologią, z telekomunikacją, z informatyką. A aktualnie, mimo tego, że nasza nazwa pozostaje niezmieniona i myślę, że taka już zawsze pozostanie, to oczywiście górnictwo i hutnictwo w dalszym ciągu u nas jest obecne, natomiast tymi dominującymi dyscyplinami są te związane właśnie czy z materiałoznawstwem, czy z branżą IT, czy z telekomunikacją, cyberbezpieczeństwem. Warto też podkreślić, że od zeszłego roku mamy nowy 18 wydział, czyli Wydział Technologii Kosmicznych. I to jest właśnie ten moment, który też trochę obraca jakby losy naszej uczelni, no bo też to jest oczywiście nowa dziedzina, która jest niezwykle prężnie rozwijająca się i w Europie, i na świecie. Zresztą obserwujemy to też po zeszłorocznym boomie na technologie kosmiczne i chociażby locie drugiego Polaka w kosmos. Więc ten Wydział Technologii Kosmicznych też trochę pokazuje, w jakim kierunku przez te ostatnie 100 lat my zmierzaliśmy i gdzie jesteśmy teraz. Więc absolutnie jesteśmy bardzo mocno jako uczelnia techniczna, jako właściwie uniwersytet techniczny, osadzeni w naukach związanych no, z aktualnymi branżami, czyli właśnie z tą informatyką wspomnianą, czy chociażby z technologiami kosmicznymi.
7: Jakie momenty w historii AGH były najbardziej przełomowe i ukształtowały uczelnię na taką, jaką znamy dziś?
6: Och, tych momentów pewnie było bardzo dużo, więc ja nie wskażę takiego jednego, dlatego że pewnie tutaj każda inna dyscyplina wskazałaby na jakiś inny. Natomiast ja myślę, że takimi momentami przełomowymi były te, w których pojawiały się kolejne wydziały. Bo jak wspomniałam, zaczynaliśmy od dyscypliny związanej z górnictwem. To wówczas było też taki no, bardzo prężnie rozwijający się sektor w Polsce, w regionie, w Europie. Natomiast myślę, że właśnie pojawiły pojawienie się każdego kolejnego wydziału to był też sygnał dla otoczenia, że tak, jesteśmy gotowi kształcić kadry w obszarze materiałoznawstwa. Kolejny wydział, na przykład chociażby ten związany z naukami związanymi z ziemią, jak tutaj, gdzie teraz się znajdujemy, czyli Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, to z kolei sygnał dla otoczenia, że tak, jesteśmy gotowi kształcić w obszarze chociażby związanym z ochroną środowiska. I tak właśnie myślę, że nie wskażę jednego konkretnego momentu. Dla mnie osobiście tymi takimi istotnymi kamieniami milowymi są te, które wyznaczają pojawienie się kolejnych wydziałów, no a ostatnio to właśnie Wydział Informatyki czy wspomniany Wydział Technologii Kosmicznych.
7: Jak bardzo AGH zmieniło się przez te lata, zarówno pod względem kierunków, jak i pod względem nauczania?
6: Ja pracuję w AGH od kilkunastu lat, więc jakbym odniosę się może do tego okresu, chociaż to też już trochę historii, trochę tutaj mogę na ten temat powiedzieć. To, co dla mnie wydaje się najbardziej istotne, to taka niezwykle duża i prężna działalność studentów i kół naukowych. Koła naukowe, których mamy w AGH ponad 100, to jest bardzo dużo, to jest w ogóle osobna machina i osobny, bardzo duży organizm, który no, w dużej mierze też napędza naszą działalność. Mówię o tym dlatego, bo koła studenckie to są miejsca, gdzie powstają spektakularne projekty, bardzo innowacyjne, czasami szalone, ale właśnie to z tego szaleństwa i z tej bardzo dużej kreatywności też biorą się jakieś przełomowe projekty, więc ja osobiście wskazałabym tutaj na koła naukowe, której jestem też fanką. Zresztą warto też o tym wiedzieć, że koła naukowe z tymi swoimi projektami na przykład jeżdżą na bardzo różne zawody międzynarodowe, więc też reprezentują nas na zewnątrz, pokazują, jak prężnie się rozwijają, co nowego wymyślają, co nowego tworzą. No i też dosyć istotnie dofinansowujemy ich działalność. Widzimy, jak bardzo jest im to potrzebne, jak za tym dofinansowaniem też idą ich coraz bardziej odważne i innowacyjne pomysły. A potem z tych bardzo małych takich projektów czasami rodzą się bardzo duże, fajne historie, więc dla mnie jakby tym, na co bym wskazała, to są oczywiście koła naukowe i ich taka bardzo duża aktywność i no, świetna działalność.
7: Z jakich kierunków AGH jest dziś najbardziej znane i które obszary rozwijają się obecnie najszybciej?
6: Z nazwy jesteśmy oczywiście znani najbardziej z górnictwa i z hutnictwa, natomiast rzeczywiście te trendy ostatnich lat i też nasze obserwacje pokazują, że chociażby w tym top 10 najbardziej popularnych kierunków, które wybierają maturzyści, są kierunki związane z branżą IT, telekomunikacją czy cyberbezpieczeństwem, które w zeszłym roku było kierunkiem najbardziej obleganym i tym, który maturzyści wybierali najczęściej. Natomiast no, nie ukrywamy, że te wszystkie nowe technologie, które też obserwujemy w świecie, są u nas obecne, jak chociażby robotyka humanoidalna. Niedawno AGH właśnie zakupiło tego typu robota, który zresztą w AGH będzie i programowany, który będzie trenowany, na którym nasi studenci też zdobywają i szlifują swoją wiedzę. No i jakby obserwując ten trend, też przewidujemy, że chociażby wspomniana robotyka czy automatyka też pewnie w następnych latach, w najbliższych sezonach rekrutacyjnych będzie coraz bardziej pewnie zyskiwać na popularności, ale to nawet nie ze względu na samą rozpoznawalność robotów humanoidalnych, które czasami też może pełnią taką funkcję rozrywkową, ale chodzi o takie ich praktyczne zastosowanie, czy w przemyśle, czy w bardzo różnych obszarach, gdzie na przykład człowiek nie może dojść, albo gdzie nie ma takiego łatwego dostępu, gdzie rzeczywiście wysyłane są maszyny czy roboty.
7: Właśnie widać, że uczelnia mocno idzie w stronę nowych technologii. Jak wygląda właśnie dostosowanie oferty do rynku pracy i takich obszarów jak sztuczna inteligencja, energetyka, czy właśnie cyberbezpieczeństwo?
6: To dostosowanie naszej oferty to jest właściwie taki proces ciągły i myślę, że dla tych, którzy odpowiadają za ofertę kształcenia w AGH, to tak naprawdę jest bardzo duże wyzwanie, bo proszę sobie pomyśleć, że tak naprawdę te kierunki chociażby, które pojawiają się jako nowości w tegorocznej ofercie, one muszą być trochę odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, który będzie za kilka lat, czyli wtedy, kiedy ci absolwenci opuszczą już mury uczelni i będą poszukiwali pracy. Więc tak naprawdę ta oferta kształcenia no, musi być po pierwsze tworzona z wyprzedzeniem, jest tworzona w konsultacji z przemysłem, z biznesem, z radą uczelni i też z tymi wszystkimi, którzy w sposób taki doradczy mogą nam wskazywać, które obszary i które dyscypliny będą na przykład za parę lat potrzebowały chociażby zwiększonych kadr, które będą z kolei na przykład być może wygasały. Więc rzeczywiście jesteśmy obecni w tych wszystkich bardzo dominujących i takich obszarach, które swoich kadr potrzebują. Natomiast też co roku wprowadzamy nowości i chociażby w tym roku wprowadzamy 4 nowe kierunki, a jednym z nich jest właśnie Space Engineering. To jest kierunek na tym wspomnianym wydziale Wydziale Technologii Kosmicznych, już na pierwszym stopniu studiów. Widzimy, jak ten sektor kosmiczny bardzo dynamicznie się rozwija, więc jakby postawienie tutaj na kształcenie już od pierwszego z roku studiów, zaraz po maturze, wydaje nam się bardzo zasadne, a też chętnych nie brakuje, więc to jest chociażby taki ruch. Ale wspomnę też na przykład o inżynierii wzornictwa i jubilerstwie. To jest kierunek, który też w naszej ofercie pojawi się w tym roku i to jest kierunek, który jest taki mocno inżynierski, ale z taką domieszką i z elementami właściwie designu i tworzenia bardzo pięknych, codziennych rzeczy użytkowych. Zresztą widzimy, jak to wpisuje się w taki bardzo globalny trend właśnie łączenia tych kompetencji inżynierskich z projektowaniem czy z estetyką, więc tego typu kierunki są w naszej ofercie dostępne. No i widać, że one jakby też odpowiadają na potrzeby i młodych ludzi, i maturzystów, bo po prostu cieszą się zainteresowaniem.
7: AGH kojarzy się też z mocną kadrą naukową. Kim są wykładowcy i jak wygląda właśnie relacja student prowadzący na uczelni?
6: Tak, rzeczywiście kadra naukowa w AGH to są wspaniali wykładowcy, wykładowczynie, młodzi doktoranci, doktorantki, którzy potem też przekazują tę wiedzę dalej naszym studentom i studentkom. Ja bym powiedziała o nich, że to są ludzie z absolutną pasją, z miłością do nauki, też z bardzo dużym oddaniem do tych dyscyplin, które uprawiają. Tuż przed naszą rozmową jeszcze odświeżałam sobie taki jeden z naszych najświeższych odcinków naszego podcastu Bunkier Nauki. To jest podcast naukowy, który realizujemy w AGH. Tam gościem tego odcinka, ale też jednocześnie w niektórych odcinkach prowadzącym jest jeden z naszych naukowców z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, dr Paweł Janowski. I to jest przykład naukowca idealnego, właśnie oddanego, który z pasją, ogromnym zaangażowaniem potrafi tak opowiadać o niezwykle trudnych kwestiach. Akurat w tym odcinku wspomnianym opowiadał o historii związanej z Czarnobylem, ale po reakcjach publiczności i po tym, jak bardzo przystępnie, jasno i klarownie opowiada o bardzo trudnych kwestiach, postawiłabym właśnie tego naszego pana doktora z Wydziału Fizyki Pawła Janowskiego jako taki idealny przykład naukowca reprezentującego całą społeczność AGH. Dążymy do tego, żeby tą naukę popularyzować, sprawiać, żeby ona była bliżej ludzi, żeby była bardzo wyjaśnialna i przystępna, więc Paweł jest takim przykładem naukowca z AGH, a takich w AGH nie brakuje, bo są też przeróżne naukowczynie, starsza, młodsza kadra, która właśnie z taką pasją potrafi o tych bardzo trudnych kwestiach technologicznych realizowanych tutaj w AGH opowiadać.
7: A jak wygląda właśnie codzienność studentów AGH poza zajęciami, co tworzy klimat całej uczelni?
6: Klimat uczelni tworzy w dużej mierze miasteczko studenckie AGH, które oddalone jest, które właściwie sąsiaduje z kampusem i no, przecież istnieje też nawet taka miejska legenda i trochę żart, że samo miasteczko studenckie jest takim miastem w mieście i dopiero studenci na drugim roku studiów odkrywają, że jest coś innego prócz miasteczka studenckiego, na przykład rynek krakowski. To oczywiście żart, ale też trochę wskazuje na to, że ta przestrzeń miasteczka studenckiego jest taka kompletna, to znaczy, że studenci mają tutaj przestrzeń do regeneracji, odpoczynku, zabawy, nauki. Dzisiaj ta przestrzeń miasteczka studenckiego to jest przestrzeń bardzo komfortowa, wygodna, bezpieczna, o takim wysokim standardzie, więc nie dziwi mnie zupełnie to, że to właśnie tutaj koncentruje się to życie studenckie. Wskazałabym właśnie na miasteczko jako tą przestrzeń, która ten ton życia akademickiego wyznacza, kreuje przez lata, no i jest takim naprawdę bezpieczną przestrzenią dla wszystkich młodych ludzi, którzy tutaj z całej Polski zjeżdżają.
7: Na ile studenci mają kontakt z realnym przemysłem i projektami już w trakcie studiów?
6: Studenci i studentki mają na tyle silny kontakt z przemysłem, że zdarza się, że studiów nie kontynuują, bo od razu zaczynają pracę. I to oczywiście ma swoje plusy i minusy, no bo przecież zależy nam, żeby jak najszybciej i jak najkorzystniej lądowali na rynku pracy. Natomiast rzeczywiście studia techniczne to w dużej mierze też są zajęcia praktyczne. A zajęcia praktyczne często są realizowane właśnie we współpracy z przemysłem, z biznesem, z gospodarką, więc część zajęć właściwie chyba na wszystkich wydziałach odbywa się właśnie już poza uczelnią, to znaczy w partnerskich firmach, które prowadzą praktyki, staże, przeróżne warsztaty, więc ten kontakt z przyszłym pracodawcą pojawia się już bardzo, bardzo wcześnie. No i tym samym zdarza się, że chociażby studenci, przez lata był bardzo taki duży trend kierunków związanych z informatyką, już na etapie studiów podejmują pracę, a tym samym część z nich na przykład już studiów nie kontynuuje, no bo właśnie tą pracę już podejmują. Natomiast rzeczywiście faktem jest to, że uczelnia techniczna oznacza praktykę już u przyszłego pracodawcy, więc rzeczywiście ten kontakt z przyszłym pracodawcą pojawia się bardzo bardzo wcześnie.
7: Co najbardziej wyróżnia AGH na tle innych uczelni technicznych w Polsce?
6: Na tle innych uczelni technicznych, które też mają świetną ofertę kształcenia, zresztą przecież wszyscy jesteśmy na bardzo wysokim poziomie i te badania się przenikają, one zresztą bardzo często też są prowadzone we współpracy z innymi uczelniami, nie tylko technicznymi. Zdarza się bardzo często, że nasi naukowcy współpracują z zespołami z Uniwersytetu Jagiellońskiego czy z innych uczelni. Natomiast ja postawiłabym tutaj właśnie na to, że jesteśmy uczelnią badawczą. Mamy świetnie wyposażone laboratoria. Tych pracowni jest naprawdę bardzo dużo. Jakość prowadzonych tych badań jest tam niezwykle wysoka. Więc ja bym tutaj postawiła na tą jakość i też jakość tej infrastruktury badawczej, która jest zgromadzona w naszym kampusie.
7: Dlaczego warto rozważyć AGH przy wyborze studiów i w zasadzie jakim osobom powinniśmy polecić te uczelnie?
6: AGH poleciłabym maturzystom z takim jednak zacięciem do nauk ścisłych. Natomiast nie tylko, bo pamiętajmy, że w uczelni technicznej, jaką jest AGH, mamy też na przykład świetny wydział humanistyczny, który rzeczywiście przychodzi z ofertą do studentów, którzy być może jakby nie mają takiego zacięcia technologicznego. Natomiast te nauki technologiczne też na tym wydziale humanistycznym się przenikają. Więc w pierwszej kolejności wskazałabym rzeczywiście na te osoby, które być może właśnie mają tą nutkę inżyniera w sobie i właśnie w tę stronę chcieliby się rozwijać. Natomiast tak naprawdę chyba wskazałabym tą uczelnię wszystkim tym, którzy są ciekawi świata, rozwijania własnych projektów, własnych konstrukcji, własnego modelowania jakichś nowych przedsięwzięć, które jeszcze do tej pory nie istnieją. Więc wszystkim tym, którzy jakby poszukują też rzetelnych odpowiedzi płynących ze świata nauki, no to uczelnia techniczna i AGH jest zdecydowanie tym miejscem.
2: Rozmawiała Ilona Motyka. Z rodzynkami czy bez? Rozwiewamy spór o sernik. W tradycyjnym krakowskim wydaniu to ciasto jest puszyste, ma kruchy spód i sporą ilość bakalii. Nasza reporterka dopytywała o pochodzenie sernika i jego historyczną recepturę.
1: Polacy myślę, że kłócą się w kuchni o dwie rzeczy, o majonez i o sernik. Myślę, że możemy ten spór już rozstrzygnąć, czy krakowski, tradycyjny krakowski sernik to ciasto z rodzynkami czy bez rodzynek.
8: Szanowni Państwo, Pani redaktor, oczywiście ten spór jest odwieczny. Dr Marcin Gadocha, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ale tych sporów wokół sernika krakowskiego jest oczywiście więcej, bo drugi spór, który sernik jest pierwszy, krakowski czy wiedeński. Ale wracając jakby do pytania pani redaktor, to przede wszystkim tutaj muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli mam na myśli tradycyjny sernik krakowski, no to musi być dużo bakalii. Ale tam, gdzie bakalie, to i tam i rodzynki. Tak więc ja w tym sporze staję po stronie tej ilości, że ten sernik, kiedy go podniesiemy, on ma być ciężki. Od tej dużej ilości kruchego ciasta oraz bakalii.
1: No i po stronie tradycji, no bo za tym wszystkim idzie tradycja robienia tego sernika. Czym charakteryzuje się sernik krakowski?
8: Oczywiście, że tradycja. Ja się cieszę, że możemy porozmawiać o dziedzictwie kulinarnym Krakowa, bo to jest ważny temat dla mnie, ale nie tylko myślę, że dla mnie, ale także i dla miasta, które bardzo tutaj odważnie właśnie patrzy w kierunku kulinariów i co mnie bardzo cieszy jako historyka właśnie związanego z jedzeniem. Natomiast tutaj muszę odwołać się do niestety już nieżyjącego wielkiego mistrza cukiernictwa, troszkę zapominanego już, Stefana Przemidowskiego, który w swojej znakomitej książce, ale także miałem przyjemność wielokrotnie z panem Stefanem Przemidowskim rozmawiać, to opowiedział mi właśnie, jak ten krakowski tradycyjny sernik powinien być zrobiony, jaka jest różnica między tym tradycyjnym krakowskim a wiedeńskim. To ten tradycyjny krakowski oczywiście musi mieć kruchy spód, musi być wykonany z 8 jajek, musi być duża ilość bakalii i koniecznie, jeżeli on ma być krakowski z tą tradycją, z tym naszym dziedzictwem, naszej kuchni krakowskiej, on musi mieć tą kratkę. A mistrz Stefan tłumaczył to tak, że no myśmy byli pod zaborami w dawnych czasach, stąd właśnie na pamiątkę tutaj, żebyśmy mieli tą świadomość, to ten sernik właśnie w odróżnieniu od wiedeńskiego powinien mieć tą tradycyjną kratkę, te właśnie bałeczki z ciasta kruchego na górze.
1: W ogóle skąd to ciasto się wzięło, bo tutaj dużo pada od pana słowa Wiedeń, więc...
8: Oczywiście tak, jest spór, właśnie to jest ten kolejny spór odwieczny. Świetny znawca Krakowa, pan Mieczysław Czuma, ma swoją teorię i uważa, że tutaj ten sernik wiedeński był drugi, pierwszy był krakowski. Natomiast ja patrzę na to troszkę bardzo podobnie, ale staram się szukać gdzieś tych informacji źródłowych i nie potrafimy niestety udowodnić, kto był pierwszy, czy Wiedeń, czy Kraków w kontekście tego sernika. Wiem oczywiście, jakie są różnice. Ten wiedeński oczywiście jest bez tego spodu kruchego. No i trzeba pamiętać, że ta kuchnia krakowska była kuchnią jednak nie aż tak wykwintną, nie aż tak bogatą, jednak czasy zaboru. I w przypadku wiedeńskiego, tego tradycyjnego, dajemy tutaj 16 jajek. W przypadku właśnie wspomnianego krakowskiego jest 8. I jeżeli popatrzymy też w kontekście historycznym i zobaczymy tutaj najstarsze książki kucharskie związane z Krakowem, choćby nawet Marii Gruszeckiej, to niestety nie znajdziemy sformułowania sernik krakowski. Znajdziemy placek właśnie z serem, właśnie z tym, który będzie nam przypominał ten sernik krakowski, natomiast nie będzie tego właśnie tej konkretnej nazwy. Także tego sporu jako historyk nie potrafię tutaj rozstrzygnąć, kto pierwszy, czy Wiedeń, czy Kraków. Natomiast oba serniki są równie pyszne, natomiast no ja jako mieszkaniec Krakowa i jako patriota lokalny, kulinarny, oczywiście wybiorę zawsze sernik krakowski.
1: A czy tutaj przy robieniu takiego tradycyjnego sernika, no pewnie ważne są składniki i ser. To był jakiś specjalny ser?
8: No tak, jest taka opowieść, kiedy to młody Streicher wybrał się ze swoją małżonką do Wiednia. Małżonka pochodząca z zacnego domu miała przepis od swojej mamy właśnie na sernik. No i ten przepis podała cukiernikowi wiedeńskiemu, żeby przygotował ten specjał. No i on go przygotował zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Tylko był pewien problem, ponieważ według tej opowieści, tej legendy, użył nie sera białego, tylko żółtego. Tak więc tutaj, a dlaczego? No bo dla tutaj te warstwy bardziej uprzywilejowane wiedeńskie nie spożywiały białego sera, tylko no właśnie ten żółty ser, bo ten biały ser był przeznaczony dla tych warstw uboższych. Czy to do końca jest prawda? Czy to jest tylko pewna legenda? Natomiast oczywiście ten ser musi być dobry, musi być, no najpierw, żeby był to był tłusty ser. Także tutaj i w przypadku innych specjałów kuchni krakowskiej ser to podstawa. To, co się pojawia później, oczywiście, no i sztuka tutaj w kontekście czy cukierniczki, czy cukiernika, który będzie to ciasto wykonywał, natomiast ser to podstawa.
1: Jakbyśmy chcieli zrobić taki sernik, to oczywiście dobry ser, 8 jajek, no, i co jeszcze?
8: No i oczywiście mnóstwo bakalii i jak najwięcej serca, no bo bez serca, bez tutaj dobrych chęci, to nic nam nie wyjdzie. Także to jest kosztowne ciasto, pracochłonne, natomiast później oddaje dla autorki, autora tego wypieku, ale także i dla gości, którzy myślę, że będą się zajadali. Tak więc trzeba do tego podchodzić jak najbardziej serc. I mamy to szczęście jako mieszkańcy Krakowa, ale także i turyści mają to szczęście, że mogą, udając się do krakowskich cukierni, zjeść naprawdę dobre, słodkie rzeczy, w tym właśnie naszego ukochanego sernika krakowskiego.
2: A z doktorem Marcinem Gadochą rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snagowska, dziękuję.
9: SK2. Magazyn lokalny.
10: Oskar Płatek, a to jest magazyn reporterów ze Skawiny. Ratują, wychowują i sterylizują. Mowa o skawińskim schronisku dla zwierząt, które codziennie stara się znaleźć nowy dom dla swoich podopiecznych. To ciężka praca, bo wiele zwierzaków wymaga diagnozy lub leczenia. Schronisko jednak dzielnie daje radę.
11: Klaudia Monica Bogro, Skawińskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt, schronisko w Skawinie. Schronisko w Skawinie tak naprawdę przekształciło się w schronisko, czyli miejsce, które mieliśmy tutaj wcześniej, taki azyl Skawińskiego Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt, został oficjalnie przekształcony w schronisko 3 lata temu. Zaraz będę, tak miną 3 lata w listopadzie. I ja bym sobie życzyła, żeby wszystkie schroniska takie były, to znaczy jest to schronisko przede wszystkim małe, gminne. Czyli my mamy podpisaną umowę z jedną gminą i jest to gmina Skawina. W związku z tym to schronisko może sobie pozwolić na to, że jest małym schroniskiem do 35 zwierząt. Psów zwykle mamy około 20, powiedzmy między 15 a 20 sztuk, a jeżeli chodzi o koty, no to w sezonie koci, my nazywamy sezon koci, powiedzmy miesiącami od maja do końca września, czyli wtedy, kiedy jest najwięcej miotów, no to mamy powiedzmy, że około 12-15 kotów, a poza tym sezonem kocim 3, 4, 5, czyli bardzo optymalne liczby. Co to znaczy? To znaczy, że my wszystko o tych zwierzętach wiemy, zarówno o psach, jak i o kotach, bo to jest tak niewielka ilość zwierząt, że jesteśmy w stanie bardzo dobrze przypasować każde zwierzę do danego domu, tak? Czyli jeżeli ktoś do nas przyjeżdża i szuka określonego zwierzęcia, my bardzo dużo z taką osobą rozmawiamy, pytamy, czego oczekuje od tego zwierzęcia, jaki prowadzi styl życia, gdzie mieszka i wybieramy takie zwierzę, które naszym zdaniem będzie najlepiej do tego domu pasowało. To jest bardzo ważne po prostu, że ktoś nie przychodzi i nie mówi, że chce konkretne zwierzę, które myśmy ogłaszali, bo mu się się podoba, ale jest bardzo podobne do jego psa, który odszedł 1,5 roku temu, tylko my staramy się tak dopasować to zwierzę do danej rodziny, do której idzie, no żeby tam zostało. I nieskromnie mówiąc, bardzo dobrze nam się to udaje. Robimy to bardzo długo i tak jak mówię, znamy te zwierzęta. A jeżeli się nie udaje, bo tak też czasami bywa, że to zwierzę się nie zaklimatyzuje z różnych przyczyn w domu, który wybrałyśmy dla niego, to też nie znaczy, że jest zła rodzina albo określone zwierzę jest niedobre. Po prostu ten dom nie był odpowiedni dla tego zwierzęcia. My również wtedy mamy feedback z tego domu, wiemy, jakiego innego domu szukać i po prostu relokujemy to zwierzę do innego domu.
2: Czyli generalnie zwierzęta są dopasowywane charakterem do właścicieli, do stylu życia, do tego, gdzie będzie im najlepiej znaleźć nowy dom.
11: Tak, dokładnie tak. To jest właśnie najważniejsze, dlatego też nie prowadzimy żadnych akcji adopcyjnych, takich jednorazowych, że są jakieś pikniki przyprowadzane psy na jakieś festyny, do centrów handlowych, że każdy po prostu może przyjść i adoptować. To naprawdę jest bardzo przemyślany proces, żeby tak zwierzę dopasować, żeby każdy był zadowolony. To znaczy, żeby to zwierzę się odnalazło w tym domu. Trzeba pamiętać, że w schroniskach bardzo często, szczególnie psy, są po przejściach, czyli mają problemy behawioralne. Czy to znaczy, że takie zwierzę nie jest adopcyjne? Czasem tak, bardzo rzadko, ale czasem tak. I są takie zwierzęta, które zostaną w schroniskach na zawsze, do końca swojego życia, rzeczywiście. Natomiast to jest bardzo niewielki odsetek zwierząt. Chodzi tylko o to, żeby psu z problemami behawioralnymi znaleźć takie miejsce, taki dom, żeby ktoś mógł mieć te problemy pod kontrolą. Wiadomo, że nie damy lękowego zwierzęcia, które bardzo się boi wszelkiego rodzaju bodźców do centrum miasta, do Krakowa, tak? Bo no, nie będzie to działało ani z jednej, ani z drugiej strony. Ani pies nie będzie szczęśliwy, ani właściciel. Więc szukamy odpowiedniego domu dla takiego zwierzęcia. Bardzo ważne jest też to, żeby nie ukrywać przed adoptującym tych problemów psa, tak? My wolimy wyolbrzymić trochę te problemy i zapewnić ludzi, że mają opiekę behawioralną dożywotnią z naszej strony, bezpłatną, czyli że pomożemy w procesie adaptacji, przystosowywania się takiego psa w nowym miejscu. Wolimy gdzieś tam właśnie wyolbrzymić problemy, niż je zatuszować, bo to prędzej czy później i tak wyjdzie i to zwierzę po prostu będzie zmuszane trafić do schroniska albo dojdzie do pogryzienia.
2: Czyli dobro zwierząt ponad jakaś promocja schroniska?
11: Zawsze, zawsze, absolutnie zawsze i to w ogóle nawet tutaj nie ma dyskusji. Pierwsze, o czym myślimy, to jest dobrostan zwierzęcia. Dlatego też na przykład na teren schroniska nie wpuszczamy więcej niż jednorazowo 5-6 osób. Bardzo często do nas dzwonią firmy, które chcą przychodzić na wolontariat taki korporacyjny i oczywiście my taki wolontariat mamy, oprócz takiego indywidualnego, ale jest podkreślane zawsze, że nie może wejść więcej niż 4-5 osób. Dlaczego? Dlatego, że to miejsce, do którego ci ludzie wchodzą, to miejsce, do którego wchodzi każdy odwiedzający, to jest dom tych zwierząt. Może czasowy, mamy nadzieję, że czasowy, ale to jest ich dom. One się tutaj czują bezpiecznie, często pierwszy raz w swoim życiu, tak? Pierwszy raz nie są głodne, pierwszy raz nie jest im zimno, no bo właśnie czują się bezpiecznie, więc ich dobrostan jest na pierwszym miejscu. Nie może tutaj nagle wejść watacha 30 osób i zaburzyć w jakiś sposób ten rytm dnia. Jest bardzo ważne, zwłaszcza jeżeli pracujemy z nimi behawioralnie, żeby właśnie ten rytm dnia był zachowany.
2: Powiedzmy o wolontariacie. Kto może pomóc przy schronisku?
11: Wolontariat mamy, nie jest bardzo rozbudowany. To jest kilka osób, kilkanaście właściwie, które przychodzą różnie, wymiennie do nas. Zwykle staramy się mieć jedną osobę dziennie do pomocy. Dlaczego nie więcej? No dlatego, że nam to jest niepotrzebne. Jeżeli mamy kilkanaście psów, wszystkie i tak wychodzą z nami na spacery dwa razy dziennie, czyli rano i po południu, albo na wybieg, który tutaj też mamy w schronisku, no to wiadomo, że jeżeli my będziemy mieli 15 wolontariuszy, to nie jest olbrzymie schronisko, to nie jest nawet schronisko krakowskie, które nie jest olbrzymie, ale jest duże. Więc wiadomo, że tam jest potrzeba pomoc kilkunastu osób dziennie. U nas tak to nie wygląda, czyli jedna osoba przychodzi i pomaga no, w różnych pracach porządkowych, wyprowadzaniu zwierząt, bawi się z kotami. Każdy może zostać wolontariuszem, ale musi przejść przeszkolenie. My takie szkolenie organizujemy w miarę zapotrzebowania. Czyli jeżeli widzimy, że nam się wykruszyła stała, ktoś nam się wykruszył z naszej stałej ekipy wolontariuszy, to organizujemy, ogłaszamy na naszych mediach społecznościowych, że werbujemy wolontariuszy. Jest 2-3-godzinny wykład z prezentacją i po takim wykładzie wszyscy uczestnicy dostają legitymację wolontariusza, już mogą przychodzić i wyprowadzać zwierzęta, czy pomagać w czymkolwiek, co tutaj jest do pomocy.
2: Co takiego na takim szkoleniu można się dowiedzieć? Z czego składa się takie szkolenie?
11: Mówimy o tym, jak reagować, jeżeli jest ktoś na spacerze i powiedzmy nadchodzi inne zwierzę z naprzeciwka. Często, no, tutaj jest teren, mamy teren spacerowy za schroniskiem, więc też przychodzą prywatnie ludzie ze swoimi psami, te psy są często bez smyczy. Mówimy, jak reagować w takich sytuacjach, mówimy trochę o prewencji pogryzień, czyli trochę o czytaniu mowy ciała psów, jak się przed tym uchronić. My tutaj odpowiadamy za bezpieczeństwo, no, też ludzi, którzy wchodzą na nasz teren, tak? Jasne, że taki wolontariusz nie dostanie od nas psa, z którym my aktualnie pracujemy behawioralnie i wiemy, że potencjalnie takie zwierzę może być niebezpieczne, no nigdy nie wyjdzie z osobą postronną, ale my też nie znamy wszystkich zachowań tych psów, to my tych psów po prostu nie znamy tak dobrze, jak do nas przychodzą, więc my nie wiemy, jak one zareagują w jakiejś sytuacji, tak? Więc staramy się bardzo uczulać na to, żeby właśnie dochodziło do jak najmniejszej ilości wypadków, ale też powtarzamy wolontariuszom właśnie to, że dobrostan zwierzęcia jest najważniejszy. Co to znaczy? To znaczy, że dość często my te zwierzęta na przykład dopiero przyzwyczajamy do tego, że one wychodzą na spacery, że jest coś takiego jak smycz, że jest coś takiego jak szelki, jak obroża, więc jeżeli to zwierzę na początek, na pierwszym spacerze przejdzie 4 metry i nie ma ochoty przejść dalej, to nie ma żadnego znaczenia. Nie ciągniemy go na siłę, nie szarpiemy się z nim, to i tak jest dla niego wyczyn. Naprawdę to jest bardzo duży wyczyn, że przeszedł te 4 metry. Czyli słuchamy psa, słuchamy zwierzęcia, patrzymy, jak ono się zachowuje. Jeżeli ma ochotę stać w jednym miejscu i kopać przez 15 minut, to będzie stał i kopał. To jest ważniejsze niż żeby on przeszedł 4 km. Jest to absolutnie naturalne zachowanie zwierzęcia i to na to też wyczulamy wolontariuszy. Patrzcie, co pies wam mówi, patrzcie, jak się zachowuje. Jeżeli ma ochotę akurat się wytarzać, przejść po kałuży i pokopać, to jest dla niego najważniejsze. Nie to, żebyście przeszli jak największą ilość kilometrów.
12: Jak długo z państwem zostają taki przykładowy pies, taki kot i jak długo od przyjścia do schroniska, do adopcji zazwyczaj mija?
11: Ten czas zależy bardzo od tego, ile nam zajmuje tak zwane obrobienie takiego zwierzęcia do adopcji, no bo te zwierzęta wszystkie muszą być najpierw odrobaczone, następnie 3-krotnie zaszczepione i wykastrowane. No chyba, że mamy przeciwwskazania zdrowotne do kastracji albo behawioralne. Natomiast no zwykle tak przeciętnie od momentu wejścia zwierzęcia, jeżeli ono jest w pełni adopcyjne i nie musimy z nim pracować behawioralnie, bo czasami pracujemy behawioralnie rok, dwa, żeby w ogóle to zwierzę mogło wyjść, ale jeżeli mówimy o takim zwierzęciu, który nie ma wielkich problemów behawioralnych i wiemy, że ono się wyadoptuje, no to jest kwestia kilku miesięcy, czyli ten nasz czas, żebyśmy go mogli oporządzić do adopcji, potem ogłoszenie. Zwykle my nawet nie musimy tych zwierząt ogłaszać, tak naprawdę ogłaszamy może 10% z tych zwierząt, które do nas wchodzą, mam na myśli ogłoszenia adopcyjne, bo po prostu przyjeżdżają do nas ludzie i pytają, co mamy, rozmawiamy z tymi ludźmi, właśnie dopasowujemy zwierzę i naprawdę bardzo często te osoby już czekają na zwierzę dane, określone właśnie do momentu, aż my zakończymy ten proces przygotowywania do adopcji. I tego zwierzęcia nie musimy nawet ogłaszać, bo ono już po prostu ma dom. To samo jest z kotami.
12: Czyli jest duże zainteresowanie adopcją zwierząt z państwa schroniska?
11: Tak, mamy bardzo dużą rotację. U nas jest troszeczkę odwrotnie niż w dużych schroniskach, bo bardzo często mając 12 psów, czy 13, czy 5 kotów, nie mamy akurat takiego zwierzęcia, jakiego ktoś szuka. I albo odsyłamy wtedy do zaprzyjaźnionych fundacji, albo właśnie do schroniska krakowskiego, albo ci ludzie czekają, bardzo często czekają. Czyli gdzieś tam sobie wpisujemy, że ktoś czeka na niewielką sukę, tak? Albo że ktoś czeka na dużego samca do drugiego roku życia mniej więcej. I jak coś takiego się trafi, no to wtedy dzwonimy do takich osób. Natomiast jeżeli chodzi o szczenięta czy kocięta, które bardzo, bardzo rzadko, jeżeli chodzi w ogóle o szczenięta, no to są minimalne ilości, które nam się przewijają przez schronisko. Aktualnie mamy 2 z matką karmiącą i to jest dla nas w ogóle wspaniałe, bo praktycznie nigdy nie ma tych szczeniąt. No to my mamy kolejkę chętnych na takie zwierzęta, na szczeniaki właśnie, czy gdzieś tam na te mniejsze zwierzęta, które bardzo rzadko u nas są. Ale dlaczego też są rzadko? To nie jest żaden ewenement gminy Skawina, że my nie mamy szczeniąt i kociąt. My bardzo ciężko na to pracowaliśmy. Przez ostatnie 15 lat wraz z gminą Skawina jako stowarzyszenie prowadzimy taki bardzo szeroki program kastracyjny, czyli my jako stowarzyszenie jeździmy i odławiamy koty dzikie głównie do kastracji. Prowadzimy mnóstwo takich akcji. Kilkaset kotów co najmniej tniemy rocznie, więc tych miotów jest dużo, dużo mniej, tych kociąt jest dużo mniej i tej bezdomności jest po prostu dużo mniej, stąd też mniejsza ilość zwierząt w schronisku, więc schroniska można budować super fajne ze złotymi klamkami i coraz większe, tylko pytanie, czy nie lepiej jest wydać te pieniądze na zapobieganie po prostu bezdomności. Nie chodzi o to, żeby było jak największe schroniska, chodzi o to, żeby w tych schroniskach było jak najmniej zwierząt, a jeżeli nie będziemy zapobiegać bezdomności właśnie kastrując, bo to jest jedyna metoda, no i oprócz tego oczywiście trwałe oznakowywania, my tutaj w schronisku w Skawinie, każdy może przyjść, mieszkaniec naszej gminy w każdy dzień i zaczipować swoje zwierzę za darmo. My oczywiście je potem wpisujemy do bazy danych, no to jeżeli nie będziemy tej prewencji stosować, tej kastracji i tego trwałego znakowania, to te schroniska zawsze będą i one zawsze będą ogromne i tam zawsze będzie przepsienie i przekocienie.
12: A co daje zaczipowanie takiego zwierzaka?
11: Daje to, że jeżeli zwierzę się zagubi, a uwierzcie mi, większość zwierząt wbrew histerycznym pogłoskom, że bardzo się porzuca w naszym kraju zwierzęta, naprawdę wbrew temu gro zwierząt, powiedziałabym, że 3/4 zwierząt, które są w schroniskach, to są zwierzęta po prostu zagubione. No i te, które są odebrane z interwencji, niewielki procent to są zwierzęta rzeczywiście porzucone. I teraz tak, przez to, że mnóstwo gmin ma podpisaną umowę ze schroniskiem, które znajduje się na przykład 100-150 km od danej gminy, no to przeciętnie osoba, zwłaszcza starsza, bez jakiegoś tam rozeznania w social mediach albo bez rozeznania, gdzie może zadzwonić i o to zapytać, no w momencie, kiedy jej zginie pies albo kot, ona po prostu nie wie, gdzie go szukać. Kluczem do sukcesu tego schroniska jest to, że jeżeli w momencie, kiedy nam przechodzi przez to schronisko tutaj w Skawinie około 80 psów rocznie, powiedzmy, mówię o psach, koty tak często nie wracają do domu, natomiast mówimy teraz o psach, jeżeli jest około 80 psów i ponad 80% z tych psów w przeciągu 24 godzin wraca do właściciela, to naprawdę możemy mówić o olbrzymim sukcesie. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że na tym terenie właściwie każdy nas zna, czyli nawet jeżeli będzie starsza osoba, nie mająca pojęcia, że jest w Skawinie w ogóle coś takiego jak schronisko, to ktoś jej o tym powie. Powie jej o tym sąsiad, powie jej o tym wnuczek, powie ktokolwiek, kto zobaczy to zwierzę, czyli jej zwierzę, ogłoszone na naszych mediach społecznościowych. W sekundzie, kiedy trafia nam w ręce jakiś kot albo pies, jest on ogłaszany na naszym Facebooku. Także my ten odsetek zwierząt wracających do właściciela mamy olbrzymi, również właśnie przez to, że chipujemy. Czyli w momencie, kiedy to zwierzę się zagubi, a ma chipa i jest zarejestrowane w bazie danych, no to każde schronisko, każda fundacja, każdy weterynarz czy straż miejska, generalnie każde służby, do których trafia zwierzę, pierwsze co robi, to sprawdza je czytnikiem do chipów, czy to zwierzę chip ma. Więc jeżeli ten chip jest i jest on zarejestrowany, no to zwierzę od razu wraca do właściciela.
12: Większość zwierząt, które się tutaj przewija, są tak naprawdę zgubami. A co z tymi zwierzętami, które są ratowane właśnie podczas jakiejś interwencji? Czy często to się zdarza?
11: Coraz rzadziej, bo jednak, tak jak mówię, no przez to, że działamy 15-16 rok właściwie, no to ten nasz teren tutaj niewielki, właśnie przez to, że skupiamy się tylko na naszym terenie, tak? My go bardzo dobrze znamy.

0: Przez to, że znamy specyfikę terenu i tam, gdzie trzeba było pomóc, już pomogliśmy. Natomiast jeżeli są podstawy do tego, żeby to zwierzę odebrać, no to po prostu je odbieramy i ono trafia do nas i taką samą ścieżką jest przygotowywane do adopcji. No, bardzo często też pomagamy ludziom. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli widzimy, że nie dzieje się tam tylko krzywda zwierzęciu, ale również człowiekowi, no to zgłaszamy coś takiego do odpowiednich instytucji. My działamy ściśle w porozumieniu i z Urzędem Miasta, i z CUS-em. I to się dzieje w dwie strony. Czyli jeżeli CUS jedzie do człowieka i widzi, że coś tam jest nie tak, jeżeli chodzi o zwierzęta, zawiadamia nas i odwrotnie.
1: Pani mówiła o ocieplonych budach. Jak w schronisku wygląda kwestia tego okresu jesienno-zimowego? Czy jest to trudniejszy okres względem lata?
0: Czy ja wiem? Wydaje mi się, że te skrajne temperatury letnie, które są ostatnio, są dużo cięższe niż zimowe. Zimy są łagodne. Jeżeli jest 2 czy 3 tygodnie mrozu, to jest nic. Absolutnie każde schronisko powinno być przygotowane do tego, że są jakieś tam niższe czy wyższe temperatury. My mamy ocieplane pomieszczenia, jeżeli jest taka potrzeba i mamy starsze czy chore psy, zawsze są w ocieplonych pomieszczeniach. Natomiast zdrowy, dobrze odżywiony, a nasze są bardzo dobrze odżywione, zdrowy, dobrze odżywiony pies z podszerstkiem naprawdę świetnie sobie poradzi, mając bardzo dobrze ocieploną budę, a takie właśnie mamy dobitą słomą, nie musi absolutnie nic nie stanie. Nic mu się nie wydarzy.
1: Czyli wbrew pozorom te upały są dużo bardziej niebezpieczne dla zwierząt.
0: Tak są, bo rzeczywiście są skrajne temperatury. My też mamy, już wszędzie zainstalowaliśmy klimatyzację, więc też jeżeli mamy starsze czy schorowane zwierzęta, to jeżeli wiemy, że przychodzi fala upałów, są one natychmiast przenoszone do klimatyzowanych pomieszczeń, zarówno w dzień, jak i w nocy. Natomiast zacieniamy tyle, ile możemy. Na zewnątrz, w kojcach mamy również system zraszania. Nie jest tak strasznie źle, ale na pewno według mnie upały są gorsze, natomiast również my teraz zmieniamy kojce na takie, to są specjalnie przez nas projektowane kojce, już 2 są takie wymienione, w tym momencie czekamy na 3 kolejne. One nie są kryte blachą, ta blacha się niesamowicie nagrzewa, zwykle taki przeciętny kojec jest po prostu kryty blachą. Ta blacha się bardzo nagrzewa i robi taką puszkę z tego, co jest wewnątrz tego kojca, natomiast te nasze kojce, już tak właśnie je wszystkie będziemy chcieli wymienić, one mają specjalną taką warstwę izolacyjną, już sprawdzaliśmy, ta temperatura jest dużo, dużo niższa, po prostu się aż tak to wszystko nie nagrzewa. To jest raz, ale 2 też ten dach jest robiony w taki sposób, właśnie tak zaizolowany po to, żeby był wyciszony dla dobrostanu również zwierząt, bo na przykład jeżeli przychodzą jesienne miesiące i w listopadzie pada 2 tygodnie bez przerwy, to naprawdę nic nie jest fajnego dla psa, że cały czas pada deszcz nad nim na blaszany dach, tak? Więc w momencie, kiedy mamy wyizolowane te dachy, bardzo ładnie tam pozabezpieczane, to wytłumiają odgłosy, także to też jest bardzo ważne właśnie dla ich zdrowia psychicznego. Tutaj już nie chodzi o zdrowie fizyczne, tylko psychiczne także.
1: Państwo stowarzyszenie pomaga od 16 lat, a schronisko jest takim faktycznym schroniskiem od 3. Od czego to się zaczęło?
0: Zaczęło się od tego, że urzędnicy, bo tak naprawdę urzędnicy naszego Urzędu Miasta i Gminy stwierdzili właśnie te 16 lat temu, że nie chcą odsyłać zwierząt do cieszącego się bardzo złą sławą schroniska w Olkuszu i że trzeba stworzyć alternatywę. Powstało tutaj 1 albo 2 kojce, po prostu na zasadzie takiej przechowalni, właśnie po to, że ci urzędnicy wiedzieli, że większość jednak tych psów, które gdzieś tam są zabezpieczone, po prostu mają właściciela i wystarczy się rozejrzeć, ten właściciel będzie. I to zaczęło się sprawdzać, więc zaczęliśmy rozbudowywać. Z tych 2 kojcy stało się nagle 7, pomieszczenia, socjalka. No i w pewnym momencie stwierdziliśmy, to już czas się zamienić tak oficjalnie w schronisko. Chociaż nawet wcześniej, kiedy jeszcze nie byliśmy schroniskiem, zapraszaliśmy tutaj powiatowego lekarza weterynarii, mimo tego, że oni nie mieli nad nami jakby wtedy jurysdykcji, zapraszaliśmy ich tutaj przynajmniej raz do roku na kontrolę, taką dobrowolną powiedziałabym, żeby przyjechali i zobaczyli, co tutaj się u nas dzieje, bo chcieliśmy być przejrzyści, transparentni i tak się działo, że pan doktor powiatowy lekarz weterynarii przyjeżdżał tutaj do nas, do wtedy jeszcze azylu, a te 3 lata temu zamieniliśmy się właśnie w schronisko, no i teraz już podlegamy oczywiście pod powiatowy inspektorat weterynarii i normalnie co kwartał mamy kontrolę.
1: W jaki sposób można pomóc schronisku? Czy może można podarować karmę?
0: Zawsze warto pytać. Komukolwiek nie chcemy pomóc, jakiejkolwiek fundacji, jakiemukolwiek schronisku, zawsze warto zadzwonić i zapytać. Te potrzeby się zmieniają. One się zamieniają zależnie od tego, jakie są obecnie zasoby schroniska na ten moment, ale również ze względu na pogodę na przykład, tak? Więc gdziekolwiek chcecie pomóc, jakakolwiek to będzie organizacja, czy prozwierzę, zwierzęca czy proludzka, zawsze warto jest wykonać telefon, bo nawet jeżeli pół roku wcześniej ktoś pomagał w schronisku Chełmku i tam były takie i takie potrzeby, to wcale nie znaczy, że w schronisku w Krakowie albo w schronisku w Skawinie takie potrzeby również są na ten moment, tak? Wiadomo, że zawsze bardzo chętnie przyjmiemy karmę wysokomięsną, pełnowartościową, czyli nie marketową, bo to jedzą właśnie

0: się nasze psy tutaj na miejscu, natomiast marketową też przyjmujemy. Dlaczego? Dlatego, że tą karmą właśnie pomagamy uboższym mieszkańcom naszej gminy, czyli tam, gdzie poprawialiśmy warunki, taką karmę co miesiąc wydajemy podopiecznym tych ludzi mniej zamożnych. W schronisku, w Skawinie również chętnie przyjmujemy tekstylia, ale na przykład w tym momencie nie przyjmiemy, bo mamy ich mnóstwo, więc zawsze warto zadzwonić, gdziekolwiek chcecie pomóc, zadzwońcie, zapytajcie, jakie są potrzeby. Potrzeby się zmieniają, potrzeby są aktualizowane.
1: Nie polecają beletrystyki, ale służą pomocą pedagogom, studentom i uczniom. Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie to instytucja, której głównym polem jest nauka i edukacja. Nie znajdziemy tu bestsellerowych kryminałów, ale z pewnością po wizycie w bibliotece można wzbogacić swoją pracę naukową konkretną pozycją, mówi Agnieszka Bartnicka.
2: Biblioteki pedagogiczne charakteryzują się tym, że mają po prostu księgozbiór naukowy. Nie idziemy w beletrystykę. Beletrystyka jest u nas przy okazji. Natomiast jesteśmy przede wszystkim wsparciem dla studentów różnych kierunków studiów. Można powiedzieć, że wszystkich, chociaż tutaj ostrożnie z kierunkami technicznymi, dlatego że powiedzmy dla tej branży mamy najmniej literatury. Natomiast dla wszelkich kierunków humanistycznych, począwszy od pedagogiki, psychologii, zarządzania, marketingu, ekonomii, no to tych materiałów jest zdecydowanie więcej.
3: Czyli rozumiem, że najczęstszymi gośćmi i czytelnikami są doktoranci, przyszli magistrzy, może też nawet uczniowie szkoły ponadpodstawowej?
2: Ja myślę, że jednak przede wszystkim tak można powiedzieć, że zaczynamy od szkoły ponadpodstawowej. Jak najbardziej uczniowie szkół podstawowych też znajdą, bo tutaj mamy dla nich na przykład lektury, czy niejednokrotnie piszą referaty, zgłębiają wiedzę w jakimś temacie i wtedy też książki, powiedzmy, do ich wieku dostosowane z wiedzą naukową też są. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, no to już jak najbardziej mają określone, powiedzmy, profile szkół, gdzie literaturę też u nas znajdą.
3: Jak duży to jest księgozbiór, który Państwo tutaj posiadają? To już pewnie chyba trzeba liczyć w tysiącach.
2: No zdecydowanie tak. No powiedzmy, że ostatni numer inwentarzowy jest około 27 tysięcy, natomiast gdzieś po drodze były też selekcjonowane zbiory ze względu choćby na zniszczenie czy dezaktualizację pewnych książek. No właśnie na przykład techniczne bardzo szybko się dezaktualizują, zwłaszcza te związane z komputeryzacją wszelaką. W związku z tym, że po prostu nie mamy fizycznie miejsca, musimy od czasu do czasu dokonać takiej selekcji i taki wybór wtedy pada na te, które są na ten moment powiedzmy archaiczne. Może przydałyby się komuś do prac jakichś porównawczych, historycznych, natomiast do bieżącego użytkowania już niekoniecznie.
3: Co do tej selekcji, w przypadku takich, nazwę to też, ale w cudzysłowie, zwykłych bibliotek, to jest tak, że trzeba zawsze podążać z duchem czasu, patrzeć za nowościami też, żeby chociażby podpowiedzieć czytelnikowi, po co po prostu warto sięgnąć. W Państwa przypadku myślę, że jest troszeczkę inaczej. To znaczy, jeżeli ta działalność jest stricte zorientowana na naukę, na taką naukę, która niekoniecznie jest związana z samorozwojem, ale taką, która pomaga w dalszej pracy, to myślę, że szukanie takich tytułów jest jednak trudniejsze niż podążanie właśnie za tą wspomnianą beletrystyką, której raczej tu u Państwa nie znajdziemy.
2: Tak, znaczy trudniejsze. No jest to powiedzmy też współpraca pomiędzy nami a czytelnikami, bo to też od czytelników dowiadujemy się, czego potrzebują, co w tym momencie, jakie propozycje, publikacje są wykorzystywane również na przykład przez wykładowców, czy polecane przez środowisko naukowe, żeby po prostu mogli zgłębiać swoją wiedzę, dowiadywać się nowych rzeczy, więc to jest taka obopólna współpraca. My szukamy dla nich, a oni przychodzą też z pytaniami, czy mamy jakąś pozycję, jeżeli jest możliwość zakupu takich książek, no załóżmy, nie występują tylko powiedzmy na e-bookach, tylko są faktycznie fizycznie do kupienia. Robimy sobie taką listę i po prostu staramy się zabezpieczyć to, co studenci potrzebują. Mówię studenci, natomiast studenci niekoniecznie mówimy o ludziach 19-24 lata, tylko w późniejszym wieku też się studiuje, tak? Chodzi generalnie o po prostu dalszą naukę czy wykorzystywanie w pracy, tak jak w pracy psychologa czy pedagoga, to również potrzebują materiałów, które znajdą u nas.
3: Kraków jest dużym miastem, to oczywiście truizm, ale mówię to w kontekście tego, że jednak ten rynek biblioteczny, bibliotekarski jest o wiele większy, co nie oznacza, że wszystkie pozycje pozycje możliwe w Krakowie są dostępne i czy też zdarzają się sytuacje, że przyjeżdżają tutaj studenci czy uczniowie właśnie stricte z Krakowa czy z innych miejscowości, bo akurat tutaj się okazało, że w Bibliotece Pedagogicznej jest ten tytuł, ta pozycja, która mnie najbardziej interesuje.
2: Tak, tak jak pan mówi, no Kraków ma na pewno większe możliwości, przede wszystkim większe możliwości finansowe niż nasza naprawdę nieduża jednostka. Książka jest, ale jest na stanie, natomiast nie jest do wypożyczenia w Krakowie, bo za dużo osób na przykład czeka, jest kolejka do danych pozycji. My działamy powiedzmy bardziej lokalnie, bardziej może dla mieszkańców gminy, natomiast tak jak pan mówi, zdarza się, że po prostu ktoś komuś na studiach poleci, że jest taka biblioteka w Skawinie, w której znajdzie te materiały, których szuka i przyjeżdżają do nas osoby z okolic, powiedzmy, że powiatu krakowskiego, a może i dalej.
3: Nie wiem, czy prowadzicie takie statystyki, ale w ciągu roku ilu czytelników może przybyć do Biblioteki Pedagogicznej?
2: Statystyki to oczywiście są robione. W tym momencie, szczerze mówiąc, nie mam tak do końca liczb w głowie, bo dzień do dnia jest niepodobny. To czasami wiadomo, że powiedzmy większy ruch widzi się w okolicach sesji.
3: Jasne, ale tak gdyby określić, tak, czy to jest kilkadziesiąt osób w ciągu roku, kilkaset, czy może już to liczyć w większej liczbie?
2: Nie no, w ciągu roku no to jest kilka tysięcy, więc to...
3: Mówimy tu o nowych kartach.
2: Że nowych czytelników się zapisuje? No nie, no to bym przesadziła, mówiąc kilka tysięcy zdecydowanie. Kilka tysięcy generalnie użytkowników w ciągu roku.
3: Są państwo taką przestrzenią zarówno wystawienniczą, jak i też mamy tutaj różnego rodzaju warsztaty dla dzieci. Niekoniecznie też dziejące się tutaj, ale też wychodzicie państwo w przestrzeń do szkół podstawowych czy innych placówek, więc tak naprawdę to, co robicie, to nie jest tylko wypożyczanie książek.
2: Wspieramy po prostu działania edukacyjne, więc tutaj tak, to, że wychodzimy do placówek, to jest po prostu proza życia. My nie mamy tutaj miejsca, nie mamy sali, w której moglibyśmy przeprowadzać zajęcia, bo pewnie tak byłoby i wygodniej dla nas, być może dla placówek również, żeby mogły po prostu przyjść w ramach spaceru do nas i zostać na zajęciach. Natomiast to, że to my podążamy do placówek, no to tak jak mówię, to jest niestety z tym spowodowane, że nie mamy sali. Zajęcia, czy byłaby sala, czy nie, to i tak byłyby prowadzone, więc staramy się wychodzić z ofertą edukacyjną. U nas właśnie jest przede wszystkim ta oferta biblioterapeutyczna.
3: No właśnie, powiedzmy sobie parę słów na jej temat, na czym to polega.
2: Po prostu książka jest narzędziem do tego, aby poruszyć tematy, które dzieci interesują. To niekoniecznie muszą być tematy trudne. To po prostu tematy z życia dnia codziennego, gdzie coś może poprzez lekturę łatwiej wyjaśnić, omówić, poczuć, przekonać się. To wszystko zależy od tematu.
3: Jeszcze co do państwa, jako do bibliotekarzy. Książka to jest oczywiście państwa, jakby nie było, narzędzie pracy, ale też pewnie i pasja. Po godzinach na pewno gdzieś zerkacie do innych książek. Tutaj pewnie zamykacie się na to, że przychodzę do pracy, głównie operuję książkami naukowymi, natomiast po godzinach zakładam, że jednak państwo troszeczkę tak sobie uciekacie w te inne meandra i śledzicie chociażby rynek wydawniczy, co się na nim pojawia. Nawet jeżeli stricte państwa działalność nie jest nakierowana na to, żeby właśnie beletrystykę czy inną tego typu literaturę też czytelnikom tutaj polecać.
2: No tak, to zapewne jak każdy, znaczy to mogę mówić sama za siebie, no ja czytam bardzo dużo i czytam beletrystykę, natomiast no w związku z tym, że jednak mieszkanie nie jest zbyt pojemne, dostałam prezent w postaci e-booka i tym się posiłkuję, dlatego że no nie byłoby miejsca na moją ilość czytania.
3: Skoro mamy dziś tak naprawdę dostęp do e-booka z każdej pozycji możliwej, to czy wciąż wśród czytelników jest jeszcze ten kult papieru? To znaczy, mając możliwość wyboru lektury pozycji w formie fizycznej, czyli papierowej, a w formie e-booka, to którą się częściej wybiera?
2: Ciężko może jednoznacznie na to odpowiedzieć, bo to zależy troszkę od preferencji czytelniczych. Są osoby, które już sobie nie wyobrażają życia bez e-booka, a są osoby, które nie wyobrażają sobie, żeby na jakimś elektronicznym urządzeniu miały czytać książkę, że to jednak książka ma duszę, książka fizyczna. Więc tutaj jednoznacznie nie odważyłabym się twierdzić. Tak samo jak w pewnym momencie, paręnaście lat temu już tak naprawdę odeszliśmy od katalogów kartkowych i jest u nas wyłącznie katalog komputerowy, już tak zwanych szufladek nie ma. I właściwie do dziś dnia zdarzają się czytelnicy, którzy po prostu tęsknym wzrokiem rozglądają się po wypożyczalni, gdzie znajdą katalog kartkowy. Niekoniecznie chcą korzystać z komputera, więc to są preferencje każdego z nas inne.
3: A na ile to się rozwinęło, jeśli tyczy się samej tej literatury naukowej? Czy jest na nią większy popyt? Bo mam wrażenie, że chyba kilkanaście lat temu to mieliśmy na przykład mniej studentów i mniej osób tak z wyższym wykształceniem, co też powoduje, że te osoby też potrzebują mimo wszystko tych narzędzi pracy w postaci książek, czy chociażby polecania ich swoim uczniom, studentom.
2: Tak, to na pewno bardzo mocno się zmienia, zresztą można teraz chyba życie dzielić na przed pandemią i po pandemii tak naprawdę, jeśli chodzi o nawet podejście uczelni do tematu, dlatego że w momencie, kiedy wszystko było zamknięte, kiedy nie mieliśmy dostępu fizycznego do zasobów wszelakich, więc jednak uczelnie też zaczęły po prostu publikować skrypty dla swoich studentów na dedykowanych dla nich platformach. To powiedzmy się rozwinęło, tak? To nie zostało zaprzestane, że minęła pandemia i to minęło, tylko to się rozwinęło. My zasobów cyfrowych nie mamy. My mamy fizycznie książki, natomiast no, wydawnictwa nadal wydają, więc my nadal kupujemy. A jeżeli chodzi o, tak jak rozmawialiśmy o tych preferencjach, no więc tutaj te osoby, które wolą elektroniczne dokumenty, no to do nas pewnie nie przyjdą. Natomiast no, ci, co przychodzą, potrzebują książki i ją dostają.
3: Czasami czytelnicy sami tutaj przychodzą i coś potrafią zostawić.
2: Mamy czytelników, którzy są z nami emocjonalnie związani, a my z nimi i w momencie, kiedy sami zaopatrują się w książki, a też nie mają miejsca u siebie, żeby je przechowywać w domu, właśnie jeśli chodzi o beletrystykę, to nam po prostu przynoszą i my wtedy chętnie wprowadzamy to do naszych zasobów.
1: Z Agnieszką Bartnicką rozmawiał Brian Bednarczyk, a szczegółowe informacje na temat działalności Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie dostępne są na social mediach oraz stronie internetowej bibpedskawina.pl. I to ostatni temat w tym magazynie. Prowadził Oskar Płatek.
4: Magazyn lokalny.
1: Oskar Płatek, a to jest magazyn lokalny ze Skawiny. Najstarsi uczestnicy to nawet 90-latkowie. Centrum Usług Społecznych w Skawinie rusza z 5. edycją zajęć Nordic Walking dla seniorów. Jak podkreśla dyrektor instytucji Joanna Rudek, warsztaty to zarówno duża dawka wiedzy, jak i przestrzeń do spotkania z drugim człowiekiem i dzielenia się trudnościami codzienności.
5: To już 5. edycja programu Nordic Walking w Centrum Usług Społecznych w Skawinie. Idea zrodziła się właściwie z dwóch potrzeb mieszkańców, czyli z zwiększenia aktywności osób starszych oraz zapobieganiu samotności tych osób. No i właśnie, można połączyć przyjemne z pożytecznym? Pewnie można. No i właśnie tą odpowiedzią jest Nordic Walking, tak? Bo z jednej strony mamy trochę ruchu, aktywności fizycznej, takiej najprostszej i najbardziej odpowiedniej dla seniorów, czyli chodzenia, czyli odpowiedni sposób, bo to nie takie zwykłe chodzenie, jak zwykle to robimy. Musi ono wyglądać w odpowiedni sposób, przyjmować odpowiednią postawę, w odpowiedni sposób układać ręce, ale jednak jest to chodzenie, czyli taka najprostsza forma ruchu, którą znamy, która nie wymaga zbyt dużego wysiłku. Staramy się tak dobierać trasy, żeby były odpowiednie dla tych osób, które biorą udział w zajęciach. Ale oprócz tego, że dostarczamy dawkę ruchu, no to również spotykamy się, wymieniamy się codziennymi informacjami, zawiązują się jakieś znajomości bliższe lub dalsze, bo tak jak powiedziałam, to już 5. edycja, natomiast wiemy, bo moderujemy też taką grupę na mediach społecznościowych, którzy spotykają się właśnie ci już z 1., 2., 3. edycji, chodzą razem, dobierając się w jakieś grupki, więc też zawierają się właśnie znajomości, no i możemy też spowodować właśnie, że ktoś, kto nie ma tu znajomych na terenie Skawiny, czuje się bardziej samotny, potrzebuje kompana do tej aktywności fizycznej, bo ma kogoś w domu, z kim może porozmawiać, ale na przykład to nie jest osoba, która się rusza, więc też ma tutaj taką osobę do towarzystwa, z którą może pójść, a wiemy, że zawsze z kimś, zawsze w grupie raźniej.
3: Co trzeba zrobić, żeby rozpocząć przygodę z Nordic Walkingiem w Centrum Usług Społecznych? Jak to wygląda? I przede wszystkim to, o co pytałem, pamiętam przy której z poprzednich edycji, no czy mają Państwo kijki do wypożyczenia?
5: To, co trzeba zrobić, to przede wszystkim zadzwonić do nas i zapisać się na takie zajęcia, ponieważ jakby obowiązują zapisy. Generalnie zajęcia są w takiej formule, że pierwsze zajęcia poświęcone są teoretycznej podstawie wiedzy dotyczącej Nordic Walking, czyli właśnie ubiorowi, kijkom. Natomiast czy pozostałe sesje, to są już sesje w terenie, gdzie jakby te zdobyte podczas pierwszych zajęć informacje dotyczące sposobu chodzenia i sposobu poruszania się z wykorzystaniem kijków Nordic Walking, po prostu te osoby szlifują. No i oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, bo tak było w ubiegłym roku, to po zakończeniu takiej edycji raz w tygodniu z instruktorem można było się spotkać i wspólnie z instruktorem jeszcze chodzić.
3: Czy te zajęcia jakoś się zmieniały na przestrzeni tych ostatnich 5 lat? Bo teraz, tak jak słyszę, to zaczynacie Państwo absolutnie od teorii. Najpierw, żeby pokazać i może trochę w formie takich wykładów przedstawić wiedzę na temat Nordic Walkingu, no a potem już przechodzimy faktycznie do zajęć praktycznych, czyli po prostu idziemy z kijkami. Czy faktycznie to jest tak, że trzeba zawsze na początku pokazać, z czym to się je, a dopiero potem przejść do dania głównego?
5: Tak, wydaje nam się, że to jest bardzo ważne, żeby jakby zacząć od tych podstaw takich teoretycznych, czyli pokazać właściwą postawę, też powiedzieć o ubiorze. Tak, Nordic Walking jest takim niewymagającym sportem. Wystarczy, że tak powiem, jakieś ubranie sportowe, natomiast nie musi ono być jakieś specjalistyczne. No i kijki, które w zależności już pewnie od profesjonalizacji tego chodzenia są w różnych cenach, ale naprawdę są one w cenach bardzo dostępnych. Nie jest to taki drogi sport, który wymaga dużych nakładów finansowych i przygotowania. Po prostu trzeba przyjść w wygodnym dresie. Jeżeli ktoś nie ma kijków, to też staramy się zawsze, żeby te kijki dla tych osób się znalazły, bo wiemy też, że czasami ktoś po prostu przychodzi spróbować, zobaczyć, czy to jest dla niego. No i właśnie tą zaletę ma Nordic Walking, że nie potrzeba tak inwestować w jakiś sprzęt i zastanawiać się, a jak mi się nie spodoba, po prostu.
3: Próg wejścia w takie sporty jak jogging, bieganie, czy właśnie Nordic Walking rzeczywiście jest niski, ale chyba największą trudnością jest po prostu wyjść z domu, szczególnie jeżeli mówimy o seniorach, o osobach starszych, gdzie problemy są różne, tak? Jedni mają troszeczkę większe problemy z poruszaniem się, drudzy mniejszy, no ale jednak dalej forma aktywności może trochę odrzucać to, że muszę gdzieś wyjść, niekoniecznie muszę wyjść na zakupy, muszę pójść do apteki, muszę pójść do CUS-u na przykład, bo mam jakąś sprawę do załatwienia. Wtedy wiadomo, no musimy to zrobić. W tym przypadku w jaki sposób jeszcze mogą Państwo zachęcić do udziału poza tymi sprawami, o których też Pani Dyrektor wspomniała, czyli między innymi to, że niekoniecznie to chodzi o samo chodzenie, ale poprzez chodzenie możemy nawiązać relacje z drugim człowiekiem, a wiemy, że im starsi się robimy, tym niestety te relacje trochę ulegają zmianie.
5: Grupa, z którą współpracujemy, przynajmniej tak było w poprzednich edycjach, to była grupa seniorów w wieku od 60 do prawie 90 lat. Więc naprawdę duży zakres wiekowy i tak jak Pan mówił, motywacja do tego, żeby przyjść na te zajęcia, bywa różna, tak? Bo czuję się samotny, bo chciałbym coś zmienić w swoim życiu, chciałbym się poruszać. Natomiast to, co jest jakby najważniejsze, że w czasie tych kilku edycji wytworzyła się już taka społeczność seniorów Nordic Walking, którzy po prostu gdzieś już po tych zajęciach, po prostu w grupkach 2-3 osobowych umawiają się, spotykają się. No a potem bywa różnie, bo wiemy to z informacji właśnie od tych osób, że potem w nagrodę jest ciastko, spotkanie w kawiarni.
3: Metoda kija i marchewki trochę, nie?
5: No oczywiście, że tak, bo nie robimy tego, żeby ktoś trenował wyczynowo, tak? Każda aktywność, niezależnie od wieku, tak, bo nie mówimy tu tylko o osobach starszych, ale dla wszystkich ludzi jakakolwiek aktywność przynosi bardzo dobroczynne skutki dla organizmu. Większe dotlenienie, lepszą pracę serca, wzmocnienie mięśni. To takie 3 podstawowe, można powiedzieć, bardzo ważne cechy, które sprawiają, że jakby warto się ruszać, tak? A jeżeli można jeszcze przy okazji mile spędzić czas w dobrym towarzystwie, poznać kogoś nowego, no to same plusy z tego.
3: Po tych kilku latach już pewnie ta grupa ma kilka, jeżeli nie kilkanaście osób, z którą Państwo są już, tak powiedzmy, związani na stałe. Mówimy tu oczywiście dalej o Nordic Walking, ale to nie musi się kończyć wyłącznie na CUS-ie, to co też Pani wspomniała. Widujemy się nie tylko w ramach zorganizowanych zajęć, ale też poza nimi. Czuć też taką satysfakcję, że projekt, który stworzyliśmy kilka lat temu, raz, że nie umiera, a dwa, że on się rozwija, bo skoro już jest ta stała grupa odbiorców, która może zachęcać tych nowych, którzy dopiero gdzieś zaczynają i może nie do końca jeszcze czują się swobodnie w nowej materii, skupiać tych wszystkich Nordic Walkingowców pod szyldem CUS-u, a potem już to tylko może iść w tą lepszą stronę, czyli ruszam się, komunikuję się, gromadzę się jako osoba starsza, jako senior.
5: Dokładnie tak, dbamy o to i odpowiadamy przede wszystkim na potrzeby mieszkańców, bo wszystko co robimy to są podpowiedzi albo słuchanie głosów mieszkańców i jak pojawiła się potrzeba, żeby po zakończonych zajęciach, czyli tych czterech zajęciach, które oferujemy, pociągnąć to dalej, spotkać się, zmotywować ich do tego, bo to chyba jest też problem, że jakby brak tej motywacji, kończymy i jakby tak jak ta pani instruktor nie zadzwoni, no to nie ruszę z tego domu. Natomiast jakby pani instruktor jest też motywatorem, jest też czasami tak, że komuś wstyd jest odmówić, po prostu, tak? I z tego powodu przyjdzie na te zajęcia. No i to jest też fajne, że właśnie nawet jak są różne motywy podejmowania tych działań, no to efekt jest zawsze pozytywny. Jest ruch, jest rozmowa, jest spotkanie, jest drugi człowiek.
1: Jesienną edycję cyklu Aktywnie z Centrum ABC Nordic Walking zaplanowano 4 spotkania. Pierwsze, wprowadzające, odbędzie się 5 października. Kolejne treningowe co tydzień w środę od 7. Zapisy trwają do 1 października. Liczba miejsc ograniczona. Istnieją od 11 lat i pokazują, że ani spektrum, ani niepełnosprawność nie stanowią problemu w codziennym życiu. Stowarzyszenie Równa Szansa ze Skawiny założyli rodzice dzieci z deficytami i niepełnosprawnościami. Teraz nasza rodzina to kilkaset osób, podkreśla przedstawicielka Równej Szansy Justyna Ciepły.
6: To ja już opowiem o tym tak z perspektywy też osoby włączającej się do stowarzyszenia po czasie. Znam to od koleżanek, tę historię, bo one spotkały się po prostu na pewnym szkoleniu. Grupa 10 rodziców, dzieci z trudnościami rozwojowymi, dzieci z niepełnosprawnością. Zaczęły rozmawiać o tym, że co dalej. Dzieci kończyły przedszkole albo był etap, że już niedługo będą planowały przejść na kolejny etap edukacji i chciały stworzyć miejsce takie, gdzie dzieci będą mogły się odnaleźć, będą miały dodatkowe zajęcia, nie będą musiały wyjeżdżać z miasta, z Skawiny czy z okolicznych mniejszych miast do Krakowa. Dlatego, że ta wyprawa to jest długa, męcząca i zwykle wiąże się też z dużo większymi kosztami i zobowiązuje jakby całą rodzinę do tego, żeby dopasować się do rehabilitacji dziecka. Tak powstało stowarzyszenie, najpierw jako grupa nieformalna, a później, niecały rok później, zostało sformalizowane założenie organizacji.
3: Czyli w zasadzie to była inicjatywa oddolna tych osób, które czuły, że potrzebują po prostu pomocy.
6: Dokładnie, to była ich inicjatywa, ale faktycznie szczęśliwe zrządzenie losu sprawiło, że spotkały się w jednym miejscu na szkoleniu zorganizowanym przez instytucję zewnętrzną.
3: Mówimy tu wyłącznie o osobach, które były związane czy ze Skawiną, czy z gminą Skawina.
6: Tak, dokładnie. To byli rodzice dzieci związane z gminą Skawina.
3: I jakie były początki? Rozumiem, że w przypadku każdej podejmowanej inicjatywy no nie jest łatwo.
6: Myślę, że najważniejsze było to, że wiązała ich ta wspólna idea, że zależy im, żeby dzieci mogły się usamodzielniać, żeby miały atrakcyjne zajęcia dla siebie. Początkowo miało być to głównie właśnie rehabilitacja, a z czasem było widać, że jak ważne jest, by ta rehabilitacja nie była tą klasyczną, tylko fizyczną rehabilitacją, ale przede wszystkim rehabilitacją społeczną. Trening kompetencji społecznych, nauka nietypowych, standardowych rzeczy, które no nie jesteśmy w stanie się nauczyć, na przykład pracy w grupie, jeśli ta grupa jest zbyt duża, czy treningu emocjonalnego, jeśli te zajęcia nie są indywidualnie dostosowane do dzieci.
3: I wy też wychodzicie w przestrzeń, chociażby tutaj na miejscu Skawiny, prezentujecie to, że osoby z problemami, czy też te, które nie przeszły jeszcze do końca tego procesu socjalizacji, absolutnie sprawdzają się i mogą tworzyć, mogą działać, mogą pokazywać, że kurczę, potrafimy.
6: Tak, na bazie zamiennie takich klasycznych treningów umiejętności społecznych, takich klasycznego TUS-u, stworzyliśmy zajęcia społeczne. Jest to wyjście na zewnątrz, jest to trening umiejętności, ale takich najbardziej przydatnych, czyli robienie zakupów. Ostatnio to było też wychodzenie na przykład na spacer z pieskiem dla dzieci, które boją się zwierząt. Wyjście do fryzjera, do dentysty. Było mnóstwo takich miejsc, gdzie dzieci mogły faktycznie się odnaleźć, natomiast był ten trening w małej grupie ze specjalistami. Pokazujemy, że jest możliwość małymi krokami usamodzielniania, ale też tworzenia takiej przestrzeni, która jest dla nas wszystkich.
3: Takim głównym problemem w tym, żeby ta cała inicjatywa, to jak działa Równa Szansa, mogło być wymierne, to są rodzice i brak wiary w to, że przede wszystkim sami mogą wiele zdziałać. Najzwyczajniej w świecie wstydzili się zapytać, poprosić, żeby ktoś wskazał im jakąś ścieżkę, którą mogą podążać razem ze swoimi pociechami.
6: To jest na pewno trudne na samym początku, kiedy dziecko otrzymuje diagnozę. Trafiają do nas rodzice dzieci, których niekoniecznie diagnoza spotyka zaraz w pierwszych dniach, czyli nie są to wady i choroby genetyczne, tylko te diagnozy pojawiają się w kolejnych latach życia. Czasami trzeba wiele czasu, żeby zdobyć tą diagnozę, bo formalności nie są łatwe, dostęp do specjalistów nie jest zbyt prosty. Po drugie, trzeba ją zaakceptować albo przynajmniej próbować znaleźć się na tej ścieżce akceptacji, a dopiero później zwykle zaczyna się działanie. Muszę powiedzieć, że wielką wartością jest to, że w stowarzyszeniu są rodzice, którzy chcą działać, którzy widzą te trudności, ale nie zamykają się, tylko wiedzą, że to ich wspólne działanie, działanie w grupie czy wsparcie rodzicielskie powoduje, że dzieci idą do przodu.
3: Jak wielka grupa to jest w tej chwili Stowarzyszenie Równa Szansa? Mówię tu zarówno o tych, którzy tę pomoc świadczą, jak i o tych, którzy z tej pomocy korzystają.
6: Stowarzyszenie w tej chwili zrzesza 82 rodziny, więc jeśli to pomnożymy średnio razy 4 osoby, takie klasyczną rodzinę, no to już całkiem spora firma. Mnożę te osoby, dlatego że pod opieką stowarzyszenia nie jest tylko dziecko z niepełnosprawnością, ale cała rodzina. I to też jest jakby zauważony problem naszych ostatnich lat. Na początku wydawało nam się, że pomagamy dzieciom. I to był główny powód, dlaczego rodzice te ponad 11 lat temu się spotkali. Bo chcieli zajęć dodatkowych dla dzieci. Natomiast na przestrzeni lat dotarło do nas, że tak naprawdę wspieramy przede wszystkim rodziców. Rodzic, który ma świadomość, że dziecko jest zaopiekowane, ma dodatkowe zajęcia, może się rozwijać i ma miejsce, gdzie może się rozwijać, też czuje się bezpieczny i spokojny. A dzięki temu korzysta i jakby cała rodzina, korzysta rodzeństwo, też najbliżsi, czyli dziadkowie, ciocie czy terapeuci, z którym dziecko na co dzień pracuje.
3: Tworzycie całkiem pokaźną grupkę, to trzeba przyznać, ale zakładam, że to nie jest koniec absolutnie pozyskiwania nowych członków, czy tych rodzin, do których możecie dotrzeć. Jak w tej chwili ten proces dotarcia do nich wygląda? To znaczy, że wy gdzieś tą tak zwaną pocztą pantoflową dowiadujecie się o tym, że no jest jeszcze rodzina, która może tutaj pomoc uzyskać, czy ewentualnie osoby same się do was zgłaszają. Czego jest więcej? Tego, że wy musicie włożyć więcej pracy w to, żeby ktoś mógł tę pomoc uzyskać? Czy już jesteście na tym etapie, że skoro wiemy, że Równa Szansa tutaj w Skawinie jest, znamy ją, jeżeli do niej przyjdziemy, to nie zostaniemy odtrąceni? Pomaga, żeby ten przyswajanie wiedzy o tym, co robicie i że nie krzywdzicie nikogo, tylko kto przyjdzie, to będziecie się starali tę pomoc komuś dać, żeby ta Równa Szansa może dobiła do setki albo i więcej.
6: Tak naprawdę dzieci, które do nas trafiają, rodziny, które do nas trafiają, bywa bardzo różnie, skąd do nas przychodzą. Mamy oczywiście placówki, które wiedzą, że funkcjonujemy od lat. Głównie te, które zrzeszają i do nich trafiają dzieci z trudnościami, z niepełnosprawnością, czyli przedszkola terapeutyczne, przedszkole z oddziałami specjalnymi, integracyjnymi, czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Te miejsca wiedzą, że jesteśmy, że działamy i informują rodziców, ale my też świadczymy takie wsparcie informacyjne w tych miejscach. Organizujemy dyżury informacyjne w szkołach, w przedszkolach. Na początku roku można się często z nami spotkać i po prostu mówimy o tym, że jesteśmy. Szczególnie skierowane jest to dla rodziców, którzy dopiero trafiają do danych jednostek. Ale też nie ukrywamy, że największą moc ma siła poczty pantoflowej i jeśli jeden rodzic już wie, spotka rodzica, który tego potrzebuje, to po prostu tą informację przekazuje. Oczywiście my informujemy też o tym, że jesteśmy w naszych mediach społecznościowych i jesteśmy otwarci na każdego, kto potrzebuje tej pomocy. Dzięki mentoringowi, który cały czas realizujemy, jest możliwość, żeby żebyśmy to my właśnie pojawiali się w instytucjach, ale też żeby rodzic po prostu tak z ulicy, szukając pomocy do nas trafił. Na pewno najtrudniej jest tej osobie, która nie ma w otoczeniu osób z niepełnosprawnością, sama dowiaduje się o diagnozie dziecka, żeby do nas trafić, bo nie wie po prostu, gdzie tej pomocy szukać i to jest dłuższy proces.
3: To przypuśćmy taką teoretyczną sytuację, że jestem rodzicem, który przychodzi do Was pierwszy raz, moje dziecko ma problemy, jest w spektrum, ma jakieś niepełnosprawności i tak dalej, mam taki i taki problem i co się dzieje dalej?
6: Zawsze zapraszamy na spotkanie, jednak rozmowa twarzą twarz jest bardzo wartościowa. Zwykle na tym pierwszych spotkaniach to rodzic potrzebuje się wygadać, to nie o to chodzi, żebyśmy przygotowali pakiet pomocowy na dzień dobry. Chodzi o to, żeby rodzic poczuł to zaufanie, żeby wiedział, że rozmawia z kimś, kto go rozumie, kto może kiedyś też spotkał się z podobnym tematem. Zawsze staramy się podpowiedzieć, jak pomagać dziecku, jakie formy wsparcia najszybciej, najłatwiej, najszybciej uzyskać, gdzie je uzyskać. Często mówimy też o tym, gdzie, do jakiego specjalisty, jak się udać, którędy, nie, jak, w jakich miejscach umówić spotkania, bo mamy stworzoną już bazę i właśnie specjalistów i miejsc, które pomogą w diagnozie czy w prowadzeniu dziecka. Zachęcamy do kolejnych spotkań, czy po prostu do tego, że jeśli mają możliwość, żeby dziecko wdrożyć w zajęcia, bo wtedy budujemy tą społeczność. Jeśli zdarza się, że dziecko ma diagnozę na przykład choroby rzadszej, to nawet kontaktujemy z innymi rodzicami, którzy też mają wiedzę podobną, żeby rodzic czuł się zaopiekowany.
3: To gdybyśmy mogli wymienić, ponieważ słuchamy hasłowo, te niepełnosprawności czy te spektra, w których Wy się też obracacie, jakie one są?
6: Stowarzyszenie zawiązało się wokół dzieci związanych z autyzmem, z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Teraz mówimy bardziej o całościowych zaburzeniach rozwoju. I to jest jakby najszerszy worek na dzień dzisiejszy. Natomiast przez te lata nigdy nie było tak, że jeśli rodzic zgłaszał się, potrzebował pomocy, czy dziecko potrzebowało pomocy, to ograniczaliśmy i mówiliśmy, że nie, takiej osobie nie pomagamy. Dlatego w stowarzyszeniu są dzieci w spektrum, z zespołem Aspergera, są dzieci z zespołem Downa, z chorobami genetycznymi, czy po prostu z zaburzeniami rozwoju, czyli dziecko nie rozwija się harmonijnie, ma trudności w relacjach z emocjami, nie musi mieć niepełnosprawności orzeczonej, żeby to wsparcie u nas uzyskać.
3: Budowanie tej bazy kontaktów, czy tych miejsc, do których można przyjść dalej i tam uzyskać diagnozę, czy chociażby upewnić się, że na pewno to, co nam się wydaje, że dzieje się z naszym dzieckiem, rzeczywiście jest, to też pewnie była taka praca u podstaw, że te osoby, które zawiązały stowarzyszenie, już pewnie miały jakieś drogi czy ścieżki wydeptane, ale pewnie też trzeba było stworzyć kolejne, bo być może były te miejsca, do których no nie można było się jeszcze z tą pomocą udać, dlatego że po prostu jej nie świadczyły. I teraz to jest tak, że Wy, działając tu lokalnie w Skawinie, jesteście w stanie nawiązać współpracę z kimś z Krakowa, czy nawet z całej Małopolski. Jak to wygląda? Na ile ten taki sufit kontaktów czy komunikacji między Wami a poszczególnymi placówkami jest?
6: Z racji tego, że tworzymy dosyć dużą już społeczność, która się cały czas powiększa, to rodzice sami, którzy są w stowarzyszeniu, na naszych grupach podsyłają informacje, podpowiadają też sobie, gdzie, w jakim miejscu, jaki specjalista się sprawdził, nie? Jakby był odpowiedni dla danego dziecka. Też często, czy to jest osoba NFZ, czy szybka reakcja i potrzeba po prostu specjalisty, niezależnie od tego, ile on kosztuje. Jesteśmy w stanie wyjść, znaczy wychodzimy poza gminę, bo prawda jest taka, że jeśli chodzi o specjalistów, samo miasto Skawina, nie ma ich aż tak wielu. To nie jest duże na tyle miasto. Znamy i specjalistów w Myślenicach, w Krakowie, w Wadowicach, czyli te najbliższe miasta, skąd nasi podopieczni są lub ich rodziny zamieszkują te miasta.
3: Więc jakie są plany na przyszłość? Też pytanie, czy siedziba już została znaleziona i kiedy przeprowadzka, o ile w ogóle jest to możliwe w najbliższym czasie?
6: Siedziba zaplanowana jest, ale dalej jakby w fazie tego miejsca przyszłościowego. Na ten moment jeszcze nie jesteśmy tam przeniesieni, natomiast jest obiecane jakby nam i wiemy, że tam ma być nasze miejsce, mamy je zaplanowane i tam dzieje się po prostu pod kątem remontowym, bo jest lokal, który wymaga adaptacji, natomiast będzie kompleksowy i myślimy, że zapewni zajęcia dla bardzo dużej grupy dzieci pod kątem i rehabilitacji społecznej, treningów umiejętności społecznych, relacji, emocji oraz rehabilitacji takiej typowo fizycznej. I to na pewno cały czas jest w naszej fazie już nie marzeń, tylko po prostu takiego działania i dążenia do tego, żeby to było nasze wspólne miejsce. Jakie jeszcze plany? Bardzo mocno rozwija się grupa młodzieżowa wolontariuszy. Młodzież, która kiedyś była podopiecznymi stowarzyszenia, nadal jest. Natomiast jest to grupa, która tak prężnie działa, która ma pomysły na siebie. W planach dalekosiężnych jest stworzenie po prostu miejsc pracy dla naszych członków stowarzyszenia. Myślimy o przedsiębiorstwie społecznym. W jaki sposób, w którą stronę pójdzie, na razie te pomysły cały czas się miksują. Chcielibyśmy wykorzystać trochę i tego, co robimy, czyli i animacji, i zajęć, i pewnie tych zdolności młodzieży, które już za te ostatnie lata wytrenowali, które jeszcze będą trenować, żeby w perspektywie tych kilku najbliższych lat zacząć działać w tym kierunku.
3: Czyli docelowo chcecie być ośrodkiem czy stowarzyszeniem, które już będzie swoim działaniem daleko wykraczało poza Skawina?
6: Ja myślę, że my już wyszliśmy z Skawiny jakiś czas temu. Natomiast to nie o to chodzi, że chcemy być popularni poza miastem, natomiast żeby jak najszersza liczba osób wiedziała o tym, że to wsparcie może u nas uzyskać i że to będzie miejsce takie, do którego warto po prostu przyjść, zwrócić się i spotkać.
1: Rocznie wspierają około 1600 osób w kryzysie bezdomności. Ich dwa centra pomocy są niewystarczające, dlatego budują nowe miejsce do pomagania. Mowa o krakowskim dziele pomocy Świętego Ojca Pio. Trzecie centrum pomocy powstaje w Skawinie. Nowa inwestycja była potrzebna, bo podopieczni nie mają wystarczająco miejsca, by rozwijać swoje pasje i przygotowywać się do powrotu na rynek pracy. O historii ponad 21-letniej pomocy i wyzwaniach, które czekają na budowie, Karolina Suder.
7: Brat Konrad Baran, kapucyn, dyrektor dzieła pomocy Świętego Ojca Pio. Od ponad 21 lat działa dzieło pomocy Świętego Ojca Pio, natomiast pomagamy jako bracia kapucyni dużo, dużo dłużej. Początkowo państwo przychodzili do nas do furty, tam prosili o pomoc, głównie żywieniową, czasem żeby w coś się ubrać, czasem też żeby porozmawiać i naturalnie właśnie na jakimś tam etapie właśnie dzieło przejęło tą rolę, tworząc takie miejsce bardziej, o wiele bardziej profesjonalne.
6: Gdzie znajdują się dziełowe centra pomocy?
7: Początkowo właśnie zanim jeszcze powstał budynek z prawdziwego zdarzenia, to pomagaliśmy w taki prosty sposób. Każdego dnia udzielaliśmy takiej pomocy śniadaniowej, można było się też umyć. To były takie dwa baraki przystawione do klasztoru na Loretańskiej. W 2010 roku oddaliśmy pierwszy budynek na ulicy Loretańskiej przy klasztorze. Budynek, w którym teraz mieści się poradnia psychiatryczno-psychologiczna oraz dział socjalny. Największy z naszych działów, gdzie pracownicy zajmują się już takim indywidualnym towarzyszeniem państwu w procesie wychodzenia z bezdomności. W takim aspekcie, powiedzmy prosty, tym jak wyrabianie dokumentów, dowodów, organizację konsultacji prawnych, różnej pomocy socjalnej, czy też pomocy mieszkaniowej. Także właśnie ten dział opiekuje się naszymi 12 mieszkaniami treningowymi, nazwijmy tak ogólnie, na terenie miasta. I w 2013 roku powstało drugie centrum, drugi budynek przy ulicy Smoleńsk 4. To jest już budynek dużo większy, w którym ma miejsce dział pomocy doraźnej, zajmujący się wydawaniem śniadań, organizacją świetlicy, prowadzeniem łaźni, pralni, garderoby. Mieści się nasz dział aktywizacji zawodowej, gdzie państwo mogą troszkę odbudować historię zatrudnienia, napisać sobie z pracownikiem razem CV, czasem indywidualnie, w zależności jakie kto ma możliwości, też starać się o pracę w różnych miejscach. Tutaj też mamy tak zwane Centrum Integracji Społecznej, gdzie osoby, które jeszcze nie mogą z różnych powodów wrócić na rynek pracy w pełni, realizując proste zajęcia i warsztaty, też troszkę przyuczają się do różnych takich zawodów przez rękodzieło, przez proste takie wykonywanie czynności, za które też już mają jakąś drobną pensję, ale uczą się też takiego sposobu pracy i też łatwiej jest później przejść na rynek i bezpośrednio. Też ten budynek jest miejscem takiej pięknej współpracy dwóch innych organizacji z nami. Jednocześnie mieści się Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei, które udziela pomocy bezpłatnie osobom doświadczającym bezdomności. To jest pomoc lekarska, też pomoc lekowa i też mieści się Kuchnia Społeczna Siostry Samueli, która tutaj była jeszcze przed tym, jak wybudowaliśmy ten budynek. To też wielkie dzieło sióstr Felicjanek, miejsce udzielania posiłków obiadowych. Tak razem tutaj pracując stawiamy czoła temu, co niesie bezdomność czy ubóstwo. Na jakimś etapie zobaczyliśmy też, że to jeszcze ciągle, można powiedzieć, za mało, że jeszcze są rzeczywistości, które można byłoby rozwijać, zwłaszcza dotyczące ekonomii społecznej.
6: One już nie wystarczają. Czy osób w kryzysie bezdomności przybywa?
7: Statystycznie osób w kryzysie bezdomności nie przybywa, ale też nie ubywa. My pod opieką mamy, tak liczymy, 1600 osób. Ta opieka różne rzeczy oznacza, bo czasem jest tak, że ktoś chodzi regularnie, ktoś jest na naszych mieszkaniach, a czasem po prostu ktoś przychodzi na śniadanie. Niemniej jednak zmienia się jakby oblicze bezdomności, bo o ile w 90-tych latach ten taki kryzys bezdomności wiązał się z tym, że zmienił się nam ustrój, zmieniło się podejście do pracy, zmienił się rynek pracy. Dzisiaj ten problem bezdomności już nie wiąże się z tamtym kryzysem. Dzisiaj bezdomność powiązana jest często z chociażby trudnościami, zaburzeniami psychologicznymi, psychicznymi.
8: Mateusz Aleksandrowicz, członek zarządu dzieła pomocy Świętego Ojca Pio.
6: Jak będzie wyglądać trzecie centrum? Co się tam znajdzie?
8: Trzecie centrum będzie miało powierzchnię okolicach 1000 metrów kwadratowych. Będą tam przestrzenie takie typowo warsztatowe. Będzie też przestrzeń typowo biurowa, taka, gdzie będzie można zarządzić tym obiektem. Pracujemy nad naszymi wizjami związanymi właśnie z przedsiębiorczością społeczną, czyli jakby takim dopełnieniem tej ścieżki, która tutaj w dziele jest, czyli od takiej pomocy pierwszej, doraźnej, przez socjalną, prawną, mieszkaniową, też takiego przygotowania zawodowego. Będzie przeznaczone na miejsca, które będą mogły rozwijać te osoby w kontekście zawodowym, w kontekście ekonomii społecznych, na przykład w zakresie stolarskim, w zakresie recyklingu odpadów i przetwarzania jakby darów rzeczowych, segregacji, ceramiki, no i pewnie jeszcze w konsekwencji właśnie tego, co się u nas w CIS-ie dzieje, czyli sektor aktywizacji zawodowej, będziemy rozwijać tam ekonomię społeczną dla tych osób, żeby mogły zdobywać nowe kompetencje, umiejętności, utrwalać to, czego się nauczyli i w perspektywie wyjść jakby gotowym do tego, żeby być na rynku pracy i poradzić sobie.
7: Nasze budynki nie mają dużo możliwości tworzenia właśnie chociażby takich miejsc, jak nazywamy przedsiębiorstwem społecznym, takie miejsca pracy, które znowu są takim, powiedzmy, elementem, klockiem między taką całkowitą bezradnością, bezdomności, a pełną samodzielnością, bo przejście po kilkudziesięciu latach, na przykład mieszkania na wagonach, od razu do jakiegoś pracodawcy jest praktycznie niewykonalne. Ta osoba nauczyła się walczyć o życie, ale myślenie w perspektywie, że ma chodzić od tej do tej godziny do pracy, że musi być w tej pracy jakoś przygotowana, odświeżona, wypoczęta, to są rzeczy, które dawno już zapomniane przez nią. To jest ten element właśnie, który chcielibyśmy tam realizować. Druga rzecz jest też taka, że przez te wiele lat staliśmy się też rozpoznawalni w mieście. Bardzo wiele osób nas wspiera. Formą tego wsparcia jest też to, że osoby dzielą się z nami różnymi darami. Ktoś to, co dostaniemy, musi przesortować, sprawdzić. Taką usługę, powiedzmy, sortowania będzie wykonywał. Sortowania wszystkich darów. Naszym priorytetem jest to, by dary, które wydajemy już, były zgodne z taką normalną modą, tym, co człowiek dzisiaj nosi. Nie chcemy pod żadnym pozorem wydawać Państwu ubrań zużytych, szarpanych, trwale zabrudzonych. Mamy tą politykę od początku. No ale żeby tak było, żeby też to wydawanie odbywało się w miarę sprawnie, to ktoś wcześniej, czyli mnóstwo naszych wolontariuszy i ich czasu trzeba poświęcić na to, żeby te ubrania przesortować, przewymiarować, część odrzucić niestety. Zawsze musimy się zastanowić, kiedy dajemy jakiejkolwiek organizacji cokolwiek, właśnie co ona będzie mogła z tym zrobić realnie, nie? Musimy sobie spróbować wyobrazić osobę bezdomną na ulicy. Nadmieniam to, bo też cały czas się zastanawiamy, jak to robić, jak siebie nawzajem uwrażliwiać, żebyśmy dzielili się właśnie tak adekwatnie do potrzeb, bo to jest piękne, że chcemy się dzielić, że mamy w sercu osoby bezdomne. Czasem dostajemy też dary rzeczowe, które później wykorzystujemy na mieszkaniach, dajmy na to pralkę czy lodówkę. To też chcemy, by Państwo może trochę nad tymi darami popracowali, bo czasem jest tak, że trzeba coś podmalować, coś tam wykończyć. To też w tym miejscu chcielibyśmy robić, czyli taki mały, powiedzmy, zakład naprawczy.
1: Zakończenie budowy planowane jest na przełom wiosny i lata przyszłego roku. Podopieczni z nowego centrum skorzystają jesienią 2027. I to już ostatni temat w tym magazynie. Prowadził Oskar Płatek.
9: Jest 9, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał. Aż 6-0 w spotkaniu Polska-Rumunia w Lidze Narodów dla biało-czerwonych. Po dwóch poprzednich meczach taka wygrana cieszy kibiców.
10: Wszystko kwestia tej czerwonej kartki chyba.
11: Urban zostaje?
12: Tak.
11: I przekonał po tym meczu?
12: Myślę, że tak na dzisiaj. No Rumunii też nic wielkiego nie pokazali. No, ale lewy dzisiaj, no widać chęć do grania była u nich.
9: Z kibicami na PGE Narodowym rozmawiał nasz reporter Michał Rawa. A już w poniedziałek na wyjeździe biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Ulga na stacjach. Działa kolejna odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,73, a za diesla 7,88. Ostrzyża 50 klientów, by pomóc chorym dzieciom. To akcja Barbera Kirilla Keiko. Rusza właśnie teraz w salonie przy Alei Piastów 3 w Szczecinie.
13: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zrobić pieniądze. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł.
9: Mówi pomysłodawca akcji. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
14: Czy ktoś jest po drugiej stronie? Czy ktoś już wstał? Kilka chwil po dziewiątej to jest moment, kiedy w sobotę rozpoczynamy radio śniadaniowe. Michał Hanczak, dzień dobry. Nie no, wiem, że jesteście między innymi studenci, którzy jadą na pierwsze zjazdy w tym roku akademickim. Studenci zaoczni, bo pewnie ci dzienni to odsypiają pierwszą piątkową imprezę. Będę grał dla wszystkich oczywiście. Roxana Węgiel na dobry początek.

0: Jeżeli w tę sobotę planujecie wysprzątać swoje mieszkanie na błysk, to oczywiście będę grał tak, żeby wam się dobrze sprzątało. 100% polskich hitów mam dla was, ale będę was też próbował namówić w tym programie, żebyście jednak może to sprzątanie odłożyli na później. Mówią, że idealnie wysprzątane mieszkanie to oznaka zmarnowanego czasu, a tego czasu marnować nie warto, zwłaszcza, że pogoda piękna. Mamy jesień, ale pogoda nas od kilku dni rozpieszcza. Jeszcze dziś i jutro będzie naprawdę bardzo ładnie prawie w całej Polsce. Jutro trochę więcej deszczowych chmur zacznie już napływać od zachodu i poniedziałek może być brzydszy, chociaż synoptycy, ci optymiści mówią, że jeszcze przez kilka najbliższych dni będziemy cieszyć się złotą polską jesienią. Zresztą, jak bardzo się cieszymy, sprawdzał nasz reporter Darek Brombosz w jednym z katowickich parków.
1: Jak dla mnie taka pogoda mogłaby w Polsce panować przez cały okrągły rok.
2: Proszę pana, pogoda idealna, no nie oszukujmy się, naprawdę, rzeczywiście.
3: Dla mnie jest bardziej letnio.
4: No warto tą witaminę D jeszcze, póki się da ze słońca łapać.
5: Gdyby tak można było zatrzymać tę pogodę do końca grudnia.
2: Ojej, proszę pana, a do kwietnia.
0: Ja osobiście mógłbym się pod tym podpisać. Jestem optymistą, ale chyba jednak nam się to nie uda. Ale dobrze, no zima przyjdzie, też ma swoje plusy w tych minusach, ale o tym będziemy rozmawiali wtedy, kiedy rzeczywiście zrobi się zimno. Na razie przed nami całkiem ładna i całkiem ciepła, jak na październik, sobota. Mam nadzieję, że z radiem śniadaniowym w Radiu SK2 w głośnikach. Monika Brodka, a potem Mateusz Ziółko. Tacy artyści przed nami. SK2

słuchacie Radia SK2, w którym przed chwilą Margaret i hit pod tytułem Prima Ballerina. Teraz jednak inna postać kobieca się pojawi w piosence, a mianowicie będzie to królowa łez, która właśnie skończyła 10 lat. Dobrze wiecie, kto stoi za tym hitem. To Agnieszka Chylińska oczywiście i faktycznie w tym tygodniu minęło 10 lat od premiery tego singla. To była jedna z piosenek promujących album Forever Child. No i jeden, jak się później okazało, z największych hitów w repertuarze Agnieszki Chylińskiej. Pokrył się diamentem. Nikt sobie chyba nie wyobraża koncertu Agnieszki Chylińskiej bez tej piosenki. W ten weekend usłyszą ją ci, którzy mieszkają na Wyspach Brytyjskich, bo tam właśnie teraz Agnieszka koncertuje, ale w całej Polsce i wszędzie tam, gdzie nas słuchacie, na przykład przez internet, teraz królowa łez też się pojawi. SK2.

0: Szula w Radiu SK2. Tu Radio Śniadaniowe, nasze cosobotnie spotkanie. Michał Hanczak, dzień dobry, zwłaszcza tym, którzy właśnie się włączyli i na przykład jedzą śniadanie smacznego. Nie wiem, czy akurat ktoś z was je paprykarz szczeciński na śniadanie, ale nie wiem, czy wiecie, że ten właśnie przysmak w tym tygodniu skończył 59 lat. Mam nadzieję jednak, że nikt nie trzyma tak długo puszki z paprykarzem szczecińskim, bo to mogłoby być niebezpieczne, zwłaszcza gdybyście ją otworzyli teraz. Nie wiem tylko, dlaczego paprykarz szczeciński nie znalazł się na liście najbardziej polskich obiadów. No właśnie, taki plebiscyt trwa, Daria Ładocha jest jego twarzą, a wy razem z Darią wybieracie najlepszy polski obiad. Głosować możecie na sk2.pl, a dla tych, którzy głosują, jest szansa na pojawienie się już niebawem na PGE Narodowym w Warszawie, na uczcie, podczas której razem z Darią Ładochą będziecie ten obiad wybrany jedli. I jeszcze będą inne atrakcje oczywiście. Zachęcam, zajrzyjcie na sk2.pl, zagłosujcie, pomóżcie nam wybrać najlepszą zupę i najlepsze danie główne. No i słuchajcie też programu Darii Ładochy dzisiaj po godzinie 11 na antenie Radia SK2. Chyba nie będzie o paprykarzu szczecińskim. Z tego co wiem, temat jeszcze bardziej na czasie, bo grzyby.
1: SK2. Reklama.
2: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
3: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń. Oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
6: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
10: Z aplikacją Idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
11: Stokrotka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz mieszkania w Krakowie? Mamy wyjątkową ofertę. Poznaj nową inwestycję Strada Wybickiego od krakowskiego dewelopera Buma. Tylko 3 i 4 października podczas targów mieszkań i domów w Expo czekają na Ciebie specjalne rabaty targowe na mieszkania Strada Wybickiego. Wybierz mieszkanie Strada Wybickiego w wyjątkowej cenie. Zobacz inwestycje na żywo i przejedź się z nami zabytkowym autobusem Ogórkiem. 3 i 4 października. Expo Kraków. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
14: I po reklamie.

0: Po każdym przesłuchaniu tej piosenki mam ochotę na szarlotkę. Też tak macie? Dobrze, że nie zawsze tę szarlotkę mam pod ręką, nawet częściej nie mam niż mam, bo gdybym za każdym razem jadł, kiedy słyszę tę piosenkę, czyli Mirafiori Artura Rojka, jedną z moich ulubionych ostatnio, no to prawdopodobnie bym się już tutaj na tym krześle w radiu nie zmieścił. Za chwilę 10, za chwilę też trasa koncertowa Artura Rojka z nowym albumem i między innymi z tą piosenką. W przyszły weekend startuje ta trasa, pierwszy koncert w przyszłą niedzielę w katowickim Nosprze. A o pewnej trasie koncertowej innej artystki, którą znamy doskonale co najmniej od 3 dekad, będę opowiadał wam po godzinie 10.
1: SK2. Autopromocja.
2: Na grzyby!
1: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
3: Autopromocja.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
1: 15 zł.
4: Lepiej.
1: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
4: Z kuponami?
1: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
8: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
9: Stokrotka.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Gigantyczne hip-hopowe święto opanuje w tym miesiącu Tauron Arenę. Już 24 października na pierwszej w Polsce koncertowej odsłonie Red Bull 64 Bars Live wystąpi śmietanka polskiego rapu. Na jednej scenie staną m.in. Białas, Paluch, Kukon, Szpaku, Avi oraz Kubi producent. Długo by wyliczać. Będzie surowy rap, potężne brzmienie i zero refrenów. Wydarzeniu patronuje SK.
18: Jest 10. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Kierowcy zadowoleni. Rząd przywrócił pakiet CPN. Przez weekend za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. Na stacjach od rana spory ruch.
19: Jest różnica. Złotówka robi swoje.
20: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
21: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
22: A jaka idealna będzie cena benzyny?
19: No, myślę, że te 5,19.
18: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Michał Rawa. Rząd przywrócił pakiet CPN po podpisie prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Krajowa 11 w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana. Na trasie Kluczbork-Kępno osobówka zderzyła się z tirem. Nie żyje jedna osoba. Na miejscu pracują służby. Droga jest nieprzejezdna, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Warunki pogodowe w Karkonoszach sprzyjają wędrówkom, podaje GOPR. Temperatura jest dodatnia, nie ma opadów, a już rano na karkonoskich szlakach odnotowano nawet 14 stopni. Podobnie, choć nieco chłodniej, jest na trasach w Beskidach.
0: O tym, co w kraju i na świecie, ponownie usłyszycie za godzinę. Michał Hamczak, zapraszam na kolejną godzinę z Radiem Śniadaniowym. W sumie o tym, co w kraju, też będę opowiadał. Mamy Złotą Polską Jesień, a w tej godzinie będzie też o Złotych Godach. No i mamy też jubileuszową trasę koncertową Natalii Kukulskiej. I o tej artystce i z tą artystką też chwilę w tej godzinie porozmawiam. Najpierw jednak Wanda i Banda i hit Nie Będę Julią. Najlepiej.

0: jedna z tych piosenek, które działają jak poranna kawa. Malczyki, Jugoton i Kazik już za nami w Radiu SK2, a za kilka chwil Sanach i Hip Hip Hura. Może na cześć wszystkich tych, którzy obchodzą jakieś rocznice, czy to rocznice urodzin, czy na przykład rocznice ślubu. Ostatnio w Kieleckim Urzędzie wręczono medale dla tych, którzy obchodzą złote gody, czyli przeżyli ze sobą 50 lat, a nawet więcej, bo 50 lat minęło od ich ślubu. Czy da się w tych czasach tak długo ze sobą wytrwać i co jest kluczem, żeby rzeczywiście wytrwać w małżeństwie 50 lat? O to pytała nasza reporterka Weronika Wawszczyk.
1: Wyrozumiałości, cierpliwości i miłości.
2: Gdzie tej cierpliwości szukać, bo czasami może jej brakować?
3: To jest tak, proszę pani, że wie pani, ta cierpliwość też się kiedyś kończy, nie? No ale trzeba iść na kompromisy, szukać luk w tym naszym życiu. A jakoś się tam udaje.
4: Nie kłócić się specjalnie, no i ustępować raczej.
5: Trzeba wmawiać mężowi, że trafił na diament, perłę, upewniać go w tym i jak się przekona, to jest wszystko dobrze.
6: Nie żyją nam.
0: Po raz kolejny się potwierdza, że jeżeli facet jest głową rodziny, to wiadomo, kto tą głową kręci. Wszystkiego dobrego dla wszystkich, którzy świętują złote gody, ale też dla wszystkich innych, którzy mają jakąś swoją rocznicę i w ten weekend będą świętować. Hip, hip, hura na waszą cześć z dedykacją od Radia SK2. W Sanach już teraz.
7: SK2.

0: Nazywana przez niektórych polską księżniczką popu, Sylwia Grzeszczak od wielu już lat co jakiś czas raczy nas pięknymi piosenkami. To jedna z nich, Pożyczony w Radiu SK2. Ale jest taka artystka, która świętuje większy jubileusz i ruszyła w trasę koncertową na 30-lecie swojej kariery, ale jakby tak dobrze policzyć, to nawet 40-lecie, bo 40 lat temu miała premierę jej dziecięca płyta, a 10 lat później już jako dorosła artystka wkroczyła na polską scenę i na niej się trzyma dzielnie do dzisiaj. Chyba domyślacie się, że chodzi o Natalię Kukulską. Myślę, że każdy z was przynajmniej jedną, dwie, trzy piosenki tej artystki zna, czy to z tej ery dziecięcej, czy z tej dorosłej. W 96 roku ukazała się płyta Światło, no i właśnie rocznica tego debiutu to jest punkt wyjścia do trasy koncertowej, która wystartowała w zeszły weekend w katowickim Nosprze. Jutro koncert w szczecińskiej Filharmonii, a później kolejne miasta, m.in. Bielsko-Biała, Gdańsk, Poznań, Kraków, Warszawa czy Wrocław. Na tych koncertach Natalia Kukulska sięga nie tylko po piosenki z debiutanckiej płyty Światło, ale też jest to podróż przez wszystkie jej kolejne płyty. Nawet robiła taki plebiscyt w mediach społecznościowych, które piosenki z których płyt fani chcieliby usłyszeć. No i teraz je dostają. Przy okazji ja zapytałem Natalię Kukulską o jej najdziwniejsze, najbardziej zabawne doświadczenie, wspomnienie z tras koncertowych.
1: Chyba najśmieszniejsza sytuacja, jaka mi się zdarzyła, to jest to, jak zatrzasnęłam się w garderobie, a koncert był w Niemczech w takiej dużej hali, ponieważ miałam mikrofon bezprzewodowy, po prostu nie było wyjścia, nie było klamki od środka, ja się przebierałam w trakcie koncertu, no i zespół już gra dalej i słyszą mój głos, bo ja mam odsłuch, mogę sobie śpiewać, ale mnie nie ma na scenie. I zaczęłam tak kolejny utwór, chociaż po chwili zaczęłam śpiewać Wypuśćcie mnie stąd, bo się zamknęłam na melodię piosenki, którą miałam śpiewać, więc naprawdę to był ubaw papachy. No ale to było bardzo, bardzo, bardzo śmieszna wpadka. Publiczność również się uśmiała.
0: Miejmy nadzieję, że podczas tej jubileuszowej, rozpoczętej dopiero trasy, czy ona jest, bo tak się nazywa ta trasa od jednej z piosenek, takie wypadki się nie zdarzą. Dobrej zabawy życzę wszystkim tym, którzy się na koncerty Natalii wybierają, a że dzisiaj mamy sobotnie przedpołudnie i pewnie niektórzy teraz gdzieś w drodze, może na siłownię, może na zakupy, no krótko mówiąc w takim sobotnim biegu, to zagram wam właśnie ten hit prosto z albumu Puls, to w biegu. SK.

0: I tak to właśnie jest w Radiu SK2, że z jednej strony mamy dla was hity największych polskich gwiazd, znanych doskonale od lat, a z drugiej też tych młodych artystów, którzy coraz dzielniej na polskiej scenie sobie radzą. Liwka już z sukcesami, no i z hitem Poza Tobą Nic na antenie Radia SK2 w Radiu Śniadaniowym. Jakie plany na dziś? Ja zachęcam do aktywności w plenerze, chociaż wiem, że sporo osób też zaplanowało w ten weekend wizytę w kinie, bo w końcu lalka trafiła do kin i trwa taka dyskusja, czy ta kinowa wersja lepsza i bliższa oryginału, czy może jednak serialowa, która jest daleka od oryginału, ale czymś innym przyciąga. W każdym razie od twórca jednej z ról w tej filmowej lalce, Andrzej Seweryn, nie kryje radości, że o tej lalce się tyle dyskutuje.
1: Jestem szczęśliwy. Wydaje się, że wreszcie mówimy o czymś, co jest ważne i to mówimy publicznie i to mówimy wszyscy. To, że to zostało sprowokowane właśnie tym filmem, przede wszystkim powieścią, wydaje się piekielnie ważne i aktualne.
0: Można obejrzeć lalkę w kinach, można wybrać lalkę serialową z zupełnie inną obsadą, można obejrzeć jedną i drugą, chociaż pewnie i tak są tacy, co zamiast lalek wolą misia.
2: Passenger Stanisław Paluch, please World Wars World War
3: SK2. Autopromocja.
4: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
4: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
4: Które danie jest najsmaczniejsze?
5: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
4: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: I po reklamie.

0: To taki mały powrót do lat 90. do pierwszej solowej płyty Roberta Gawlińskiego. O sobie samym przed godziną 11 na antenie Radia SK2, na finał Radia Śniadaniowego, chociaż za chwilę i o czymś na śniadanie i na obiad, bo wybieramy najlepszy polski obiad. Zachęcam do zaglądania na sk2.pl. Za chwilę, krótko mówiąc, o tematach kulinarnych idealnych na sobotnie przedpołudnie Daria Ładocha. A my słyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli o 9. Michał Hamczak, trzymajcie się.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak. Tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś! Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

0: 10% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Jest 11. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zawodnicy murem za trenerem Urbanem. Polscy piłkarze aż 6-0 pokonali Rumunię w meczu Ligi Narodów. Tak wysoki wynik to niespodzianka. Przed meczem eksperci dyskutowali o możliwej dymisji selekcjonera Urbana i przyszłości kadry.
6: Jesteśmy w tym wszyscy razem. Trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
5: Mówił po meczu Sebastian Szymański, pomocnik reprezentacji. W poniedziałek biało-czerwoni na wyjeździe zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Duże straty po nocnym pożarze w miejscowości Lnianek w Kujawsko-Pomorskim. W akcji brało udział 12 strażackich zastępów.
7: Spalnie uległa stodoła, hala warsztatowa, 5 samochodów plus ten zbiornik z paliwem.
5: Mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świecu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a przyczynę pożaru bada policja. Na koniec wieści z Pekinu. Iga Świątek wygrała w ramach turnieju WTA 1000 z tenisistką gospodarzy. O awans do 1/8 finału Świątek powalczy z Chorwatką. Donną Wekić.
8: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
9: Sobota, wybiła godzina 11. Witam Was bardzo serdecznie. Daria Ładocha w audycji Ładocha na pożarcie. No, dzisiaj będziemy mieli w programie emocje jak na grzybach. A co za tym idzie, zabieram Was, drodzy słuchacze, na grzyby. Czyli gdzieś, gdzie ja nigdy nie byłam.
10: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Hej, pozdrawiam serdecznie. Ja właśnie spakowałam się, wiadereczkę, nożyk i lecim na grzybeczki.
2: No to by do opisu grzybobrania pasowało. Dlatego, że Polak może podobno podać ci swój PIN do karty. Może ci podać numer karty do bankomatu. Ale gdzie zebrał grzyba, w życiu ci nie powie. I to by się trochę kłóciło z tym, co mówiłam w poprzednim wejściu, że to ma być takie relaksujące, odprężające. No pewnie dla mnie by takie było, dlatego otwarcie teraz mówię. Jeżeli ktoś z was słucha, czy ma ochotę zaprosić mnie na grzyby, albo ma na przykład ochotę zrobić sobie detoks od PlayStation, albo po prostu wystawimy na woźb grzybobranie z Ładochą, to jestem otwarta na każdą propozycję. Natomiast słuchy mnie doszły, że to grzybobranie to jest niczym dyscyplina w Polsce olimpijska. Bo nie chodzi o to, jakiego grzyba przyniesiesz, tylko jakiego twój sąsiad nie przyniesie. Ale to są oczywiście żarty, śmichy, chichy. Polacy chodzą na grzyby bardzo chętnie, odpoczywają, relaksują się. Natomiast to, co my widzimy, zbierając grzyba, to jest kapelusz i ogonek. I to jest owoc. Natomiast cała grzybnia podobno znajduje się pod spodem. Sieć zależności, współpracy z drzewami, sieć komunikacyjna. Komunikują się między sobą o szkodnikach, wymieniają się składnikami, makro, mikroelementami. Podobno wytrawni grzybiarze to w ogóle nie patrzą się na nogi i pod nogi, tylko patrzą się na drzewa. Z tych drzew można wyczytać, gdzie tak naprawdę rosną grzyby. A grzyb to jeszcze gwoli ścisłości, taka mała powtórka z biologii, to ani roślina, ani zwierzę, tylko osobny gatunek organiczny. No i dobrze, no to zostawmy już tą biologię, zostawmy tych grzybiarzy, otwarte zaproszenie na grzyby zostało rozpoczęte przeze mnie. No to teraz czas do kuchni. Co z tymi grzybami zrobić i przede wszystkim jak?
3: Ładocha na

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Ładocha na pożarcie, mam nadzieję, że jesteście z nami. My jesteśmy dzisiaj w lesie, a tak naprawdę na grzybach, ale ja z tego lasu i z tych grzybów zapraszam was do kuchni. Bo powiem wam szczerze, że jeżeli ktoś wam dał słoik suszonych grzybów, to nie jest tylko taki zwykły prezent. Ten prezent oznacza bardzo długi czas, który upłynął od momentu zerwania, wybrania się na te grzyby, a ususzenia. To jest bardzo czasochłonne, pracochłonne dla ludzi, którzy albo na tych spacerach rozwiązują swoje problemy, albo po prostu cieszą się z tego, że mogą zrobić coś pożytecznego i przynieść do kuchni grzyby. No ale to z tymi grzybami. Przynosimy je do kuchni i co z nimi zrobić? No niestety, nie można ich odłożyć na półkę. Te grzyby należy natychmiast oczyścić. Grzyby nie mogą długo leżeć. Nie można ich też moczyć w wodzie. Nie można też ich moczyć długo w wodzie. A dlaczego? Bo działają jak gąbka, nie będą już tak smaczne, będą gumowate i trudno je będzie usmażyć, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. No więc czym czyścić grzyby? Najlepiej małą szczoteczką. Można je oskrobać też takim nożykiem albo gąbeczką taką do szorowania, natomiast no, pod bieżącą wodą no to raczej ich moczyć nie można. I nie można też ich zostawić, że na przykład nie wiem, zbierzecie te grzyby i za 3 dni przyjdziecie, bo sobie przypomnicie, że o, miałem coś zrobić z grzybami. Kurka, o której dzisiaj jeszcze będziemy mówili, co można fajnego z kurką zrobić i dlaczego kurka to grzyb, a nie kurka i dlaczego tak jest nazwana i dlaczego jest taka modna, do tego wrócimy, ale kurka to jest osobna dyscyplina oczyszczania grzybów. Tam w te małe szczelinki, ja nawet mam tutaj taką kurkę i widzę, że ona jest brudna, pięknie pachnie, no możecie mi tylko uwierzyć na słowo, ale niestety kurkę bardzo ciężko w ten sposób oczyścić, jak mówiłam, czyli gąbeczką, czy jakimś tam szczoteczkiem małym, więc kurkę najlepiej jest zalać wrzątkiem z solą. Wtedy ta sól wchodzi w szczeliny kapelusza i bardzo dokładnie oczyszcza, a z tej kurki wypada naprawdę niesamowite runo leśne w ilościach zatrważających. Co wtedy trzeba zrobić? Szybciutko kurkę osuszyć. Czyli jeżeli macie w planach iść na grzyby i zjeść jajecznicę z kurkami, no to trochę od zerwania do jajecznicy jednak czasu upłynie. A co z takimi grzybami można robić? Z takimi grzybami można robić wszystko. Można je mrozić, można je marynować, można je od razu smażyć, albo można je ususzyć. Czym chata bogata? A tak naprawdę dobrze wiemy, że my Polacy bardzo szeroko grzyby wykorzystujemy w kuchni. Zapraszam was na przerwę, a zaraz wrócimy do tego, dlaczego te grzyby nam tak dobrze smakują.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
14: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Witam Was po przerwie. Mówiliśmy o tym, jak zbierać grzyby, co z nimi robić, jak je myć, jak je czyścić. No i ja sobie myślę tak, kolega mi podpowiedział, że najfajniejszą taką frajdą jest znaleźć pierwszego grzyba. No ale ostatnio w ogródku mój kolega znalazł takiego grzyba. Mało tego, zrobił z niego jajecznicę, o mało teściowej nie zabił. Teściowa dostała nadciśnienia. On myśli, taka pieczarka mi tu wyrosła. Moi drodzy, otóż to nie była to pieczarka, więc uważajcie, jeżeli nie jesteście pewni, to nie zbierajcie grzybów, które wyglądają podejrzanie, chociaż ja jestem totalnym amatorem, więc ja Wam nie powiem. Dla mnie grzyb to grzyb. I teraz, co z tym grzybem? Dlaczego on nam tak smakuje? To wszystko zawdzięcza umami. Smak umami. To smak, który może Wam przywołać na myśl, na przykład parmezan, winogrona, pomidory, mięso. To naturalny kwas glutaminowy występujący właśnie w produktach takich jak grzyby. To jest coś takiego, że my to jemy i nam wręcz ślinianki pracują. Mamy ochotę tego jeść więcej, bo któż z nas, kto nie skradł winogrona o dobrym smaku w sklepie, nie kupił zaraz całej kiści? Któż z nas, kiedy uwziął się na parmezan, nie zrobił rosołu z parmezanem i nie nazwał tego zupą po włosku? To właśnie robi nam kwas glutaminowy, że te kubki smakowe nasze są tak bardzo nasycone, bo dzięki niemu, dzięki temu smakowi umami, sygnał do mózgu o takiej euforii wręcz kulinarnej, gastrycznej, no właśnie, idzie dużo szybciej niż jak tego umami nie ma. I teraz, wywar z grzybów, no to nie trzeba tłumaczyć. Wystarczy zalać parę grzybów wodą, wrzątkiem, poczekać chwilę i mamy super, wspaniały, aromatyczny wywar, który można dodać do bardzo wielu rzeczy. Ale ja zdradzę Wam sekret, gdzie najbardziej lubię grzyby polskie. W zupie grzybowej, ale po tajsku. To jest bardzo prosty przepis. Jeżeli będziecie chcieli, możemy Wam go przesłać, ale ta zupa robi furorę. Moja koleżanka kiedyś z telewizji, jak robiłam ją w śniadaniówce, spróbowała tej zupy i od 7 lat co święta wysyła mi zdjęcia, ponieważ ja tę zupę robię właśnie na Wigilię. Dodaję tam bardzo aromatyczne tajskie przyprawy, takie jak liście limonki kafir, trawę cytrynową, galangal. Mało tego, ta herezja kulinarna nie ma końca u mnie, ponieważ podaję zupę z makaronem ryżowym. Do tego zamiast śmietany dodaję mleko kokosowe, ale to nic, bo jednak na pierwszym planie wybijają się nasze polskie suszone grzyby, które są takim dobrodziejstwem, że nawet tajskie składniki są jedynie tłem, a grzyby są bohaterem. Teraz naprawdę mam ochotę na tę zupę. Mam nadzieję, że będziecie chcieli przepis. Chętnie Wam go udostępnimy. A teraz posłuchajmy polskiej, dobrej, jak nasze polskie grzyby muzyki.
0: Ładocha na pożarcie.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Grzyby grzybami, ale konkurs konkursem. Zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie na sk2.pl. Wybieracie najlepsze polskie pierwsze i drugie danie, które będziemy Wam serwować, no w zależności od tego, które danie wygra, na Stadionie Narodowym już 7 listopada. A więc gorąco zachęcamy Was do głosowania sk2.pl. Wybierzcie swoje ulubione polskie dania i zasiądźmy razem do stołu.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2. Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
5: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
6: Szukasz mieszkania w Krakowie? Mamy wyjątkową ofertę. Poznaj nową inwestycję Strada Wybickiego od krakowskiego dewelopera Buma. Tylko 3 i 4 października podczas targów mieszkań i domów w Expo czekają na Ciebie specjalne rabaty targowe na mieszkania Strada Wybickiego. Wybierz mieszkanie Strada Wybickiego w wyjątkowej cenie. Zobacz inwestycje na żywo i przejedź się z nami zabytkowym autobusem Ogórkiem. 3 i 4 października. Expo Kraków. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
7: Spadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl. To się opłaca.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
22: To będzie niecodzienna niespodzianka dla miłośników literatury podczas nadchodzących targów książki w Krakowie. W hali Expo przy ulicy Galicyjskiej zaprezentuje się niezależne wydawnictwo z Demokratycznej Republiki Konga. Wśród proponowanych pozycji znajdziemy powieści łączące science fiction z fikcją polityczną, pisane m.in. we współpracy z krakowskimi twórcami. Targi ruszają 22 października i będą okazją, by poznać zupełnie nową, afrykańską perspektywę literacką.
23: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Tańsze tankowanie o prawie złoty 50 na litrze. Od dzisiaj rząd przywrócił pakiet CPN. Kierowcy ruszyli do tankowania.
24: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
25: To dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
23: Usłyszał na jednej ze stacji nasz reporter Michał Brawa. Przypomnę, przez weekend i poniedziałek za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, za diesla 7,88. 5 rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło dziś w przestrzeń powietrzną Mołdawii, podała w sieci prezydentka tego kraju Maja Sandu. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, dodała prezydentka. Tymczasem na Litwie dziś rano w okręgu wileńskim ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem dronowym. Poderwano tam też myśliwce NATO i wstrzymano ruch na lotnisku. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Są alerty w 9 województwach, chodzi o północną i zachodnią Polskę. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 do 10 w niedzielę.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Wracamy po krótkiej przerwie. Dzisiaj audycja poświęcona jest grzybom. Ładocha na pożarcie. Mam nadzieję, że będziecie chcieli pożreć dobrą porcję wiedzy i dobrą porcję muzyki. Za chwilę wracamy do Was.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Chciałoby się powiedzieć kurka wodna i to bardzo by pasowało do naszej audycji. Jesteśmy już po 12. Mam nadzieję, że myślicie o tym, co zrobicie dzisiaj lub jutro na obiad. Sezon nam sprzyja, a więc kurka. Żeby nazwać grzyba kurka, no tak, no to jest taka nasza łańska fantazja, natomiast kurki są teraz bardzo modne. Mówiliśmy już, jak je oczyścić, czyli wrzątek z solą, ale teraz powiedzmy sobie, co można z tej kurki zrobić. Na początek, odrobina teorii. Nie wrzucamy mokrej kurki na patelnię. Nie uzyskamy tego, co chcemy. Smak będzie taki w połowie kurkowy, bo dużo ucieknie. Natomiast konsystencja kurki nie będzie zadowalająca. Szczególnie naszych polskich grzybiarzy, polskich gospodarzy i gospodynie, które na smaku, co by nie mówić, bardzo dobrze się znają. A więc umyta, osuszona kurka i masło. Kurka uwielbia masło. Z tym masłem mają się jak za pan brat. Można wręcz powiedzieć, że na takiej patelni odbywa się mistyczny kulinarny taniec, gdzie masło zdobywa kurkę, a kurka się temu poddaje. No i taka klasyczna jajecznica z kurkami wymaga od nas tego, żebyśmy najpierw z kurki odparowali wodę. Szybki patent, kiedy dajecie cebulkę, ona się troszeczkę zarumieni, robi się bardziej słodka, dodajemy kurki. Żeby kurki szybciej odparowały wodę, należy potraktować je solą. Wtedy woda wypływa z kurek, czyli robi się kurka dużo mniejsza, aromatyczna i kiedy już cała woda odparuje nam z naszego grzyba, wtedy dopiero dodajemy jajka. Ciach, prach, sól, pieprz, co lubicie, szczypiorek, rozmaryn, jakieś inne elementy naszego ukochanego lasu i jajecznica jest gotowa. Ale kurka może być dodana nawet dzisiaj do na przykład śródziemnomorskiego sosu na bazie mascarpone. Dokładnie tak samo uzyskujemy konsystencję kurki jak w przypadku jajecznicy, czyli mamy cebulkę, mamy masło, odparujemy wodę i wtedy możemy dodać liście szpinaku, suszone pomidory, mascarpone, które jest tłuste, nic się nie zważy i mamy aromatyczny sos kurkowy, który można podać do czego? W wersji keto na przykład do mięsa, do ryby, do łososia albo dla fanatyków, bo tylko tacy są. Są tacy, co lubią lub nie lubią makaronu. Pyszny makaron z takim sosem kurkowym. Myślę, że to pomysł nie tylko na niedzielny obiad, ale przede wszystkim na fajną randkę czy miłe spotkanie z przyjaciółmi. Jedno tylko zastrzeżenie. Pamiętajcie, kuchnia to takie miejsce, gdzie powinno się spotkać pięć smaków, niezależnie od tego, czy jest to kuchnia włoska, azjatycka czy polska. Mamy smak słodki, słony, gorzki, kwaśny i umami. No, smak umami załatwiają nam grzyby. Słodki, wiadomo, słodycz z mascarpone, natomiast grzyby, należy pamiętać, odrobinę są mdłe w smaku, dlatego lubią mieć towarzystwo, lubią mieć to masło, o którym wcześniej mówiliśmy, które wydobywa smak, które jest nośnikiem ich smaku. Także nie zapomnijcie na koniec doprawić to odrobiną smaku kwaśnego, czyli cytryną lub limonką, jeżeli będziecie kurkę łączyć z azjatyckimi smakami i wtedy danie będzie wykwintnie gotowe i będziecie mogli zaskoczyć swoich gości. Zapraszam Was teraz na odrobinę polskiej muzyki, żeby zainspirować Was do polskiego gotowania.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Grzyby w polskiej kuchni są znane nie od dziś. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam na przykład świąt Bożego Narodzenia bez grzybów. Bo nawet do barszczu dodaje się odrobinę grzybów, dlatego właśnie smaku, głębokiego smaku umami. Barszcz, grzybowa, kapusta z grzybami, uszka. Ale te grzyby w kuchni staropolskiej miały swoje zastosowanie i traktujemy je w sposób tradycyjny. Natomiast współczesne gospodynie, współcześni gospodarze lubią wykorzystywać te dobra staropolskie z takim małym twistem nowoczesności. I teraz będę Was zachęcać do tego, żebyście jedli zgodnie z porami roku. A dlaczego to jest ważne? Bo wszyscy o tym mówią, a nikt nie wytłumaczył. Generalnie my zależymy od klimatu. To, co ziemia daje o danej porze roku, nam służy. Dlatego w lecie jemy nowaliki, które nas wychładzają z środka, a zimą jemy dania, które mają nas od środka dogrzać. Czyli kapusta z grzybami, bigos, to są dania, które powinniśmy właśnie teraz serwować na naszych talerzach. Ale o tej porze roku nie tylko grzyby. To także kasza, to także burak, to także ziemniaki, o których mówiliśmy w poprzedniej audycji. Także proponuję Wam na przykład takie danie z grzybami, które może być trochę nowoczesne i trochę staropolskie. Czyli łączymy nowe ze starym i jest to przede wszystkim danie bardzo szybkie. Jest to kaszotto z burakami i z grzybami. Jak już sobie upieczecie buraki, o tym pewnie będzie za tydzień lub dwa tygodnie, co można z burakami zrobić i niekoniecznie się z nich śmiać, no bo Polska burakiem stoi, to możecie sobie zrobić takie kaszotto na bazie kaszy gryczanej z dodatkiem pieczonego buraka, z wywarem. Kaszę można ugotować właśnie na wywarze z grzybów i do tego dodać grzyby drobno pokrojone. To danie się robi naprawdę bardzo szybko. Do tego orzechy włoskie, można dodać odrobinę orzechów piniowych, czyli twist włoski, parmezan albo ser długo dojrzewający, znowu twist włoski, albo nawet pokruszyć grecką fetą. Zobaczcie, jedno danie, jeden grzyb, a ile zastosowań, ile rzeczy może się połączyć na jednym talerzu. To tylko taka moja inspiracja, jak możecie sobie poradzić z jutrzejszym obiadem niedzielnym. Dodam jeszcze, to taka sugestia, że grzyby też można piec i z tego powstaje przepyszny krem z pieczonych grzybów z dodatkiem ziemniaków i kleksa śmietany. Robi się bardzo pysznie i aromatycznie. A teraz posłuchajcie, coś dla ucha, coś dla podniebienia. Wszystko jest SK2.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: 10 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
8: I po reklamie.

0: ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Moi drodzy, grzyby są dobrem narodowym. Nie wiem, o czym opowiadać. Jest tyle rzeczy, które można powiedzieć. Od pana Tadeusza po kosmos. No, panu Tadeuszu było o grzybobraniu, że jest to taki nasz rytuał. Wręcz borowika nazywało się generałem grzybów czy pułkownikiem. A dzisiaj w książkach, które możemy czytać, są to książki oczywiście science fiction, mówi się, że najlepszym pokarmem, który można by zabrać w kosmos, jest właśnie grzyb. A dlaczego? Dlatego, że wyrośnie wszędzie, mówi się, rośnie jak grzyby po deszczu, o tym też zaraz powiemy, a do tego rośnie bardzo szybko. No więc to mocny skok, ładocha. No ale to jest taka audycja, ładocha na pożarcie, że z pana Tadeusza przeskoczyliśmy do kosmosu, a ja przeskoczę również do moich lat dziecinnych, gdzie marynowane grzyby były wielkim rarytasem na moim stole. No właśnie maślaki rządziły, takie lekko śluzowate, pamiętam, ale ten śluz w ogóle mi nie przeszkadzał. Pamiętam, jak moja siostra mówiła, że te grzyby wyglądają jak ślimaki. Ja się wtedy śmiałam, że wcale nie jem maślaków, tylko jem ślimaki. W sumie czułam się jak francuska, jak przy francuskim stole. Moi drodzy, żyjemy w czasach Instagrama. I dzisiaj tak naprawdę grzyb zerwany, grzyb ugotowany nie może nie być fotografowany. Czasami słyszę, pokaż mi swojego grzyba. No i dobrze, że tam ginekolog obok nie stoi, bo mogłoby być różnie. Natomiast grzyb mimo wszystko ma takie znaczenie pejoratywne, no bo grzyb jest zarówno dobrodziejstwem, jak i może być przekleństwem. Powiedzcie coś dobrego mojej przyjaciółce na Sardynii, która ma taką wilgotność w starym domu, że musi odgrzybiać ściany co roku. Więc zważcie na to, etymologia słowa grzyb też budzi kontrowersje, natomiast grzyb może być zarówno dobrodziejstwem na naszych stołach, jak i przekleństwem, o czym wiedzą ci, którzy potrafią zachorować na różne choroby, albo ci, którzy na Sardynii muszą właśnie uporać się z uporczywym grzybem na ścianie. Zanim wyślę was z tym grzybem do kuchni czy w kosmos, chcę podnieść jeszcze jeden ważny temat, a mianowicie to, czy grzyby leczą. Soplówka jeżowata, kordyceps, psylocybina, muchomory. O tym bardzo dużo się mówi. Ostatnio wysłuchałam 2-godzinnego podcastu na ten temat, w którym jedna z pań, które zajmują się tym, pani doktor, powiedziała, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy grzyby leczą. Na pewno mają dużą zawartość białka, więcej niż soja, makro i mikroelementów, witamin z grupy B. Dlatego ci, którzy piszą te książki science fiction, mówią, że z grzybami to tylko w kosmos, bo szybko wyrosną, mają składniki odżywcze i będą tam rosły bardzo szybko, ale to oczywiście jest science fiction. Natomiast ci, którzy myślą, że grzyby leczą, czy z czegokolwiek nas wyleczą, depresji, układ nerwowy, z tym jeszcze niestety musimy poczekać. A jeżeli mamy czekać, można wejść do kuchni i zamarynować sobie, zamrozić lub ususzyć fajnego grzyba, bo święta w polskiej kuchni bez grzybów to święta stracone.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: żarcie w Radiu SK2.
1: Moi mili, ja się z wami bardzo czule żegnam i mam nadzieję w dzisiejszej audycji Ładocha na pożarcie, że nie zapędziłam was w czarcie kręgi. Tak, bo nie tylko w przysłowiach i powiedzonkach, ale również w wierzeniach grzyby miały swoje zasadne miejsce i podobno rosły tam, gdzie uderzał piorun. Mam nadzieję, że będziecie rośli w siłę, w entuzjazm i w kulinarne inspiracje jak grzyby po deszczu, ale zostawię was z jeszcze jednym powiedzonkiem. Grzyb bez korzenia, człowiek bez sumienia. No i co to dzisiaj znaczy? Zostawiam was z tym. Miłego weekendu, smacznego i adios.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
8: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek pod Tarnowem. Wiata samochodowa przewróciła się na kilkuletnią dziewczynkę. To w Woli Rzędzińskiej. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
14: Dziewczynka w stanie ciężkim, zagrażającym jej życiu, trafiła do szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
13: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura. Utrudnienia na krajowej 94 na Podkarpaciu. Na trasie w rejonie miejscowości Przeworsk doszło do zdarzenia pojazdów. Na miejscu pracują służby, a pas drogi krajowej prowadzący do Rzeszowa jest całkowicie zablokowany. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu 100 najlepszych jabłek świata, który opublikowano pod koniec września. Dodajmy, na 4. miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie.
15: Piękna sobota za oknem, więc powiedz mi, jakie masz plany na dalszą część soboty?
13: Na dalszą część soboty, tak. Odpoczywać w końcu weekend.
15: No ale jakoś może na dworze, co? Bo taka piękna złota polska jesień.
13: A można się
15: wybrać.
13: No bo
15: ja wiem, że dzisiaj ma być w ogóle turbo ciepło. Ja jeszcze tak sprawdzę szybko. Mój telefon mówi, że już jest 19 stopni, a dzisiaj w porywach 22 stopnie.
13: To się zgadza.
15: Także drodzy Państwo, w sobotę korzystamy, ale oczywiście robimy to przy najlepszych polskich hitach. Antonina Van Dessel, dzień dobry w sobotę 3 października.

To był Oskar Cyms, który lubi bez końca, a na Podhalu wielki jesienny powrót. Owce schodzą z hal, no a wraz z nimi bacowie i uchasi. Ruszają jesienne redyki, czyli jedna z takich chyba najbardziej charakterystycznych górskich tradycji. No i dzisiaj między innymi Ochotnica Górna i Rabka, jutro Siwa Polana i Zakopane. Więc jak jesteście w okolicy, to warto zobaczyć to widowisko. No i wygląda na to, że owce właśnie kończą sezon All Inclusive w górach. No i czas wracać na niziny, moje drogie.

Numer idealny. Pod sobotnie sprzątanie Dede Negra, Kawałek podłogi, a za moment duet piękny, idealny, Kuba i Kuba. I chłopaki, i słuchajcie, to jest numer jeden wczorajszego notowania gorącej polskiej dwudziestki, więc za chwilkę posłuchamy, ale ja przypominam, że już teraz kolejne notowanie w kolejny piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka i wasze głosy mają znaczenie. No i zobaczymy, co w przyszłym tygodniu będzie numerem jeden. Ja zachęcam do głosowania sk2.pl, zakładka gorąca polska dwudziestka. Tam wybieracie, co najbardziej wam się teraz słucha i co najbardziej wam się podoba. A już teraz wasz wczorajszy numer jeden, Kuba i Kuba, chłopaki.

0: Numer z przepiękną gitarą Hej i Zazdrość. I są takie momenty, kiedy wszyscy albo siadają przed telewizory, albo idą na stadion oglądać mecz. No i wczoraj na PGE Narodowym w Warszawie mecz Polska-Rumunia. I co tam się działo? Słuchajcie, ja fanką piłki nożnej nie jestem, to wiecie. I jakimś sportowym świrem też nie. No ale jak są takie mecze, to oglądam i ja. No i powiem wam, naprawdę tam się działo. I 6-0. No po prostu rozwaliliśmy system i pokonaliśmy Rumunię w pięknym stylu. No i takie mecze, no to można oglądać i ogląda się z przyjemnością. I gratulacje dla Polski i oby tak dalej, panowie.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
15: I po reklamie.

0: Muniek i jego pola na kilka chwil przed godziną 14 w Radiu SK2. Po 14 muzycznie na start Vixen, Sylwia Grzeszczak i Piersi. Ale oprócz tego po 14 powiem Wam troszeczkę świeżych plotek z naszego show biznesowego polskiego podwórka i będzie też o papierze toaletowym. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Takiego wydarzenia w naszym mieście jeszcze nie było. Pod koniec listopada w Expo Kraków rusza World Balloon Festival. Do stworzenia gigantycznych konstrukcji organizatorzy wykorzystają ponad 100 tysięcy balonów. Przestrzeń zostanie podzielona na 5 światów, od balonowej dżungli i podwodnej rafy koralowej, aż po architekturę i repliki wieży Eiffla czy Koloseum. Będą też spektakle tworzenia figur na żywo oraz warsztaty dla najmłodszych. Impreza odbędzie się 21 i 22 listopada.
16: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ciężki stan mężczyzny po tragicznym wypadku na Krajowej 16 na Podlasiu. Kierujący busem potrącił kobietę i mężczyznę jadących na rowerach. 47-latka zginęła na miejscu. 56-latek został zabrany śmigłowcem do szpitala, gdzie przebywa w ciężkim stanie. Kierowca busa był trzeźwy. Po przeprowadzeniu czynności przez policję został zwolniony. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w nocy. Alerty objęły łącznie 9 województw, głównie na północy i zachodzie kraju. Będą obowiązywać od godziny 22, a jak prognozują synoptycy, widzialność miejscami może spaść nawet do 200 metrów. Rozgromili Rumunię, teraz kolejne spotkanie z Bośnią i Hercegowiną, a polscy piłkarze już dziś wylecą do Sarajewa. W poniedziałek ostatni z 4 meczów Ligi Narodów.
17: Będą grać bardziej ofensywnie, na pewno niż tutaj jak przyjechali, ale no, będzie inny na pewno mecz. Nie jest to łatwy teren.
16: Podkreśla pomocnik kadry Piotr Zieliński. Wiadomo, że z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski, który będzie pauzował za kartki. Kapitan naszej drużyny już opuścił zgrupowanie.
0: Jakie jest twoje ulubione jesienne danie?
18: Moje ulubione jesienne danie? Nie wiem, ja to tak przez cały rok lubię jeść te same rzeczy. Pierogi mamusi są najlepsze, zawsze i wszędzie, niezależnie od pory.
0: O, i pewnie mamusia słucha, to pozdrawiamy w takim razie. Pierogi najlepsze i dobre na wszystko, z dynią na przykład mogą być jesienne.
18: Można zaszaleć,
0: no,
18: proszę bardzo.
0: Na przykład. Pora obiadowa, więc o jedzeniu rozmawiamy i trochę jedzeniu jeszcze będzie. Antonina Van Dessel. Dzień dobry po godzinie 14 w sobotę. Zaczynamy.
2: 100% polskich hitów. SK2.
19: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną.

Perfect i kołysanka dla nieznajomej miało być o ploteczkach z naszego polskiego show biznesowego podwórka. No to będzie. Słuchajcie, Quavo na fide dostał wyjątkowe wyróżnienie. Jako pierwszy raper w historii odebrał medal zasłużony kulturze Gloria Artis. I co ważne, my oczywiście byliśmy na miejscu. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak Quavo odbierał medal i jak wyglądała cała ta uroczystość, no to wbijajcie na nasze media społecznościowe. Tam mamy dla was zdjęcia, filmiki i kulisy tego wydarzenia. Polecam, bo to naprawdę wielkie, wielkie wow. A dodatkowo tego dnia złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis otrzymał z zespołu Lady Punk Pana Sewicz i pan Borysewicz. Także dwaj panowie z Lady Punk też dostali, więc wbijajcie i oglądajcie. SK2. A już teraz Daria Zawiałow i Punk Fu w SC2.

Doda i jej katarzis, a u nas w domach powoli pora obiadowa i pomyślałam sobie, że troszkę o jedzeniu. Słuchajcie, pizza z kebabem została szwedzkim hitem. I internet ostatnio trochę się tym zachwycił, ale sprawa wygląda nieco inaczej. Pizza z kebabem rzeczywiście jest w Szwecji bardzo, ale to bardzo popularna, ale spokojnie, znajdziecie ją w menu, tylko że numerem jeden są nadal szwedzkie klopsiki. A Szwedzi naprawdę potrafią zaskoczyć, no bo w ich kuchni znajdziemy m.in. ryby, śmierdzące jakieś śledzie, krewetki, kiełbasy z renifera, a nawet burgery z łosia. Ale wróćmy do pizzy, no bo tutaj zaczyna się zabawa. Pomyślałam sobie, że rzucę wam wyzwanie i pytanie. Gdybyście mieli wymyślić najbardziej polską pizzę, to co by na niej wylądowało? Może ogórek kiszony, może oscypek, a może schabowy na środku? Ja czekam na wasze pomysły. Dzisiaj puśćmy wodze kulinarnej fantazji. Dawajcie znać na radiowego messengera, piszcie i wysyłajcie głosówki. Z czym waszym zdaniem byłaby taka najbardziej polska pizza? No, zobaczymy, jakie macie pomysły.

0: szczęście. To była Marisa. Będzie pięknie i będzie pięknie w waszych odpowiedziach na radiowym messengerze. Pytam słuchaczy Radia SK2, z czym waszym zdaniem byłaby najbardziej polska pizza? No bo Szwedzi pokochali pizzę z kebabem, a jaką chcieliby mieć Polacy? No i słuchajcie, Maciek pisze, że pomysł na polską pizzę oczywiście, że z pierogami ruskimi albo z bigosem. No powiem tak, z tym bigosem, z kapustą, to bardzo ciekawe. No myślę, że takie specyficzne połączenie, ale ciekawa jestem. A Asia nagrała nam głosówkę, więc posłuchajmy, z czym Asia zjadłaby taką polską pizzę.
1: Najbardziej polska to z kurkami.
0: No i tutaj się zgodzę. O kurkach nie pomyślałam, ale przypomniałaś mi, że sezon na kurki trwa. I pizza z kurkami, a zresztą wszystko z kurkami jest pyszne. I to bardzo dobry pomysł. A słuchajcie, za chwilę muzycznie też trochę o jedzeniu. Kasia Kowalska, pieprz i sól. No bo żeby ta pizza była dobra, to trzeba ją doprawić.
2: SK2. Reklama.
3: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
6: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
7: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
8: Szukasz mieszkania w Krakowie? Mamy wyjątkową ofertę. Poznaj nową inwestycję Strada Wybickiego od krakowskiego dewelopera Buma. Tylko 3 i 4 października podczas targów mieszkań i domów w Expo czekają na Ciebie specjalne rabaty targowe na mieszkania Strada Wybickiego. Wybierz mieszkanie Strada Wybickiego w wyjątkowej cenie. Zobacz inwestycje na żywo i przejedź się z nami zabytkowym autobusem Ogórkiem. 3 i 4 października. Expo Kraków. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia

0: Za chwilkę wybije 15, to była Edyta Górniak, to nie ja. A 15 to muzycznie na start Kasia Popowska, Bajn i Sanach. A dodatkowo zrobi się bardzo jesiennie, no bo pogadamy sobie o jabłkach, cynamonie i takim dosyć nietypowym cieście. Koniecznie zostańcie z nami, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Wrzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, między innymi od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: I po reklamie.
6: Weekend, sobota w pełni, godzina 15 na zegarach. Antonina Wandesel i Radio SK2, gdzie gramy Wam w 100% polską muzykę. Na początek obiecana Kasia Popowska i Przyjdzie taki dzień. Dzień dobry, już takie popołudniowe. Zapraszam i jedziemy z tą muzyką.

0: To była Margaret i Prima Ballerina. I teraz temat trochę przyziemny, ale taki, który dotyczy absolutnie każdego. Ile można wydać na papier toaletowy? No okazuje się, że całkiem sporo. Według pewnych wyliczeń jedna osoba może zużyć nawet 144 rolki rocznie. No i właśnie dlatego ponoć coraz więcej osób mówi, że może czas przesiąść się po prostu na wodę. Czyli bidet, bidetka albo toaleta z funkcją mycia potrafią mocno ograniczyć zużycie papieru. Czyli oszczędzamy pieniądze, no i produkujemy zdecydowanie mniej śmieci. A jeśli naprawdę można na tym oszczędzić kilkaset złotych rocznie, no to chyba najwyższy czas, słuchajcie, przestać spuszczać pieniądze razem z wodą.
1: SK2.
0: A muzycznie już teraz Big Cyc, Rudy się żeni.

Grzegorz Chyży, kochanie, to ja. Miało być o jesiennych wypiekach, to będzie. No bo jak jesień, to wiadomo, jabłka, cynamon i zapach ciasta z piekarnika. Ale szarlotka, no okazuje się, że zanim na dobre zadomowiła się na naszych stołach, to miała całkiem ciekawą konkurencję. I mowa tutaj o melszpejzie, czyli staropolskim słodkim wypieku, który kiedyś był dużo bardziej popularny od szarlotki. I co to jest? To jest taka dawna słodka, w sumie zapiekanka owocowa, przygotowywana z mąki lub czerstwego pieczywa, mleka, jajek, masła i jabłek, czyli samo dobro. Czyli no nasi przodkowie też mieli swoje sposoby na jesienną zachciankę. No i teraz najważniejsze pytanie. Zostać przy klasycznej szarlotce, czy może dać melszpejzowi drugie życie? No bo brzmi to znakomicie.

0: Ja już naprawdę zaczynam się zastanawiać, czy te butelki po napojach to przypadkiem nie są bardziej opłacalne niż jakaś lokata. No bo co chwilę czytam, że ktoś zbiera i oddaje, no i całkiem nieźle na tym wychodzi. Tym razem TikToker zbierał butelki i puszki przez kilka miesięcy, odkładał je, no zbierał ich tyle, że musiał wynająć dostawczaka. Oddał prawie 700 butelek i puszek, no a w zamian dostał 346 zł i 50 groszy, dokładnie. No i teraz pytanie, może dużo, może mało, tylko ja chcę zapytać, ile kosztował dostawczak? Czy ten biznes w ogóle był opłacalny? No ciekawa jestem.
1: SK2. Reklama. The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Ale ten czas szybko leci w sobotę. Słuchajcie, już za moment na zegarach godzina 16. No a to był Oskar Cyms, nie musisz się bać. Po 16 Lanbery, Sarsa, Kamil Bednarek. To tylko na początek i oprócz tego porozmawiamy sobie o polskich książkach. Także koniecznie bądźcie z nami w to sobotnie popołudnie i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
18: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
19: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
23: Szykujcie formę i kibicowski doping, bo już 11 października wyrusza 12 PKO Krakowia Półmaraton Królewski. W tym roku limit zawodników powiększono aż do 18 tysięcy biegaczy. Uczestnicy wystartują o 10 rano i przebiegną trasą obok najważniejszych zabytków Krakowa, a sam finisz zaplanowano na płycie głównej Tauron Areny. Wyjątkowa oprawa, opadające światła i głośny doping na hali sprawiają, że to jedna z najefektowniejszych met w całej Polsce.
0: No i mamy to punktualnie godzina 16 na zegarach w sobotę 3 października. I jest to pierwsza sobota października. Iście jesienna, piękna pogoda za oknem. Antonina van Dessel, dzień dobry i zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania z Radiem SK2 i najlepszymi polskimi hitami.

Gabriel Fleszar, Kropla deszczu, a my porozmawiamy o polskiej literaturze. No bo jaka jest najlepsza polska książka w historii? Jeżeli teraz pomyśleliście o Lalce, która jest też na topie, no bo wyszedł serial i film, Panu Tadeuszu albo o Ferdy Durkę, no to powiem wam Pudło, moi drodzy. W międzynarodowym zestawieniu The Greatest Books najwyżej z polskich książek znalazło się Solaris Stanisława Lema. I to na całkiem konkretnym, bo 317 miejscu wśród największych książek wszechczasów. Ja przypominam, to są książki z całego świata. Czyli wychodzi na to, że jednak kosmos. Lem poleciał w literacką przestrzeń i zostawił za sobą całą polską konkurencję. No i to dosłownie. SK2. A już teraz piękny duet Sanach i Krzysiek Zalewski. Ewiwa l'arte.

0: Bajm i szklanka wody. A dzisiaj sprawdziłam, że mamy wyjątkowe święto. Dzień kasztana. No i z tej okazji oczywiście najlepsze życzenia dla wszystkich kasztanów. Tych małych, tych dużych, tych, które jesienią spadają z drzew, tych, które leżą w kieszeniach, no i oczywiście tych, które czasem, no niestety, spotykamy na swojej drodze. Miłego dnia wszystkim kasztanom, bez wyjątku. No i pamiętajcie, każdy kasztan ma swój orzech do zgryzienia.
1: SK2.
0: Już teraz klasyk Maryla Rodowicz i Małgośka.

0: PRO i wychowany w Polsce, a my teraz troszkę ploteczek z polskiego show biznesowego podwórka. O jednych i drugich ostatnio jest naprawdę głośno. Mowa o Filipie Heizerze i Biance. No są na językach wszystkich, podobnie jak Wokulski i Izabela Łęcka, no bo lalka znowu wróciła na tapet. No i mam dla was ciekawostkę. Wiecie, że Heizera i Biankę dzieli większa różnica wieku niż Wokulskiego i Izabelę? Filipa i Biankę dzieli około 22 lat, a bohaterów lalki około 20, czyli proszę bardzo, Wokulski i Izabela przegrywają tę konkurencję o całe 2 lata. No i to się nazywa plotki, co?
1: SK2. Autopromocja. Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Który

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Szukasz mieszkania w Krakowie? Mamy wyjątkową ofertę. Poznaj nową inwestycję Strada Wybickiego od krakowskiego dewelopera Buma. Tylko 3 i 4 października podczas targów mieszkań i domów w Expo czekają na Ciebie specjalne rabaty targowe na mieszkania Strada Wybickiego. Wybierz mieszkanie Strada Wybickiego w wyjątkowej cenie. Zobacz inwestycje na żywo i przejedź się z nami zabytkowym autobusem Ogórkiem. 3 i 4 października. Expo Kraków. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
8: I po reklamie.

0: piękny, romantyczny i taki wprawiający w jesienny nastrój numer od Edyty Bartosiewicz, ostatni, a my zbliżamy się do godziny 17. Po 17 na początek Sylwia Grzeszczak, Budka Suflera, Oskar Cyms z Karlą Fernandez. Więc trochę romantycznie, trochę Was rozbudzimy, tak w sam raz pod jesienne klimaty i sobotni, no można powiedzieć powoli wieczór.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander, dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń. Oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
6: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
7: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: I po reklamie.
0: I mamy to na zegarach punktualnie godzina 17 w sobotę 3 października. Za oknem piękna pogoda, słońce widzę jeszcze świeci. Także dzisiaj dzień piękny, piękny weekend. Można odpoczywać z polską muzyką, którą my tutaj w SC2 gwarantujemy. Antonina Van Dessel, zapraszam.

0: Ale to jest ładne, Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK2. My dzisiaj dużo o polskim jedzeniu, o polskich smakach, więc skoro jesteśmy już przy nich, no to przypominam wam o naszej wielkiej zabawie. Najbardziej polski obiad. Wchodzicie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj i głosujecie, co według was jest najbardziej polskim obiadem. Schabowy, może schabowy z mizerią, może rosół, no... Może kotlet mielony, gołąbki, co tam tylko chcecie. Możecie też podać własne propozycje. Głosujecie na danie główne i zupę, ale piszecie też, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść z nami na takim uroczystym obiedzie, który już 7 listopada na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będziemy tam my, ekipa Radia SK2 i będzie Daria Ładocha. Co możecie jeszcze zgarnąć? Wyjazd do Warszawy, nocleg dla dwóch osób, 500 zł kieszonkowego, no i udział w tym najbardziej polskim obiedzie w loży VIP. No jak się zgłosić? Powiedziałam, sk2.pl, zakładka Wygraj, najbardziej polski obiad. No to co? Skusicie się?
1: SK2.
0: A teraz klasyk, kombi i pokolenie.

Lanberry Trips, dzięki, że jesteś. Ja wam powiem teraz o bieganiu, dlatego że ono jest ostatnio naprawdę na topie. W większości dużych miast w Polsce praktycznie co weekend jest jakiś bieg. A to półmaraton, albo jakiś maraton, albo bieg na piątkę, na dziesiątkę. No ludzie trenują, nabijają kilometry i walczą z czasem. A tymczasem w Teksasie, czyli za oceanem, ktoś postanowił powiedzieć spokojnie, bez przesady. I tam zorganizowano bieg na 500 metrów. A żeby uczestnicy się za bardzo nie zmęczyli, no to po drodze czekały kawa, pączki, a nawet przerwa na papierosa. No i pomyślałam sobie, że to jest bieg dla mnie. 500 metrów, pączek na mecie i człowiek wraca do domu z poczuciem, że no sport został na dzisiaj odhaczony. SK2. A teraz Mira Fiori od Artura Rojka.

0: Puppy Love, chłopaki nie płaczą. A ja przeczytałam, że można pokazać Polskę w jednym krótkim filmie. Słuchajcie, Szwajcar, Luz Polokaj właśnie znalazł na to sposób. Zamieścił w jednym filmie pierogi, grzybobranie, parawany nad Bałtykiem, polską babcię, trzepanie dywanu, wesele, no i to po prostu, czyli wszystkie rzeczy, które widząc, Polak mówi, no przecież, że tak. No i film podbija internet, bardzo dużo komentarzy z Polski, ma już miliony wyświetleń i coś czuję, że gdyby dorzucił jeszcze na przykład kolejkę do lekarza i takie pytanie standardowe w święta, a kiedy ślub, no to mielibyśmy już komplet.
1: SK2. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. -50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody allegro.pl.
16: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
17: Światło Wood od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: za chwilkę godzina 18, to była Anna Jurksztowicz, stan pogody. Stan pogody na weekend, na szczęście mamy bardzo dobry, jest to piękny weekend w całej Polsce, słoneczny, więc korzystajmy jeszcze jutro, żeby naładować się pozytywną energią na cały nadchodzący tydzień pracy. Po godzinie 18 na start Dawid Kwiatkowski z Margaret, później Ci opowiem, czyli duet idealny. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam sobotnie wieczorne buziaki, trzymajcie się i słyszymy się jutro o 9, pa.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
5: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę.
8: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.

0: SK2 Kraków.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.